If we can try with every day to make it better.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Hole!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

Patam, tam, tam, tam, tam, patam, patam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geogra...

0: znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię

0: patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam.

0: Czarny chłopiec własny tam-tam ma.
1: Czarnej mamie na tam-tamie gra.
0: On gra. On gra. On gra. On gra.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła siódma, startujemy. Martyna Huderska i Filip Górski.

Dla kogo to rano? Tak gdzieś po pierwszej, to dla ciebie, Filip. Mniej więcej, co? Wstajemy, proszę państwa, 6,5 minuty po godzinie 7. No, trzeba wstać, nie ma wyjścia. Jak ktoś nie ma urlopu, to wstać musi. Pewnie wielu już w samochodach, a może ktoś już pod szkołą, bo to takie przypadki też się zdarzają, albo pod przedszkolem, to proszę do nas pomachać, napisać, zadzwonić. 22 645 20 55. dzieci@polskieradio.pl. A media społecznościowe, na które można też wysłać wiadomość, stoją otworem. Tam proszę zaglądać i strona internetowa, strona podcasty polskieradio.pl. Na pewno drogi kontaktu dziś się przydadzą, bo będziemy mieli z Filipem dla was niespodzianki. I to będzie zaproszenie do Olsztyńskiego Teatru Lalek, to już za momencik. Ale będą to też zaproszenia na najbliższy weekend na Małą Warszawską Jesień. Mała Warszawska Jesień odbywa się w Warszawie, jak sama nazwa wskazuje, więc zapraszamy wszystkich chętnych, a może ktoś wybiera się do Warszawy, to też będzie nam bardzo miło, jak z tych zaproszeń skorzysta. Dzisiaj będziemy mówić w poranku nie tylko o tematach związanych z kulturą, chociaż wystartował też Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni wczoraj i sekcja Gdynia dzieciom. Oj, dużo się tam dzieje. Wczoraj podglądałam tak trochę z zazdrością. Ryjówka Przeznaczenia otworzyła festiwal filmowy. To jest animacja na podstawie książek Tomka Samojlika. No, podobno to było prawdziwe szaleństwo. Wspaniałe filmy, które są nominowane do nagrody Gdyńskich Lwiątek. No, zobaczymy, kto tę nagrodę zdobędzie. Do soboty trzeba będzie poczekać. A Polskie Radio Dzieciom pędzi do Gdyni w piątek i w sobotę, żeby poprowadzić audycję, więc zapraszam was już teraz serdecznie. O szczegółach będę oczywiście na antenie Polskiego Radia Dzieciom informować. Drodzy słuchacze, jak zajrzycie do kalendarza, to zobaczycie kilka świąt bardzo ciekawych. Dzisiaj dzień bez samochodu. No, ja nie celebruję od rana tego dnia, niestety, bo mam tutaj kawałek do radia, więc porzucić samochód nie byłoby tak łatwo, ale jeżeli ktoś ma taką możliwość, to zachęcamy. Może po południu mi się uda przesiąść na jakiś inny środek transportu, a jest dużo możliwości, to o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, jak

0: opowiadaliśmy o tygodniu zrównoważonego rozwoju. Dzień bez samochodu to jest taki finał tego tygodnia. Jeżeli chcecie opowiedzieć też o tym, czy skorzystaliście z różnych podpowiedzi w większych, mniejszych miastach, czym jeździć, no tam były różne bardzo ciekawe opcje i można było posłuchać twórczości w tramwajach i śpiewów i piosenek. Także dużo się działo fajnych rzeczy, więc może ktoś z was uczestniczył, to zapraszamy, żeby się z nami podzielił. Ale ktoś tu do nas dzwoni, już sprawdzamy, kto to taki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Filip mi podpowiada, że dzwoni Lubomir. Czy to się zgadza? Tak, Lubomirze. Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Dzień dobry. A skąd ty dzwonisz?
1: Ja dzwonię z Radomna.
0: I co tam u ciebie w Radomnie słychać? Ładna pogoda, pada, deszcz, słońce?
1: Powiedzmy, taka w miarę.
0: Taka w miarę, może być. Jesteś względnie zadowolony. No to cieszę się bardzo. A chciałeś nam o czymś opowiedzieć w poranku? Czy tak po prostu dzwonisz się przywitać?
1: Nie, bo ze mną jest też mamusia i Kalinka.
0: Aha.
1: I szczerze to tak, wcześniej trzeba troszeczkę się przywitać, ale też...
0: To bardzo nam miło. A masz ochotę rozpracować od razu zagadkę poranną?
1: Tak.
0: No to cudnie. To od razu my sprawdzimy też, czy krasnoludki są. Bo ja ich nie widzę. Nie wiem, chyba się schowały. I tak mam taką niepewność, czy one wyskoczą w odpowiednim momencie, czy nie. Ale jak ty rozwiążesz zagadkę, to na 100% się pojawią. Bo tak czuję, że one mnie trochę chcą zmylić. No dobrze. Zagadka dotyczy pewnego zwierzaka, który ma dzisiaj swoje święto. I brzmi następująco. Najodważniejszego przestraszyć by mógł, bo ten zwierz na nosie ma potężny róg.
1: Może nosorożec.
0: Czy to nosorożec, krasnoludki? Czy wy tu gdzieś jesteście? No są. A to są huncwoty, się pochowały. No to musiałeś ty, Lubomirze, zadzwonić, żeby wyszły z tych zakamarków. Tak, tak jest, o nosorożcu będziemy rozmawiać. Widziałeś kiedyś nosorożca?
1: Nie, ale mnóstwo widziałam na zdjęciach. A tak ogólnie tak. To odpowiedziała Kalinka, moja siostra.
0: A no to brawo też dla Kalinki, poproszę, krasnalki. To jesteście wspaniałym, zgranym duetem. Lubomirze, tak. Ty już pewnie chodzisz do szkoły?
1: Tak, do czwartej.
0: A Kalinka chodzi do przedszkola?
1: Tak.
2: No, zawsze jak
0: zawsze. Tak, słyszę Kalinkę, dobrze. A do której grupy Kalinka chodzi? Ta grupa ma jakąś nazwę?
1: Nie ma. Oddział przedszkolny po prostu.
0: Ach, oddział przedszkolny, rozumiem. Lubomirze, a czwarta klasa mówisz, to już troszkę się chyba zmieniło w twoim szkolnym życiu?
1: Tak, decydowanie.
0: Więcej zajęć?
1: Tak.
0: Dłużej lekcje trwają w szkole?
1: No, pani, ja w poniedziałek mam 8 lekcji.
0: Ojej, naprawdę 8 w czwartej klasie?
1: Tak.
0: Bardzo ci współczuję, Lubomirze. A przerwy chociaż są takie dłuższe?
1: Tak, nie tak.
0: Tak, można złapać oddech w szkole między lekcjami?
1: Można.
0: A są takie miejsca w szkole, w których można odpocząć?
1: Słucham?
0: Czy są takie miejsca w szkole, w których można odpocząć?
1: Tak, są dwa kąciki.
0: A, no to dobrze, że tak to jest zorganizowane. A który przedmiot lubisz?
1: Najbardziej lubię komputerowe i matematykę.
0: Ach, umysł ścisły. No pięknie. Dużo jest takich zajęć w czwartej klasie?
1: Tak. A, i jeszcze WF.
0: I WF. No, my tu będziemy się dzisiaj rozgrzewać po 8:00. Mamy

0: rodzinną gimnastykę. A jakie ty lubisz ćwiczenia?
1: Też lubię bardzo na drabinkach i nie wiem, czy pani zna takie ćwiczenia po przekątnej.
0: A wytłumaczysz, na czym one polegają po przekątnej? Bo nie wiem, czy dobrze myślę o nich.
1: Jak mamy kwadratową salę,
0: aha,
1: to biegniemy od jednego od jednego rogu,
0: tak,
1: do drugiego, na skos. Wykonujemy jakieś ćwiczenie.
0: A, rozumiem. To tego jeszcze tutaj nie trenowaliśmy w studiu. No, mamy na środku taki wielki stół emisyjny, to trzeba by było go omijać, ale może jakiś byśmy znaleźli tutaj sposób na takie ćwiczenie. Może wykorzystamy. Lubomirze, no bardzo ci dziękuję, że zadzwoniłeś do nas rano i się przywitać i rozwiązałeś zagadkę. To wielka przyjemność była cię usłyszeć. Może chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, zanim się pożegnamy?
1: Pozdrawiam tą swoją rodzinę. Pozdrawiam też moją szkołę i całe Polskie Radio Dzieci.
0: Bardzo dziękujemy. Pozdrowienia dla ciebie, dla Kalinki, dla całej rodziny. No i życzę ci wytrwałości w szkole. A dzisiaj też tak dużo lekcji?
1: Nie, dzisiaj wtorek.
0: Dzisiaj wtorek to trochę mniej. Uf, to dobrze, to korzystaj. Korzystaj potem z tego czasu wolnego, bo jakaś równowaga musi być. Dobrego dnia, Lubomirze, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: I Marysia się jeszcze do nas dodzwoniła. Dzień dobry, Marysiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Marysia. I jeszcze brat. A jak brat ma na imię?
2: Henio.
0: Henio, tak? No dzień... Dzień dobry Państwu. A Wy skąd dzwonicie?
2: Z Warszawy.
0: No to nie będę pytała, jaka pogoda w Warszawie, bo mamy tutaj na załączonym obrazku, że trochę pada i pochmurno. A
2: słońce.
0: U Was słońce? Poważnie? A w jakiej dzielnicy świeci słońce Warszawy? Co to za dzielnica taka słoneczna?
3: Wilanów.
0: Trzeba się przejechać na Wilanów w takim razie. A przejechać, przespacerować, bo dzisiaj dzień bez samochodu. Albo na rowerze trzeba będzie pojechać. A wy dzisiaj będziecie podróżować samochodem? Czy na nogach?
2: Do szkoły, do pracy, do przedszkolachenia. Nie do przedszkolachenia, bo akurat tego piechą odprowadzi albo autem. Jak będzie miał ochotę autem, albo on bądźca wbiera się mnie do przedszkola, czy tym się ten.
0: Rozumiem, czyli Henio może wybrać. Albo tak. Samochód, albo na nogach, tak?
2: Tak.
0: A ty, Marysiu, masz trochę dalej niż Henio. No, to już wszystko rozumiem. A jak ty będziesz dzisiaj spędzała dzień?
2: W szkole od 8.00 do 11.30.
0: To cztery lekcje chyba, tak?
2: Tak. Tylko od 8.00 do 11.00, a Henio od 9.30. Nie wiem, zapomniałam, do 15-16 gdzieś tak.
0: Ach, to troszkę dłużej. A po szkole co będziesz robiła?
2: Zostanę z opiekunką chwilę. Do 16 osiągnięcia wyszło z trasy. Będę czytała lekturę. Też trochę.
0: Jaka jesteś obowiązkowa? A jaką lekturę czytasz?
2: Pięć obciaski.
0: Och, to chyba nie znam. Podoba ci się?
2: Tak. Jeszcze to mi gdzieś z 10-12 rozdziałów, to tym w połowie książki.
0: O, to szybciutko ci idzie. No to trzymam kciuki, żebyś skończyła wtedy, kiedy będziesz chciała, bo to pewnie macie wyznaczony czas, tak? Na przeczytanie lektury. Trzeba się w czasie zmieścić.

0: tylko do poniedziałku.
1: Ach, no to jeszcze trochę czasu zostało. Prawie tydzień.
0: Tak, prawie tydzień. Jeszcze jest 6-5 dni. Mhm. I załatwiona.
1: I załatwiona sprawa. A powiedz, Marysiu, tak zapytam cię, nawiązując do tematu, czy ty może kiedyś widziałaś nosorożca? Bo dzisiaj nosorożce mają swoje święto.
0: W zoo.
1: Podoba ci się to zwierzę?
0: Tak.
1: A co ty sądzisz o nosorożcu? Jaki on jest?
0: To duże. Mhm. Jestem niektórzy mylą ze słoniem, z hipopotamem, bo podobny kolor, wielkość.
1: Mhm. No my dzisiaj będziemy zaglądać do warszawskiego ogrodu zoologicznego i podpytywać, jak tam się mają dwa nosorożce.
0: My tam skakujemy.
1: Tak?
0: Kiedy mamy taką ochotę.
1: O, no proszę. Dzisiaj my też zajrzymy razem z naszą reporterką Julką Rozwiecką i sprawdzimy, co tam u nosorożców słychać. Ja wiem, że w warszawskim ogrodzie zoologicznym są dwa i to są dwie dziewczyny nosorożcowe.
0: Aha.
1: Tak, więc sprawdzimy, co one jedzą na śniadanie, jak się mają i czy są takimi spokojnymi zwierzakami, czy raczej są zwariowane.
0: A to Henia.
1: Heniu?
0: Wiesz, to las, nie.
1: No, cześć Heniu, a ty widziałeś nosorożca?
0: Widziałeś kiedyś Henia? Może w zoo widziałeś? Nie widziałam.
1: Trzeba się będzie wybrać do zoo, obejrzeć nosorożce. Ale dzisiaj to chyba je pozdrowimy. Czego można życzyć nosorożcom w dniu ich święta? Macie jakiś pomysł?
0: Do zdrowia, tego, żeby się nie trenowali, żeby byli dla nich mi, żeby nie raczej pomagali w życiu, żeby były zdrowe, żeby jadły radosne życie.
1: Och, słusznie, jakie piękne życzenia.
0: Żeby po prostu były szczęśliwe i jadły radosne życie.
1: Niech żyją 100 lat nosorożce.
0: Tak.
1: I przyłączam się do waszych życzeń. A chcecie kogoś pozdrowić, Marysiu, Heniu?
0: Chcemy pozdrowić. Mówimy Kenesiego chomika, który wczoraj zmarł, przedwczoraj.
2: Mufinkę.
1: Och, to przykro nam.
2: Mufinka i Mirka.
0: Naszych kuzynów, orkiestry.
2: Babcie Maloja.
0: Jeszcze całą orkiestrę Polskiego Radia i całe Polskie Radio. Wszystkich, którzy słuchają teraz Polskiego Radia gdzieś. I naszą klasę drugą B i przedszkole mojego brata i jego żłobek. No wszystkich, którzy są tu z nami teraz i słuchają nas. Albo są tutaj w studiu.
1: Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia wam życzymy i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Zobaczymy.

Wznoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radosnie.

0: Nosorożec to nie ptak. Jak zaśpiewał artysta w piosence, którą można usłyszeć w Teatrze Rampa w Warszawie. Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca? To tytuł spektaklu, który rozgościł się też na deskach Teatru Groteska w Krakowie. Ale o sprawach teatralnych i literackich to my sobie porozmawiamy troszkę później, bo to na podstawie książki pana Leszka Kołakowskiego. 26 minut po godzinie 7. No skoro wywołaliśmy temat nosorożców, zagadkę rozpracował Lubomir, a takie piękne życzenia nosorożcom złożyli Marysia i Henio, to postanowiliśmy z Filipem i z naszą reporterką Julką Rozbiecką zabrać was do warszawskiego ogrodu zoologicznego, gdzie pan Antoni Zawada opiekuje się słoniami i nosorożcami. Więc teraz zapraszam do wysłuchania opowieści o nosorożcach i usłyszycie w tym dźwięku również dzieci z przedszkola Montessori na warszawskiej Ochocie, które serdecznie pozdrawiamy.
1: Nosorożec jest gruby i łysy.
2: Ja wiedziałam, że się kąpia.
3: Jest szary i miał kolce jakby. Taki róg w nosie.
4: Nie za bardzo istnieje.
5: Widziałam go w zoo.
6: Stoimy pomiędzy słoniarnią a wybiegiem nosorożca i jakoś tak tu pusto. Czy zwierzęta nie lubią jesieni w Polsce?
7: Myślę, że nie. Taka właśnie pogoda, szczególnie dla nosorożców taka pogoda teraz właśnie jak jest, czyli trochę pada deszcz, jest tak troszeczkę ciemniej. To jest bardzo dobra pogoda, szczególnie dla nosorożców indyjskich, które my mamy. Troszeczkę mgła, wilgotność, bajorka, one bardzo to lubią. Błoto, to jest właśnie rzecz, w którym one się odnajdują.
8: Antoni Zawada, opiekun słoni i nosorożców warszawskiego zoo.
6: W zoo warszawskim mieszka nosorożec.
7: Mieszkają dwa nosorożce indyjskie, dwie samice, Yanzi i Shikari. Zostały tak nazwane w ogrodach, w których się urodziły, czyli odpowiednio Yanzi w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco i Shikari w Niemczech. Shikari 17 października będzie kończyła 20 okrągłe urodziny, Yanzi jest koło 30. Potrafią żyć ponad 40 lat.
6: A tu im dobrze?
7: Tak mi się wydaje. My staramy się, żeby było im jak najlepiej. Są po drugiej stronie wybiegu, właśnie jedzą teraz sobie.
6: Możemy do nich podejść?
7: Pewnie.
6: To chodźmy. Zobaczymy, jak jedzą i co jedzą.
7: No po prostu uwielbiają być głaskane, uwielbiają, mają swoje miejsce, takie specjalne wewnętrzną część nogi tylniej, po której jak na przykład smarujemy odpowiednimi maściami na to, żeby ta skóra nie była podrażniona, to one tą nogę po prostu odciągają jak baletnicę do tyłu, żeby dalej je głaskać i lepiej tam dosięgnąć.
6: Słuchajcie, jesteśmy teraz z tyłu tego wybiegu nosorożcowego. Nosorożcowe damy tutaj jedzą. Co one jedzą? Siano.
7: Siano jedzą, tak. Teraz mają siano. Na noc dostają taką mieszankę siana, trawy ściętej z łąki i słomy. No i dodatkowo jeszcze też gałęzie.
6: A jakieś słodycze nosorożcowe?
7: Słodycze zdarzają się od czasu do czasu. Oczywiście to są słodkie jakieś tam owoce, tak? Ale generalnie też w ciągu dnia dostają jako takie wzbogacenie warzywa, ale w szczególności zielone, nie słodkie.
6: Nie brakuje im słodyczy?
7: No nie, bo słodyczy dostają od nas. W formie pielęgnacji, spa, codziennego kąpieli, masowania, nacierania maściami.
6: Po nogach?
7: Po nogach, po brzuszku, po grzbiecie, gdzie chcą. To są zdecydowanie zwierzęta, które tutaj...

0: U nas...
1: Ojej, ale się zdenerwowały na siebie.
0: No, o jedzenie, no. To jest jedyna sytuacja, kiedy dziewczyny się troszeczkę potrafią poprzekomarzać, to właśnie gdy dostają jeść. A tak to naprawdę jak na to, jak zakładaliśmy, że będzie, to naprawdę dziewczyny dogadują się bardzo dobrze i praktycznie codziennie są połączone na wybiegach. A myśleliśmy, że może być to ciężkie, ponieważ to są dwie panie, które mają charakter i nie dadzą sobie w kaszy dmuchać, ale no... Poza jakimiś takimi właśnie drobnymi sprzeczkami o jedzonko, to naprawdę się dogadują dobrze. A. Hej, dziewczyny!
1: To tak chyba specjalnie zobaczyły mój mikrofon.
0: Możliwe.
1: Chodziło o jedzenie pewnie.
0: Kari, zostaw jej jedzenie, hej!
1: Czy nosorożce są tak samo mądre jak słonie?
0: Są mądre, ale na pewno nie tak jak słonie. Słonie są niesamowicie mądre i to są moim zdaniem najmądrzejsze zwierzęta na świecie. No pomimo tego, że nosorożce też się starają i naprawdę są inteligentne, to do słoni troszeczkę im brakuje. Ale za to nadrabiają racją i wdzięcznością dla opiekunów.
1: Ale jak pan teraz powiedział, żeby jedna zostawiła drugiej jedzenie, to co, zrozumiały?
0: Mam taką nadzieję. Chyba zadziałało.

0: 31 minut po godzinie 7. Pozdrawiamy wszystkie nosorożce. I co, i krasnoludki już? Już, jeszcze nie zdążyłam pozdrowić.
1: Na dobre wstawanie.
0: A mi tu psikusy robią. One mnie przywołują do porządku, że 31 minut po godzinie 7, a ja mówię nie na temat. No dobrze, oczywiście, że rodzinny budzik. Dobrze, że włączyłyście przycisk odpowiedni. Czekamy na dorosłych, którzy się z nami skontaktują pod numerem 22 645 2055. Radiowa niespodzianka do wygrania i nie ma ta niespodzianka nic wspólnego z nosorożcem. Nie dostaną Państwo od nosorożca. No nie, ale zapraszamy na pewno do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, żeby poznać te dwie dziewczyny fantastyczne, o których opowiadał opiekun nosorożców i słoni, pan Antoni Zawada. No obiecuję, że dzisiaj was jeszcze do warszawskiego zoo zabiorę, a na razie pozostaje mi czekać na jakąś mamę albo tatę, który do nas szybciutko zadzwoni i spróbuje zmierzyć się z zagadką.
2: Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? To szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek. A ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, obędę.

cię przedstawić sobie. Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o?

0: Polka w lesie dzika, hen na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Andrzej dzisiaj będzie dzielnie walczył. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie Andrzeju, witamy Zuzię. Też cześć, Zuziu.
3: Cześć.
1: Będziesz tatę trzymała za łapkę? I mu pomagała? W rozpracowaniu zagadek? Cudnie. Znacie się trochę na nosorożcach?
2: No, wiemy jak wyglądają.
1: No i to już połowa sukcesu. Bo my będziemy dzisiaj sprawdzać, z czego jest zbudowany róg nosorożca. Co pan na to, panie Andrzeju? Będą trzy podpowiedzi, proszę się nie martwić. Tak od razu mówię na zapas, żeby się nie martwić. To tak, poprosi... Tak, tak, Zuziu. Masz dzisiaj urodziny?
2: Akurat tak się złożyło, że dzisiaj się dodzwoniliśmy, bo jedziemy do przedszkola z babeczkami i akurat tak słyszę, że poranny budzik, a spróbujemy dodzwonić się i od razu
1: coś
2: się udało.
1: Coś podobnego. A wy daleko jesteście od Polskiego Radia z tymi babeczkami?
2: No niestety w Krakowie, to pendolino 3 godziny.
1: O nie, no to daleko, daleko. Och, szkoda. No nic, kiedyś to nadrobimy, mam nadzieję, to spotkanie. Zuziu, no to 100 lat dla ciebie, niech żyje nam. Ile to już lat? Ile świeczek zdmuchniesz? 6?
2: Tak, 6.
1: Tak, dobrze usłyszałam. Krasnoludki, proszę mi tu zagrać fanfary dla Zuzi. No brawo, brawo. A jakie ty masz urodzinowe plany dzisiaj? Jak już zjesz z przyjaciółmi te wszystkie babeczki? Bo jedziesz chyba do szkoły, tak? Do zerówki?
2: Nie, jeszcze do przedszkola, do zerówki.
1: Do przedszkola i zerówka. Czyli dzisiaj żadnych lekcji nie będzie, tylko będzie sama zabawa pewnie. Tak?
2: Chyba tak, zobaczymy. Co ciocie wymyślą w przedszkolu.
1: No to cudnie, to ja ci życzę, żeby to był wspaniały dzień, żebyś dzisiaj, jak będziesz zasypiała, to miała taki wielki uśmiech na twarzy i sobie przypominała każdą minutkę z tego dnia, że była taka fantastyczna. A masz jakieś marzenie urodzinowe? Bo nie wiem, czy jesteś zwolenniczką mówienia głośno o marzeniach, czy nie. Bo to dwie szkoły są, że tak powiem. Chcesz

0: powiedzieć o marzeniu, czy to tajemnica?
1: To jest moja tajemnica.
0: A, dobrze. Szanujemy tajemnicę. W takim razie
1: ale
0: niech się spełni.
1: Fajna.
0: Bardzo tak, podejrzewałam. Tajemnice i marzenia w takim połączeniu to są super. To ja ci życzę, żeby to tajemnicze marzenie się spełniło. I ściskam mocno kciuki. No i wszystkiego dobrego ci życzymy. A jeszcze za moment chyba dorzucimy radiową niespodziankę, bo na pewno tata sobie poradzi. O, prosimy o słowo.
2: Daję słowo.
0: Tak jest. A tak naprawdę to będą trzy słowa związane z rogiem nosorożca. Panie Andrzeju, nie wiem, czy pan się kiedyś zastanawiał, z czego ten róg nosorożca jest zbudowany. I mamy takie trzy podpowiedzi. Czy z kości, czy z keratyny, czy z cementu korzeniowego? Co pan myśli? To, takie, to ja może no, jeszcze... Tak? Ma pan jakieś podejrzenia?
3: No, podejrzenie mam, że to jednak jest ta kość.
0: Że to kość. To ja jeszcze raz przeczytam, bo powiem panu tak. To jest bardzo podchwytliwe pytanie. Ja chciałam łatwe, a Filip się uparł, że trudne. Ja na niego wszystko dzisiaj zganiam. Bo ja to chciałam tak łatwo, że jaka rodzina nosorożców, że tapiry, konie, zebry, wie pan... Ale tutaj mamy sprawę rogu do załatwienia, to ja przeczytam jeszcze raz, dobrze? To proszę posłuchać. Czy róg nosorożca, podchwytliwe bardzo, jest zbudowany z kości, z keratyny, czy z cementu korzeniowego? I co
3: no
0: pan
3: to
0: myśli?
3: Z keratyny tym razem odpowiadam.
0: Z keratyny, tak? Jest pan zdecydowany. Tak. Krasnoludki, co wy na to? Brawo. Powiem panu, panie Andrzeju, że ja też bym tego nie wiedziała tak na początku. Musiałabym się też dłużej zastanowić. Myślałam, że to jednak kość jest. Wczoraj tak myślałam, że to kość. A dzisiaj już wiem, że to keratyna, czyli ten sam materiał, co ludzkie paznokcie i włosy. Taka to sytuacja z nosorożcami. Widzieliście kiedyś nosorożca? Czy jeszcze nie?
3: To chyba był.
0: W zoo.
3: Nie wiem, nie pamiętam, czy w krakowskim zoo właśnie jest nosorożec, czy nie.
0: Musimy to sprawdzić.
3: Ja nie. A nie wiem, czy w warszawskim jest.
0: W warszawskim są dwa. Są dwie dziewczyny.
3: O, no to kiedyś pojedziemy, bo nie będziemy się kiedyś wybierać może do Centrum Nauk Kopernik i może wtedy też zoo zobaczymy.
0: Oczywiście, to warto
3: wtedy,
0: sobie zaplanować.
3: Będziemy na pewno pamiętać, z czego zbudowany jest róg nosorożca.
0: Myślałam, że pan powie, wtedy będziemy pamiętać, żeby przyjechać z babeczkami do Polskiego Radia Dzieci. Nie no, i bez babeczek zapraszamy. My tu nie jesteśmy interesowni. Także wszystkiego dobrego wam życzymy. Zuziu, dla ciebie za chwileczkę będzie piosenka urodzinowa. Zozi zaśpiewa taką piosenkę urodzinową, ale zanim piosenka i zanim to spakujemy niespodziankę, to jeszcze może macie ochotę kogoś pozdrowić.
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka, plecelka, brałdziusze, Matyldę, ciocię, panią, całe polskie radio dziecią.
0: No pięknie dziękujemy. Pięknie
3: dziękujemy.
0: I was też pozdrawiamy. Dobrego dnia wam życzymy. Do usłyszenia. Pa.
3: Wzajemnie. Dobrego dnia.

0: 15 minut zostało do godziny 8. Wiem, że niektórzy pędzą do szkoły i do przedszkola, więc skorzystam z tej okazji, żeby zaprosić Was do Olsztyńskiego Teatru Lalek. Może słucha nas ktoś teraz w Olsztynie albo w okolicach i chciałby zobaczyć w teatrze Pchłę Szachrajkę. Jest to nie lada gratka, proszę Państwa, ponieważ Pchła Szachrajka nie tak dawno miała swoją premierę w Olsztynie, konkretnie 29 maja, czyli przed Dniem Dziecka. To jest spektakl adresowany do widza od trzeciego roku życia. Wyreżyserował go Zbigniew Głowacki. Bajka, która ma wplecioną jakby w fabułę interakcję z publicznością. Jest bajką muzyczną, pełną humoru, energii teatralnej. No, trudno się dziwić, skoro główną bohaterką jest wspaniała Pchła Szachrajka. Pchłę Szachrajkę dawno temu wymyślił pan Jan Brzechwa. No, a proszę Państwa, o Pchle już wiele powiedziano. No bo niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa jak pchła owa. Proszę Państwa. Miała domek na przedmieściu po ojczymie, znaczy po teściu, dom złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg, więc salonik i sypialnie i jadalnie naturalnie, gabinecik i korytarz. O cokolwiek się zapytasz, wszystko miała, aż jej gości zalewała żółć z zazdrości. Pchła Szachrajka miała wiele przygód. Pewnego dnia, moi drodzy, dociera do cukierni i tam posuwa się do pewnego takiego niecnego zachowania. Jest to związane z pewnym przysmakiem. Jestem ciekawa, czy pamiętacie, co Pchła Szachrajka wyczyniała, ponieważ oczywiście jak to w cukierni, były i tartoletki, i papatacze, i ptysie, bezy, i sękacze, i rurki z kremem, tort z wiśniami i babeczki z malinami. I co nasza Pchła Szachrajka w tej cukierni wyczyniała? 22 645 20 55. Jaki przysmak wybrała z tych, które wymieniłam? I to na pewno naprowadzi Was na właściwy trop. Czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje, a zaproszenie na Pchłę Szachrajkę jest podwójne i można wykorzystać je 26 września o godzinie 15. Jeszcze raz podkreślę, w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Czekam na pierwszego słuchacza bądź słuchaczkę, którzy wiedzą, co zjadła w cukierni Pchła Szachrajka albo co wyjadła.
1: Training!

0: Oj, chyba dobrze zna pchłę szachrajkę Kalina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kalinko, słyszałaś o tej pchle, która takie gałgaństwa wyczyniała?
1: Tak.
0: A wiesz, co zamówiła w cukierni?
1: Tak.
0: Powiesz nam wszystkim?
1: Tak.
0: To zamieniamy się w słuch.
1: Ona ogólnie wyjadła krem z rurek.
0: Zgadza się. Wyjadła krem z rurek. Zamówiła tych rurek aż 30, o ile pamięć mnie nie zawodzi. No i z rurek krem wyjadła i wcale za nie nie chciała zapłacić, tylko za jedną. Taki to był z niej huncwot. Ciekawa jestem, czy ta pchła szachrajka w teatrze też się będzie tak zachowywała. Ale to ty sprawdzisz. Ciekawe, ty będziesz mogła sprawdzić już w sobotę. Troszkę ci zazdroszczę, bo ja bardzo lubię pchłę szachrajkę i te opowieści o niej, a tego spektaklu w Olsztynie to jeszcze nie widziałam. A tam taki piękny teatr macie. Więc pozdrawiam cię serdecznie i przekazuję ci podwójne zaproszenie. Kogo zabierzesz do teatru? Masz już pomysł, komu podarujesz ten drugi bilet? Kto ci będzie towarzyszył? Kalinko?
1: Mojemu bratu.
0: Ach, bratu. O, no piękny gest. No to życzę.
1: Tutaj już dzwoniliśmy.
0: Aha.
1: Na imię to jest Lubomir.
0: Ach, Lubomir dzwonił. A ty jesteś siostrą Lubomira. No proszę, nie ma przypadków. No to cieszę się, że ciebie jeszcze mogłam poznać i twojego brata dzisiaj i ciebie, ale mam szczęście. Jaki piękny dzień. No proszę, muszę

0: sobie podkreślić tą datę w kalendarzu, 22 września. No to mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. A ty chcesz kogoś dzisiaj pozdrowić? Tak, tak, tak.
1: Na swój jesień to postawimy krasnala, którego kiedyś wygraliśmy.
0: A gdzie ten, gdzie ten krasnal będzie stał?
1: Może na parapecie, albo na samym krendelcie, jeszcze pomyślę.
0: Mm-hmm. Dobrze mieć krasnala w domu. To jest takie fajne, fajne stworzonko, niech was tam pilnuje. I chmury rozgania jesienne, bo jak jesień przychodzi, to też taka słota. I czasami pogoda jest taka, że oj, nie chce się człowiekowi wstać i różnych rzeczy robić. Także pozdrowienia dla was i dla waszego skrzacika. A będzie miał jakieś imię?
1: Będzie miał jakieś imię? Raduś może.
0: Raduś, bardzo ładne imię.
1: Radiusz.
0: A Radiusz. Jeszcze ładniejsze. Bardzo mi się podoba. No to pozdrowienia dla Radiusia.
1: To jest w ogóle wygrane w waszym radiu.
0: Poważnie? Skrzata? Kiedyś tu udało się wygrać? Bardzo możliwe, bo my tutaj mamy różne niespodzianki.
1: No, ale ja wtedy miałam chyba 3 lata albo 4. Mm. Już nie pamiętam.
0: To już kawał
1: albo
0: czasu.
1: 5, bo teraz mam 6.
0: Mhm. No to Radiusz już pewnie przeżył niejedną przygodę przez te 3 lata. Dobrze. No to pozdrowienia dla niego w takim razie. Bardzo się cieszę, że do was trafił. A ty chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, Kalinko?
1: Tak. Całe Polskie Radio dzieją panią jeszcze. Ten olsztyński teatr, Alek. I mamę i tatę.
0: No, piękne, piękne pozdrowienia. Ja też pozdrawiam twoich rodziców i ciebie i jeszcze raz Lubomira i Radiusia oczywiście. No i do usłyszenia. Jak będziesz miała ochotę zadzwonić w przyszłym tygodniu z bratem i powiedzieć, czy spektakl wam się podobał, to będziemy czekać. No, możecie też zadzwonić wcześniej, rzecz jasna. Nie musicie czekać do poniedziałku czy do wtorku. Więc dobrego dnia i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy.
0: Pa.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła godzina 8, Martyna Chuderska, Filip Górski. Witamy Was serdecznie w nosorożcowym poranku. Dzisiaj w kalendarzu można znaleźć dwa święta. Pierwsze to jest dzień bez samochodu. Tak informujemy tych, którzy mają szansę, żeby dzisiaj porzucić ten środek transportu i wybrać coś innego. Może rower, może hulajnogę, a może Państwo się przespacerują. No jeśli nie o poranku, bo ja wiem, że to szaleństwo i takie małe straszki, żeby się nie pospóźniać. No ale po południu, jak będzie taka możliwość, w wielu miastach są organizowane także ciekawe wydarzenia na finał tygodnia zrównoważonego transportu. O tym mówiliśmy w tygodniu ubiegłym. Dziś oprócz tematów transportowych, również temat nosorożcowy. Nosorożcy mają swoje święto. To są, proszę Państwa, wspaniałe, imponujące stworzenia. Parę słów już o nosorożcach, a w zasadzie o takich dwóch nosorożcowych dziewczynach opowiedzieliśmy sobie w pierwszej godzinie, o tych, które mieszkają w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Wiemy już, z czego zbudowany jest róg nosorożca. Będziemy pamiętać, że z keratyny. Jest 5 gatunków nosorożców, proszę Państwa, na całym świecie. Większość, bo aż 3, występują naturalnie na kontynencie azjatyckim, a 2 pozostałe żyją w Afryce. Wydawać by się mogło, że wszystkie nosorożce mają taką samą liczbę rogów, tak a propos, ale okazuje się, że nosorożce indyjskie i jawajskie mają tylko po jednym rogu, a jeśli chodzi o pozostałych przedstawicieli gatunków, to po 2. No i wydawać by się również mogło, że nosorożce takie potężne, ciężkie, masywne, no to może powolne, nic bardziej mylnego. Mogą poruszać się z imponującą prędkością, rozwijają ją nawet do 50 km na godzinę. No my dzisiaj nie będziemy w studiu biegać tak szybko jak nosorożce, ale za momencik zaprosimy Was na naszą poranną gimnastykę. Miałam Wam jeszcze o pogodzie opowiedzieć wcześniej, ale skoro już tak tematycznie jesteśmy rozpędzeni jak nosorożce, to może nie ma co dłużej zwlekać. Tylko jednak troszkę poćwiczymy, więc już teraz zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszą poranną gimnastykę. Potrzebny jest trener bądź trenerka, którzy się z nami szybciutko skontaktują. Zabawa wystartowana.
3: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
2: Tak jest, ćwiczymy o poranku. 3 ćwiczenia i kilka, bądź kilkanaście powtórzeń. Jak pajacyki, to może być kilkadziesiąt. 22 645 20 55.
4: Słońce zaświeciło nam, bam, muszę więc wykonać plan, plan. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wywietrzymy nos i koc, i koc, by zapachniał trawą w nos i w noc. Bo ja tego znieść nie mogę, że nie dbacie o przyrodę. Z mego okna widok marny, chodnik szary, asfalt czarny. Stoi słupek, zamiast drzewa nic nie rośnie, nie dojrzewa. Krasnoludek się zatruje, a kto postawi dwójek, to... Słońce zaświeciło dziś, pstryk, pstryk. Muszę więc wykonać plan w mig.

0: Wybudować domek z klocków tak oszczędnie po krakowsku, wybudować domek z klocków tak przepięknie po krakowsku, żeby kiedy spadnie deszcz, plum, krasnoludek mógł tam wejść, cum, żeby mógł spokojnie zjadać mleczną zupkę na obiadek, bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty, sypią piasek, kraju sznurek, że kiełbasek, bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty, sypią piasek, kraju sznurek, że kiełbasek. Słońce dzisiaj grzeje, przychodź cieniu, wietrze wie. Ej, ty synku, na nim nie stój, możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mi trzeba końskie zdrowie. Dlaczego? Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę, do sałaty sypię piasek, kwaju sznurę, że kiełbasek, stoi słupek zamiast drzewa, nic nie rośnie, nie dojrzewa, czas ludek się zatruje, a kto postawi dwoje? No kto? No kto?
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
2: Alicja i Julian na pokładzie. Witamy. Duet trenerski.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A ten piękny głos do kogo należy?
3: Do Ali.
2: Do Ali. Cześć, Jasne. Alu. A twój brat też będzie proponował ćwiczenia?
3: Tak.
2: Ach, dobrze, dobrze. Czyli będziecie się przeplatać z tymi propozycjami. Cudnie, ale ty zaczynasz, tak?
3: Julek.
2: Czy Julek zaczyna?
3: Julek
2: zacznie. Bardzo proszę, to już od państwa zależy. Panie Julku, co my dzisiaj robimy tutaj w poranku? Jakie ćwiczenie wykonujemy?
3: Zaproponowały kiedy.
2: Tak.
3: Do pajacyków. I chcę do nich wrócić.
2: I chcesz wrócić do pajacyków. Czy utrzymujesz tę liczbę z 100?
3: Możemy.
2: Tak. No, no dobrze, nie wiem, czy uda nam się tak szybko bardzo liczyć. To może spróbujmy zrobić tak, że będziemy skakać na przykład przez półtorej minuty i sprawdzimy, ile pajacyków jesteśmy w stanie zrobić? Najszybciej jak się da?
3: Tak.
2: To Filip, powiesz start, ja potem powiesz stop, jak będzie półtorej minutki, dobrze? Bo ja mogę się trochę pogubić, jak będę skakać i patrzeć na czas. A będziesz liczył? Do tego? Ale Filipowi podnieśliśmy poprzeczkę wysoko. No dobrze, słuchajcie, to sprawdzimy, a najwyżej ile zrobimy przez półtorej minuty, tyle zrobimy, a potem będziemy po południu albo najszybciej jak się da te pozostałe jeszcze wykonywać, tak, żeby było 100. Tak jak tutaj pan Julian powiedział. Może być, Julku? Czy ty się zgadzasz się? Bo wiesz, możesz się nie zgodzić oczywiście. Dobrze. No to ciach. Ja mam takie złe słuchawki. Jestem mocno przyczepiona do stołu emisyjnego. Muszę je zamienić. Bo te drugie są na sprężynce, wiesz? A jak skaczę w słuchawkach, to muszę mieć na sprężynce słuchawki przecież. Momencik. O, mała zamiana słuchawek i ciach, już mam, na sprężynce już jestem, mogę skakać. No dobrze, to Filip mówi start i skaczemy. Tak, półtorej minuty Filip odmierza. Mhm.
3: 5, 6.
2: Ja się chyba wyrobię. Już mam 70. 3, 4.

0: 50. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.
1: 80.
0: Ja już mam 90. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wow! No, mnie się udało zrobić 100. A tobie, Julku? O rany.
1: W samochodzie wyjdziemy.
0: A ty w samochodzie. No to brawo. Znaczy w zasadzie brawo. Kto tam ćwiczył, to należą się oklaski. Chyba pobiłam jakiś rekord. Tak czuję. Julku, bardzo ci dziękuję. No tak się rozgrzałam. To mogłoby być 2 stopnie. O, znaczy nie życzymy tego nikomu oczywiście, ale to było intensywne. A drugie ćwiczenie? Jaki państwo mają pomysł?
1: Przysiady.
0: Przysiad. Dobrze, a ile tych przysiadów?
1: 10.
0: No dobra, to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Mamy drugi sukces i ostatnie ćwiczenie.
1: Mogą być pompki.
0: Pompki? Dobrze usłyszałam.
1: Tak.
0: A ile pompek?
1: 20.
0: O matko, 20 pompek. No, jak ja to dzisiaj przeżyję. Ale ja mam nadzieję, że słuchacze jednak z nami ćwiczą i że nie jestem sama. Filip, pompeczki. 20, dobrze. Państwo liczą, my robimy.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16.
0: Jeszcze mi 3 zostały. Poczekajcie. 1, 2. Och. No, powiem szczerze, że był to wyczerpujący trening, ale bardzo dziękuję. Zakończony z sukcesem. A chcą państwo kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Proszę bardzo.
1: Całe polskie radio dzieciom, moją mamę i mojego tatę, moją siostrę i dziewczynę.
0: Mojego
1: brata.
0: Dobrze. A czy Alicja chce kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: My was pozdrawiamy i bardzo wam dziękujemy za poranną rozgrzewkę. No a teraz to już trzeba chyba uspokoić oddech. Dobrego dnia i do usłyszenia. Pa, pa.
2: Gdy cię dręczy kłopot, złość czy coś, masz zawsze tutaj mnie.
3: Zobacz, brachu, oto jest tu ktoś, kto chętnie słucha cię.
4: Oszy do góry!

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem, ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: te kocie ruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fąfel, najlepszy fąfel. Na płocną kąpiel
3: poradzi coś raz, dwa.

0: 16,5 minuty po godzinie 8. Jestem bardzo ciekawa, czy nosorożce o tej porze ćwiczą. Czy nosorożce w ogóle ćwiczą? Podobno biegają. No, wspominaliśmy o tym, że mogą rozwinąć naprawdę dużą prędkość. No ale chyba w warszawskim ogrodzie zoologicznym, no nie wiem, czy są takie możliwości. No sprawdzała to nasza reporterka Julka Rozbiecka, więc przenosimy się do warszawskiego zoo, a o nosorożcach opowiada pan Antoni Zawada.
1: To są takie nosorożce, które ważą tyle, ile samochód. Są duże, grube i ciężkie.
2: Tak, no zdecydowanie. Obie nasze dziewczyny ważą około 2 ton. Troszeczkę mniej, myślę, że tona 900, tona 800. No to już jest taka solidna waga jak samochód. Do tego mają do 2 metrów w kłębie, czyli w wysokości. No i są bardzo zwinne. To też nie widać po tym, ale naprawdę potrafią tak zasuwać, biegać. Szczególnie szikari. Jak naprawdę się rozpędzi tutaj na wybiegu, to ledwo wchodzi w zakręty. Jans jest już taką, powiedzmy, nosorożcową babcią, więc rzadziej zdarza się jej podbiegiwać, ale też czasem potrafi dać popis.
1: Rogi mają ucięte, bo takie jakieś małe.
2: Jeśli chodzi o ogrody zoologiczne i też wolność, to te rogi niestety się kruszą. Jeżeli ten róg się raz skruszy, to potrafi się skruszyć w zły sposób i tam się tworzą różne niefajne rzeczy. Staramy się po prostu, żeby kontrolować te rogi, przycinać je na bieżąco, żeby one były ładnie wszystko zasklepione, żeby nie tworzyły się tam różne komory, w które wchodzi siano. No i to siano.
1: A no tak, bo one przecież na nosie mają ten róg, więc bardzo blisko do buzi.
2: No więc często to im się troszeczkę tak zapyla, to sianko im tam wchodzi do środka, no i pomimo tego, że my je wygrzebujemy, no to nie zawsze się to da wszystko wyciągnąć. Dobrze jest po prostu je ścinać, kontrolować, żeby to wszystko ładnie wyglądało i żeby też dziewczyny sobie nie uszkadzały go na wybiegach.
1: Pana poznają?
2: Tak, tak, na pewno poznają.
1: A lubią pana?
2: Zazwyczaj tak. Zależy od dnia i od tego, co im przynoszę.
1: Co pan przynosi?
2: Jedzenie. Codziennie rano wykonujemy specjalne zabiegi dla nich, kąpiele. Podczas tych zabiegów one muszą się odpowiednio ustawić i odpowiednią pozycję tak przyjąć, żebyśmy mogli je dobrze natrzeć maścią, czy właśnie umyć dokładnie w każdym miejscu. No i za to dostają właśnie warzywa, różne takie rzeczy i wtedy współpracują bardzo ładnie.
1: Czemu im robić taką kąpiel?
2: To poprawia ich wygląd ich skóry. Przygotowuje właśnie przed tymi zabiegami, które mają na celu poprawienie jakości ich skóry w miejscach, w których one na przykład sobie ją troszeczkę obcierają i ta skóra się robi nieładna. Takie miejsca muszą być dobrze wyczyszczone przed tym smarowaniem, dlatego właśnie je kąpiemy.
1: Trochę zaczęło padać. Nam przeszkadza trochę deszcz, ale im nie przeszkadza?
2: Nie, absolutnie nie. Też trzeba pamiętać, że tam, gdzie one naturalnie mieszkają, nie ma budynków i one w tym deszczu też są. Taka właśnie wilgotność, deszcz, trochę błoto, mgła, to są warunki, które nosorożce mają naturalnie, więc jak najbardziej nie przeszkadza im deszcz.
1: To są chyba jedne z największych ssaków lądowych poza słoniami.
2: Tak, zdecydowanie. No jeszcze mogą hipopotamy do tego się zaliczać.
1: I mają podobnie duże skóry.

0: skórę, ale chyba tak patrzę na pięknego nosorożca, który tutaj stoi przed nami. O, właśnie się chyba nawet uśmiecha i patrzy na nas. I on ma strasznie, strasznie dużo tej skóry.
1: Tak, tak. No nie bez powodu nosorożce indyjskie są nazywane nosorożcami pancernymi. Skóra wygląda jak taki pancerz, ale nie jest to pancerz, taki pancerz prawdziwy, czyli bardzo, bardzo mocny. To skóra jest dosyć delikatna.
0: A dlaczego tak wygląda? Żeby straszyły?
1: Nie, myślę, że nie. To jest takie ułożenie naturalne tych płatów takich skórnych, które mają chronić miejsca właśnie te bardziej wrażliwe u nosorożca. Skóra nawet tak zachodzi właśnie na miejsca, które są wrażliwe, czyli tam gdzieś pod nogą, tutaj brzuch jest okryty tym pancerzykiem, tył cały, tak?
0: Jak one spędzają czas?
1: Chodzą po wybiegu, mają swoje ulubione bajorka błotne, w których sobie polegiwują, kładą się, mają dużo wzbogaceń na wybiegach, które mogą się ocierać, mają piłki, mają worki bokserskie, które mogą sobie popychać.
0: Ale po co im worki bokserskie?
1: Brzmi jako takie wzbogacenie, które może je zaciekawić, one sobie bardzo chętnie je popychają rogiem, głową, mogą się o niego też ocierać. Wiadomo, worek jest ciężki, nosorożec ma dużo siły, więc to jest taka odpowiednia zabawka dla niego. To jest uniwersalnie używane w ogrodach zoologicznych właśnie takie wzbogacenie, jak ciężkie piłki, które nosorożce mogą sobie popychać głową, przepychać po całym wybiegu. One bardzo to lubią. Lubią też kąpiele, mamy basen specjalnie do nich przygotowany, w którym wymieniamy co jakiś czas wodę, do którego one mogą wchodzić, brać sobie kąpiel. Lubią po prostu przebywać na tych wybiegach. Lubią się położyć, pospać sobie w którymś miejscu, powyligiwać się w słońcu.
0: Jak trafić tutaj do nosorożców w warszawskim zoo? Ktoś by chciał przyjść prosto do nosorożca. To gdzie ma się kierować?
1: Idziemy główną alejką. I przy wybiegu gepardów skręcamy w prawo, potem idziemy prosto, prosto, prosto, aż zobaczymy nosorożce.
0: Które będą stały nawet na deszczu, tak jak dzisiaj.
1: Nawet na deszczu, a zapewne w swoim ulubionym bajorku błotnym będą leżały i czekały na was.

bo czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam.

0: woda.
1: 24,5 minuty po godzinie 8. Jaka dziś będzie pogoda we wtorek 22 września? Jak słyszeliście, nosorożcom

deszcz nie przeszkadza, a nam... No to zależy. Oczywiście, ile tego deszczu jest. Dzisiaj dominuje duże zachmurzenie, chociaż pojawiać się będą większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu na południu, wschodzie i w centrum kraju możliwe też burze. Suma opadów, szczególnie podczas burz, wyniesie około 10 mm, a na Pomorzu Wschodnim lokalnie od 15 do 25. Temperatura maksymalna od 14 do 18 stopni, na obszarach podgórskich od 9 do 12. No i dużo tam ciepełka Wam wysyłamy. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, z porywami do 65 km na godzinę, jednak stopniowo będzie słabu. W trakcie burz porywy mogą dochodzić do 65 km na godzinę. Ojej, no nie wiem, czy mam to. No dobrze, no powiem, bo przecież informacje trzeba wszystkie przekazywać. W Tatrach powyżej 1600 metrów nad poziomem morza spadnie śnieg, a pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 7 cm. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Żuław Wiślanych dużo będzie dzisiaj padało. To proponujemy wszystkim z Pomorza, szczególnie z Trójmiasta, żeby po prostu schowali się w kinach. Bo od wczoraj Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Oj, proszę Państwa, same perełki. Nie ma co? Trzeba do kin biec. Jest jeszcze kilka innych lokalizacji, które warto odwiedzić. Zajrzyjcie na stronę internetową.

Zbliża się godzina 8:30. Mam nadzieję, że słuchają nas mieszkańcy stolicy, bo mam dla was podwójne zaproszenie na Małą Warszawską Jesień. Mała Warszawska Jesień to taka młodsza towarzyszka tej dużej, 69. już warszawskiej jesieni.

Festiwal wystartował w ostatni piątek. Wiele pięknych wydarzeń weekendowych za nami, dużo dzieje się też w tygodniu, ale weekend no, na pewno sprzyja takim rodzinnym wejściom. Podwójne zaproszenie, które oddam w bardzo dobre ręce, ono jest w takiej formie biletu kartonikowej, więc trzeba będzie pofatygować się do siedziby Polskiego Radia przy Alejach Niepodległości, żeby to zaproszenie odebrać. A jest na 26 września na godzinę 11 na wydarzenie muzyczne o tytule Swój język mają. To jest taki wideo performance, słuchowisko. Będziecie mogli usłyszeć m.in. panią Alinę Mleczko, która zagra na saksofonie. Olga Mleczko, Marta Parzychowska, Anna Stella są performerkami. Pan Jakub Kowalczyk to lektorski głos. Scenariusz, reżyseria i wideo Amadeusz Nosal. Kostiumy i scenografię przygotowała pani Alicja Tkaczyk, a realizował będzie partię taśmy Rafał Ryterski. Warto dodać, że to wydarzenie jest tłumaczone na polski język migowy. Tłumaczem jest pan Michał Drzewek. Pozdrawiamy wszystkich zaangażowanych w ten projekt. Wideo performance, słuchowisko stworzone na zamówienie Warszawskiej Jesieni Fundacji Muzyka jest dla wszystkich. Jeżeli chcecie to zaproszenie zdobyć, to proszę do nas szybciutko zadzwonić pod numer 22 645 20 55. A moje pytanie dotyczy pewnych dużych ptaków wodnych z rodziny kaczkowatych, które są takim bardzo ważnym motywem małej warszawskiej jesieni. Mówiliśmy o nich w ubiegłym tygodniu. Co to za stworzenia? One odbywają wiele wędrówek, również w Warszawie. Przemieszczają się, cudowne spacery urządzają, między innymi z Łazienek Królewskich do Wisły. Jakie to są stworzonka? Mówiliśmy o tym, że potrafią nurkować i w nazwie tego gatunku to nuro również się zawiera. Więcej nie podpowiem. 22 645 20 55. Podwójne zaproszenie na sobotę na Małą Warszawską Jesień do kina Muranów czeka.

0: Aleksander i pani Eulalia się do nas dodzwonili. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. No dzień dobry, witam cię Aleksandrze również serdecznie. Czy państwo są wielbicielami muzyki współczesnej?
1: Trochę tak, trochę nie, ale jesteśmy wielbicielami radia dzieciom.
0: To bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że wam się spodoba na Małej Warszawskiej Jesieni. To są bardzo ciekawe zawsze wydarzenia. A to, co jest zaproponowane w sobotę, no mnie osobiście bardzo interesuje, ciekawi, bo sama formuła jest taka, że no, chyba sporo zaskoczeń was czeka. Mam nadzieję, że za chwileczkę przekażemy bilet. Wiecie może, o jakie ptaki chodziło w zagadce?
1: Powiesz, Olu?
2: Okay.
1: O gęsi, nurogęsi.
0: O nurogęsi, no pięknie, brawo. Tak. Nurogęsi wpisały się w architekturę, w krajobraz Warszawy. Dużo, dużo spacerują i są cudowne. Ja już teraz wiem, jak wyglądają, mają takie dłuższe dzióbki. Już jestem w stanie rozpoznać, ale dopóki nie przygotowałam się do zeszłotygodniowego poranka, no to nie byłam w stanie odróżnić nurogęsi od kaczki. Więc już teraz trochę więcej wiem na ten temat. Drodzy państwo, przekazuję z radością podwójne zaproszenie. No trzeba się będzie tutaj do nas pofatygować po to zaproszenie, bo ono jest w takiej formie kartonikowej, ale może będziecie mieli taką też pamiątkę. Ja lubię czasami zbierać takie bileciki z fajnych wydarzeń, oczywiście jeżeli wam się spodoba, czego życzę. A chcecie kogoś pozdrowić? Aleksandrze?
1: Tak,
0: pani Eulaliu, proszę.
1: Tatę tylko i jeszcze nasze przedszkole imienia Zofii Falkowskiej na Warszawskiej Pradze na ulicy Sienickiej. Najlepsza na świecie.
0: Pozdrawiamy w takim razie ciepło. Oj, dobrze trafić do takiego miejsca, w którym się bezpiecznie i dobrze czujemy, prawda? Jak jesteśmy tacy malutcy.
1: Trzecie pokolenie w tym przedszkolu, także bardzo się cieszymy. Bo dwie siostry też chodziły tutaj właśnie i jest to takie bardzo stare przedszkole, które powstało po wojnie dla dzieci niedowidzących i z problemami ze wzrokiem, a w tej chwili jest po prostu przedszkolem integracyjnym, także reklamujemy.
0: No to musi być wyjątkowe. Pozdrawiamy w takim razie całą kadrę przedszkola i was pozdrawiamy przede wszystkim. I mam nadzieję, że będzie wam się podobało w sobotę. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. A my zachęcamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, żebyście zostali z nami. Tylko 20 minut zostało do godziny 9, ale to nie koniec ciekawostek, jakie przygotowaliśmy, bo za momencik w towarzystwie mojego gościa będziemy opowiadać wam o całorocznych warsztatach teatralnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w Teatrze Polskim w Warszawie. Oj, chyba niezły tam jest harmider.

0: Dzisiaj w poranku niespodzianka goni niespodziankę. Aneta Pękala, specjalistka do spraw produkcji i edukacji w Teatrze Polskim, przybyła do studia Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry, witamy cię, Aneto, cieplutko. A przybyłaś samochodem czy jakimś innym środkiem transportu?
1: Metrem.
0: Brawo, bo dzisiaj dzień bez samochodu.
1: Dokładnie.
0: No, ja tak wszystkim biję brawo, ja niestety dzisiaj samochodem, ale może się przesiądę później. Polecamy i zachęcamy, żeby samochody dzisiaj porzucić. A komunikacja z Teatrem Polskim, proszę państwa, który w samym sercu Warszawy jest usytuowany, jest znakomita. Pewnie dorośli tę scenę bardzo dobrze znają, ale niech was to nie zmyli, bo Teatr Polski to również spektakle dla dzieci, dla młodzieży i znakomite warsztaty.
1: To prawda. A dzisiaj o warsztatach teatralnych.
0: Dzisiaj o warsztatach. Dołączajcie do grup warsztatowych, żeby rozpocząć swoją przygodę z teatrem, a rozpiętość wiekowa jest całkiem spora, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie od 7 do 19 roku życia. Zapraszamy.
1: Tak, mamy 6 grup warsztatowych prowadzonych właśnie w różnych grupach wiekowych, które spotykają się raz w tygodniu, żeby improwizować, wymyślać historię, spędzać z sobą czas, uczyć się współpracy w grupie i po to, żeby na koniec sezonu w czerwcu przygotować swój pokaz powarsztatowy.
0: Wszystkie warsztaty pod hasłem Harmider, ale dzieci są podzielone oczywiście na grupy wiekowe. No i mamy najmłodszych, tak zwany rwetesik.
1: Tak, w zależności od wieku różny hałas tworzą dzieci. I najmłodsza grupa, właśnie ta 7-9 lat, to jest niesamowite, jak dzieci są kreatywne, twórcze i właśnie podczas warsztatów wydobywamy to. Też te warsztaty wzmacniają pewność siebie, współpracę w grupie. I podczas tych warsztatów dzieje się magia. Często widzimy dziecko, które na początku sezonu właśnie na przykład było trochę nieśmiałe, czy to wejście w grupę trwało dosyć długi czas, a później w czerwcu możemy obserwować, jak ta sama osoba rozkwita dzięki właśnie tym warsztatom, dzięki spotkaniom z teatrem i tworzeniu wspólnym.
0: Najmłodsi od 7 do 9 roku życia, to mamy rwetesik, moi drodzy, potem larum od 10 do 12, rejwach, 13-15-latki, wrzawa, no to już musi być intensywnie, od 16 do 19 roku życia, czyli to już jest, w zasadzie jesteśmy w progu do szkół teatralnych, do egzaminów.
1: Zdecydowanie, natomiast nasze warsztaty głównie skupiają się na procesie. Jest to taka praca, gdzie zwracamy uwagę na proces grupowy, na rozwój kompetencji społecznych, na to, żeby właśnie podczas tych warsztatów tworzyć i rozwijać się, a te kompetencje dotyczące głosu, dykcji, czy pracy ruchem, one są trochę przy okazji, są na tym drugim planie w rozwoju naszych uczestników, więc właśnie bardziej się skupiamy na pracy twórczej niż na tym, żeby przygotowywać nowe pokolenie aktorów.
0: No chociaż... ale to wszystko się potem przyda.

0: daje, prawda? Jeżeli ktoś ma takie marzenia.
1: Dokładnie, dokładnie. To wszystko się przenika jedno w drugie, więc zdecydowanie, jeśli ktoś chciałby podążyć tą drogą, to zapraszamy, ale nie tylko te osoby, bo rzeczywiście ta przygoda z teatrem. Ja też jako nastolatka miałam takie doświadczenie pracy w grupie teatralnej i wiem, że to potrafi zmienić życie. I też po prostu dowiedzieć się bardzo dużo o sobie, jako człowieku.
0: To prawda, nawet jeżeli nie mamy takich marzeń i nie myślimy o tym, żeby w przyszłości związać się zawodowo z aktorstwem, to te wszystkie kompetencje się przydają. Opanowanie tremy, występy publiczne, no ale też tak jak mówisz, poznanie siebie, pozaglądanie sobie tam w różne swoje kawałeczki i posprawdzanie, no i rozwój twórczy, to bez wątpienia i to przydaje się na każdym polu. Oprócz tych grup, o których wspomniałyśmy, jest też grupa ukraińskich Armider i Pogłos, czyli młodzieżowa grupa międzykulturowa.
1: Tak, grupa ukraińskich Armider jest już od kilku lat w Teatrze Polskim i co roku właśnie też spotykamy się w tym gronie dzieci i młodzieży, które mówią po ukraińsku i te grupy też spotykają się dwa razy w roku, żeby oglądać to, co przygotowywały, jak pracowały, więc jest też ta integracja. Natomiast w tym roku po raz pierwszy uruchamiamy grupę międzykulturową, właśnie polsko-ukraińską i jedna z instruktorek mówi po ukraińsku, jest Ukrainką, a druga jest tym polskim członem, więc to jest taka nowość i chcemy sprawdzić, jak to będzie działać. Mhm.
0: Możecie sprawdzić, czy jesteście w stanie się też odnaleźć na takich warsztatach, czy to jest dla was, bo oczywiście nie trzeba zapisywać się od razu na cały semestr, czy na kilka najbliższych miesięcy. Można skorzystać z takiej opcji zaproponowanej 28 września i to, proszę państwa, są warsztaty próbne.
1: Dokładnie. To jest taki czas, kiedy właśnie instruktorzy przygotowują taki warsztat dla nowych osób, gdzie można zobaczyć, jak pracujemy, czy właśnie ten język teatru to jest coś dla nas, czy jak się będziemy czuć też w przestrzeni teatru, bo też zajęcia są w salach prób, do których nie ma dostępu na co dzień, kiedy przychodzimy na spektakl, więc to też jest trochę poznawanie kulis. I to jest właśnie też taki dzień bez żadnych zobowiązań. Każda grupa spotyka się już w gronie nowych uczestników, więc można zadać wszystkie pytania i tak sobie przetestować, sprawdzić, jak się czujemy w tym danym miejscu.
0: No i tak naprawdę udział w tym warsztacie też nie jest obowiązkowy, jeżeli jesteście już zdecydowani, żeby zapisać się na zajęcia w roku szkolnym. Tak, działa na dwie strony.
1: Dokładnie. Też wiemy, że taką pocztą pantoflową osoby, które oglądały swoich rówieśników w czerwcu, decydują się od razu na cały sezon warsztatów i właśnie wiele uczestników uczestniczy co roku, przechodzą z grup do grup i przyciągają ze sobą kolejne osoby, które chcą tworzyć teatr. Myślę, że jeszcze taką jedną ważną rzeczą z perspektywy rodziców jest to, że współpracujemy z psycholożką dziecięcą, więc cały ten proces grupowy jest konsultowany z osobą, która dobrze się zna na psychice dzieci i w razie potrzeb możemy też interweniować. Wiemy, że teraz dzieci mają bardzo różnorodne potrzeby, więc to jest dla nas taki bardzo istotny aspekt, żeby każda osoba, która zdecyduje się na uczestnictwo w warsztatach, znalazła odpowiedni kawałek dla siebie.
0: To jeszcze dopytam, jak często odbywają się zajęcia?
1: Zajęcia odbywają się co tydzień.
0: Czyli dość intensywnie, ale moi drodzy, no, jeżeli decydujemy się i pracujemy też nad rolą, bo wspomniałaś przed momentem o osobach, które oglądają swoich kolegów i koleżanki na scenie, bo finalnie przygotowywany jest spektakl, a nad spektaklem trzeba troszkę dłużej popracować. Każdy sezon spektaklem się kończy, można podpatrzeć w mediach społecznościowych Teatru Polskiego, jak to wyglądało w czerwcu. Pięknie.
1: Tak, zapraszam do zobaczenia relacji fotograficznej i też to, co jest wyjątkowe w tych pokazach, to, że one są współtworzone przez dzieci. Podczas warsztatów instruktorzy z pomocą ćwiczeń, zadań wydobywają to, o czym dzieci chciałyby przygotować swoje przedstawienie i w trakcie improwizacji, pracy z ciałem, różnych zabaw kreatywnych, tworzony jest scenariusz i on potem też jest dopasowywany do każdej osoby, która uczestniczy.

0: i czy też instruktorzy poznają dzieci w ciągu roku, więc wiedzą, wiedzą, co będzie dobre dla danej osoby, jaki rodzaj roli.
1: Mam nadzieję, że zachęciłyśmy was do tego, żeby spróbować swoich sił na scenie. No już możliwość zajrzenia za kulisy, w różne zakamarki teatru, to jest niezwykłe doświadczenie. Zapraszamy do teatru też na co dzień, na piękne sztuki teatralne dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, rzecz jasna. A dzisiaj o Harmidrze, o warsztatach adresowanych do różnych grup wiekowych opowiadała nam Aneta Pękala, specjalistka do spraw produkcji i edukacji w Teatrze Polskim. Bardzo serdecznie ci dziękuję, Aneto.
0: Dziękuję również i zapraszam.
1: I pozdrowienia dla całego zespołu.
0: Dzięki.

O lisie zaśpiewała Marysia Holka, chociaż my dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na nosorożcach. Moi drodzy, nosorożce, piękne, imponujące stworzenia mają dzisiaj swoje święto. To tak podsumowując kilka ciekawostek, zapamiętajmy, że jest 5 gatunków nosorożców, że poruszają się z imponującą prędkością, mimo że należą do zwierząt masywnych, no są groźne. Są groźne, są w stanie ponoć przegonić stado słoni, nawet takich dużych słoni i lwów. A to wszystko zawdzięczają właśnie swojej szybkości, która w połączeniu z tą wielką masą, no nie da się ukryć, że wywiera na potencjalnych wrogach ogromne wrażenie. Kuzyni nosorożców, no warto zapamiętać, że są nimi konie, tapiry i zebry. Wbrew pozorom gatunki te mają ze sobą wiele wspólnego. Nie są kuzynami słoni. Tutaj takie podchwytliwe to było, rozmawialiśmy kilkadziesiąt

0: już minut temu. Czy takie połączenie istnieje? Otóż nie, proszę Państwa. Rogi nosorożca, o tym też mówiliśmy, z czego taki róg nosorożca jest zbudowany? Z keratyny. Będziemy już teraz pamiętać. Nosorożce jawańskie, nosorożce włochate, to też bardzo ciekawy gatunek. Taki nosorożec włochaty pojawił się na planecie Ziemia ponoć blisko 350 tysięcy lat temu. Czy wy sobie to wyobrażacie? No, a w związku z tym, że nosorożce są też takie masywne i potrafią biegać, no to potrzebują dużo energii. Mają spore potrzeby żywieniowe. Co zjadają? Są roślinożerne. Aż dziw bierze, prawda? Wydawać by się mogło, że to mięsożercy. No nie, proszę Państwa. Pozdrawiamy dzisiaj wszystkie bardzo serdecznie. Niech będą bezpieczne i szczęśliwe. W celu ochraniania nosorożców są oczywiście podejmowane różne działania. Przed czym chronić nosorożce? No przede wszystkim przed ludźmi. Bo to ludzie są największym zagrożeniem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na poranek jutro, punktualnie o godzinie 7. A dziś, jeżeli tylko możecie, zostańcie z Polskim Radiem Dzieciom. Martyna Chuderska, Filip Górski, dobrego dnia. I wszystkiego najlepszego dla nosorożców. Raz jeszcze.
1: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czubniczek w prezencie.

0: promocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Posłuchajcie nas uważnie.
6: Wszyscy starsi oraz młodsi.
5: Dzisiaj będzie na poważnie.
6: Bo nieważne skąd pochodzi.
5: Kto wysoki jest czy niski.
6: Woli rower czy pływanie.
5: Nosi spodnie czy spódniczki.
6: Płatki zjada na śniadanie.
5: Czy kanapki z żółtym serem.
6: I zrób ciut głośniej przy głośniku.
5: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
6: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
5: Na Podhalu czy na Helu.
6: Na Mazurach czy Podlasiu.
5: Skup się dobrze, przyjacielu.
6: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
5: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
6: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
5: Niech wygodnie się rozsiądzie.
6: Mówi się rozsiądzie, misiu.
5: Tak się jakoś zrymowało.
6: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
5: Ale ci się powiedziało?
6: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
5: Dzwonek dziadka Damazego.
6: Co był w dawnej szkole woźnym.
5: Dziadek dziadka Ignacego.
6: Miłym woźnym był, czy groźnym?
5: Dziadek mówił, drogi dziadku.
6: I miał czarodziejski dzwonek.
5: Co Ignacy dostał w spadku.
6: Niezły z niego ancymonek.
5: Pozostawił kredę, ławkę.
6: W niej atrament w kałamarzu.
5: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
6: Po wpisanym komentarzu.
5: I zaklęciu z nazwą szkoły.
6: Cudne są te opowieści.
5: Każdy słuchacz jest wesoły.
6: Chcecie poznać szkolne treści?
5: Jak to było i dlaczego?
6: Siądźcie obok smoka, misia.
5: Magia dzwonka Damazego.
6: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
5: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
6: Siadajmy przy stole.
7: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
8: Adasiu, Adasiu, dlaczego zawsze jak ja ciebie potrzebuję, to ciebie nie ma? Adasiu, otwórz! Adasiu, gdzie ty jesteś?
6: O! To ty, Michasiu, no na co czekasz? Wchodź! No, no chodź szybciej, bo już wystartował.
5: Kto wystartował? Dokąd idziemy?
6: No chodź, pokazywali start polskiego kosmonauty.
5: Ale to już było dawno temu. On już poleciał i wrócił nawet.
6: Żartujesz? Jak to poleciał i wrócił? No przecież przed chwilą pokazywali start.
5: Wszędzie pokazywali ten start i co jakiś czas jeszcze pokazują i będą pokazywać.
6: Poważnie? To dlaczego ja to przegapiłem?
5: Wcale nie przegapiłeś. Pamiętasz, jak długo na to czekaliśmy?
6: Nie pamiętam, no... Razem czekaliśmy, ty i ja? No co ty?
5: Wszyscy tam byli, Wojtek z Leszkiem też był.
6: Naprawdę? No, ale jak to możliwe, że tego nie zapamiętałem?
5: No bo zasnąłeś, zanim on wystartował. Jakoś wy wtedy strasznie długo jechaliście z Wojtkiem. Strasznie długo jechaliście.
6: Czekaj. Coś mi się przypomina. A, byliśmy chyba u jakiegoś wujka Wojtka, który...
5: Przywieźliście wtedy mnóstwo owoców od tego wujka.
6: No ale kiedy to było?
5: Nie pamiętasz? W czerwcu. Ale to najlepiej opowiedziałby nam o tym mój dziadek.
6: Bo ja teraz to oglądałem, bo myślałem, że to pierwszy raz.
5: No, zaraz wszystko opowiesz, dobra?
6: No, właśnie chciałem ci opowiedzieć.
5: Chyba najlepiej by było, gdybyśmy od razu pobiegli do dziadka.
6: Zawsze chętnie odwiedzę twojego dziadka. No ale dlaczego teraz?
5: Bo

0: Nie przyszedłem tu przypadkiem, Atasiu. Jest sprawa bardzo poważna.
1: To dlaczego nie mówisz? Dawaj, dawaj, co to za sprawa?
0: Nie. Najlepiej to już będzie u dziadka. Ruszajmy, smoku!

0: Już prawie jesteśmy na miejscu. Ej, gdzie jesteś, Michasiu?
1: Ale ty tu gnałeś smoku jak wyścigówka. Ledwo co za tobą nadążałem.
0: Spokojnie, odpocznij, a potem zapukaj.
1: Zaczekaj, tylko daj...
0: Mówię spokojnie, no.
1: Daj mi złapać.
0: Mamy czas.
1: Ojej. Dziadku! Dziadku! To my! Możesz otworzyć?
2: Idę, już idę, chłopaki! Momencik! O, jak miło was widzieć! Zapraszam do kuchni. Właśnie zaparzyłem herbatkę.
0: O, świetnie! Uwielbiam tu przychodzić. Jest tylko herbatka?
2: Oczywiście, że nie tylko. Spróbujecie różanych rogalików i waniliowych babeczek.
0: Miam, miam, uwielbiam.
1: Jakiś dziwny zapach. Co to jest? Jakieś leśne porzeczki?
2: O, nie. To specjalnie dobrane, suszone owoce z dodatkiem karmelu.
0: Ale pachnie wyjątkowo. Tak to trochę bajkowo.
2: O, właśnie. Nawet podobnie się nazywa to magiczna mieszanka.
0: Magiczna mieszanka?
1: A gdzie kupiłeś, dziadku, magiczną mieszankę, herbaciankę?
0: Ja takiej w żadnym sklepie nie widziałem.
2: Ba, w sklepie, no pewnie, że nie ma. Taką mieszankę przygotowuje w leśniczówce żona pana nadleśniczego. Magiczna mieszanka pani Honoraty.
0: Ładnie się nazywa. Znaczy, ta pani ładnie ma na imię Honorata.
2: O, to prawda, czasami jej aromatyczne mieszanki można kupić na jarmarku świątecznym, bo tam wystawia się na taki, ma taki, no, ale tę paczkę dostałem w prezencie.
0: W prezencie?
1: Fantastycznie. Miałeś znowu imieniny?
2: Już miałem pod koniec lipca. Naprawiłem zegar w leśniczówce.
0: Ej, dziadek Ignacy, Michasiu, ten twój dziadek to złota rączka normalnie.
2: Och, trochę mi to zajęło, bo trzeba było dorabiać części. Zegar ma ponad 100 lat.
0: 100 lat?
1: O, już chyba trochę przestygłam. Możemy spróbować.
0: Cudowny aromat, cudowny.
2: Aha, tylko uważajcie, basełki. Pani Honorata dodała do niej trochę ziół na lepsze samopoczucie.
0: Świetnie, ja już lepiej się czuję, dziadku Michasia.
2: I jeszcze dokłada jakieś ziółka na lepszy sen.
0: O, na lepszy sen.
1: Ale my nie jesteśmy senni, dziadku.
0: Nie?
1: My to nie zaśniemy, choćby nie wiem co, dziadku, choćby nie wiem co.
0: Tak, masz rację, Michasiu. Pewnie, że nie zaśniemy, my jesteśmy tymi, dzielnymi podróżnikami.
2: Nie zaśniecie, nie wiem, ale Honoratka prosiła, żeby uważać, bo jej magiczna mieszanka ma magiczne właściwości.
0: Magiczne? To żart. My nie jesteśmy już małymi dzidziusiami, żeby się na to tak nabrać.
2: No, mówcie sobie, co chcecie, ale magia jest w każdym drzewie i w każdej leśnej roślinie. Tak.
0: Ale ten twój dziadek świetnie opowiada. To jakieś bajki, dziadku Michasia, co nie?
1: No. Ja nie wiem. Dziadek minę miał taką poważną, kiedy o tym mówił, widziałeś?
0: A zresztą to nieważne. Przybiegliśmy, bo miałeś jakąś ważną sprawę do dziadka, prawda?
1: Tak, właśnie. No to prawda. Trochę mnie ta magiczna herbatka zaskoczyła. Może
0: ale już się odskoczyłeś, prawda? To
2: mów. Widzisz, Michasiu, już działa. Aha, dokładnie tak, jak przewidziała pani Honoratka.
0: Ależ nie. Chodzi o to, że kiedy Michaś do mnie przyszedł, akurat oglądałem start rakiety Polaka.
2: Kiedy? Nic nie słyszałem. Jakiś kolejny wystartował?
0: No, ten tego...
1: Ale nie, dziadku, Adaś oglądał powtórkę, bo przespał lot pana Sławosza.
0: No tak.
2: Cały lot? To przecież było kilka dni.
0: No też nie wiem, jak mnie to ominęło, dziadku Michasia.
1: No i ja obiecałem Adasiowi, dziadku, że...

0: No, że ty opowiesz mu o polskich kosmonautach lepiej ode mnie.
1: Tak, ty mi to obiecałeś?
2: No, a nie? Nie mówił ci nic? Bo do mnie mówił szeptem, żebym ci opowiedział. Ty może nie pamiętasz. No nic, bardzo proszę, uwaga. Niedawno, 25 czerwca 2025 roku, Sławosz Uznański-Wiśniewski wystartował prawie 50 lat po pierwszym polskim kosmonaucie.
1: Ojej, a ten pierwszy to kiedy wyleciał?
2: No to już jakiś czas temu. Mirosław Hermaszewski. 27 czerwca 1978 roku wystartował na statku Sojuz.
1: A ten pan, ten Sławosz?
2: A to uczestnik misji AX-4 na AX-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS.
1: To chyba musiałem wtedy bardzo mocno spać.
0: My misie to tak mamy, ale u smoków to jest to trochę dziwne, nie?
1: Szkoda, że my nie możemy polecieć w kosmos, to nie?
2: W kosmos? Czyli gdzie? Co macie na myśli?
1: No chociażby tak jak nasi kosmonauci.
2: Ale chyba wiecie, że oni to krążyli po orbicie nad Ziemią.
1: Jak to? No? Czyli byli niedaleko od nas?
2: No, krążyli po orbicie, czyli byli na pewnej wysokości. Pan Sławosz w stacji kosmicznej był jakieś 400 kilometrów nad Ziemią.
1: A ten pan Herman...
2: Hermaszewski.
1: A tak, ten pierwszy Hermaszewski.
2: Z 1978 roku. Tamten statek krążył na wysokości o połowę mniejszej, jakieś 200-250 kilometrów nad Ziemią.
0: A wszyscy kosmonauci krążyli tylko nad Ziemią?
1: No właśnie.
2: Nie tylko, były różne misje księżycowe, a bezzałogowce dotarły na Marsa, a nawet jedna sonda wyleciała poza Układ Słoneczny.
1: Mnie się marzy podróż kosmiczna, wie dziadek gdzie, na inne planety.
0: Ja to tak samo, bo my wtedy bylibyśmy pierwszymi z Ziemi, którzy dotarli gdzieś dalej, co nie?
2: Czekajcie, to włączę może wam film opowiadający o dalekim kosmosie. Wypijcie herbatkę i rozsiądźcie się wygodnie. O, tu może na łóżku, basałyki, poduszki, to będzie wam wygodnie. Zgasimy światełko.
1: Ja się lepiej rozsiadam od ciebie, wiesz, Michasiu?
0: Nieprawda, ja też się dobrze rozsiadam, tylko ty bardziej się zapadasz.
1: Dobra, tu herbatka nam wystygnie. A czemu jest tak ciemno? Nic nie widać.
0: Dziadek powiedział, że wyłączy światło, żeby lepiej oglądać film.
1: Rozumiem.
0: Zaraz będzie film, wiesz, co tam, nie?
1: Będziemy oglądali.
2: Popatrzcie na przestrzeń kosmiczną, na gwiazdy. W jakie kształty się układają?
1: Czy to spadająca gwiazda?
2: To pewnie kometa, która co kilka lat przelatuje przez Układ Słoneczny.
1: Aha.
0: Dziadku, a co to jest ten Układ Słoneczny?
2: No to Słońce, planety, które krążą dookoła naszego Słońca, no i wszystko, co jest pomiędzy.
1: Dookoła naszego Słońca? A to są inne Słońca?
2: Ależ oczywiście! To właśnie są gwiazdy Słońca, oddalone od nas o wiele set tysięcy lat świetlnych.
1: A jakich świetnych lat?
2: Świetlnych, basałyki. Lat świetlnych. Rok świetlny to odległość, jaką światło przemierza przez ziemski rok.
1: To musi być bardzo daleko. Światło ze Słońca też tak długo dociera na Ziemię?
2: Światło z naszego Słońca na Ziemię dociera w 8 minut i 20 sekund.
1: Aha.
0: Czyli gwiazdy, które świeciły gdzieś bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, to są gdzieś daleko, daleko stąd?
2: Tak. Niektóre z nich, które my widzimy, już dawno przestały istnieć. No, czas na tablicę i dzwon Damazego.
1: A, dziadek już przygotował tablicę. Świetnie. To dzwoń, Michasiu.
0: Dobra.
1: Zaczyna się. Michasiu.
3: A?

0: Wiesz, co sobie wyobrażam?
1: Chyba to samo, co ja.
0: Bo ja to sobie pomyślałem.
1: Ja tak samo, Anasiu, pomyślałem, jak ty, Anasiu.

0: Poruczniku Adamsonie, czy wszystko gotowe do wejścia na orbitę?
1: Tak jest, kapitanie Michelu. Ale nie wiem, czy nie powinniśmy zawrócić.
0: Ach tak? Mhm. A dlaczego, poruczniku Adamsonie?
1: Bo ta planeta nie wydaje się przyjazna, kapitanie Michelu. Jest cała czerwona.
0: To prawda. Widać na niej wybuchające wulkany i lejącą się lawę.
1: Mhm. Chyba powinniśmy jak najszybciej zawrócić, kapitanie, na tę planetę z prawej strony.
0: A myślisz, że tam będzie lepiej? Poruczniku Adamsonie?
1: No, jest trochę zielona i trochę niebieska, tak jak nasza Ziemia.
0: Ale w naszą Ziemię kiedyś uderzyła taka kometa, którą widzieliśmy.
1: I przez to wyginęły dinozaury.
0: Ale może tu będzie inaczej? O nie, nic z tego, nie wylądujemy na niej.
1: Dlaczego, kapitanie, nie wylądujemy? Paliwa chyba nam wystarczy.
0: Spójrz, od strony tej czerwonej planety, tego czerwonego nieba, na tę zieloną planetę nadlatuje kometa.
1: Ale może ją ominie, kapitanie, i poleci sobie dalej.
0: Oj, Adasiu, nie wydaje mi się. Uderzy jak nic, zobaczysz.
1: A jak już mówisz, Adasiu, a nie Adamsonie, to chciałbym przypomnieć, że to ja miałem być kapitanem, a ty porucznikiem.
0: A właśnie, że nie ja kapitanem, a ty porucznikiem.
1: No właśnie, że ja. Ojej, Michelu, znaczy... Michelsonie, no misiu, no, spójrz, ona leci na nas.
0: Ale kogo masz na myśli, Adasiu?
1: Jak to kogo? Taką meta zaraz w nas uderzy. Uciekajmy.
0: Ale dokąd mamy uciekać, skoro jesteśmy na statku kosmicznym?
1: Jeżeli w nas trafi, to wyleci całe powietrze, a my...
2: Nie, nie, nie, ojej, nie, a nie.
1: Ojej.

0: znaczy już spadłem.
1: O, Michasiu, a ja nawet nie wiem, gdzie jestem. Leżę na jakimś miękkim podłożu.
2: Czyli wylądowaliśmy na tej planecie?
1: Michasiu, o jakiej planecie mówisz? Przecież my spadliśmy z łóżka na podłogę.
3: Witajcie, basałyki. Najpierw mnie trochę rozweseliło, jak od razu na początku filmu zasnęliście.
1: Ale my wcale nie spaliśmy.
3: A później zaniepokoiło to, jak zaczęliście się kręcić i mruczeć pod nosem jakieś rozkazy, rozmowy.
1: My? Skąd?
2: Wcale nie mruczeliśmy ani nic takiego.
1: Skąd?
3: Na zmianę coś pokrzykiwaliście albo chrapaliście jak susełki.
1: Jak susełki? Przecież susły kopią nory w ziemi.
2: A my niczego nie kopaliśmy, dziadku, wręcz właśnie, odwrotnie.
1: Właśnie, bo my byliśmy w kosmosie. W
2: statku kosmicznym.
1: No, przy jakichś dziwnych takich planetach.
2: Jedna była czerwona i wybuchały na niej wulkany.
1: A druga zielona i niebieska, jak ziemia. No ale uderzyła w nią kometa.
2: Znaczy nie uderzyła w tamtą planetę, bo skręciła w naszą stronę.
1: No tak, i goniła nas, jakby chciała złapać nasz statek.
2: I chyba uderzyła, i wtedy... Mi się wydawało, że
1: na pewno nas uderzyła, bo aż spadliśmy z kanapy na podłogę.
3: Kiedy tylko zobaczyliście gwiazdy i przestrzeń kosmiczną, to jakbyście gdzieś odlecieli.
1: Zgadza się, no. Odlecieliśmy statkiem kosmicznym na odległe planety.
3: A mam na myśli to, że zasnęliście i jednocześnie obaj zaczęliście śnić ten sam sen.
1: Aha. Rzeczywiście. Ty byłeś... W moim śnie, Michasiu.
2: A ty w moim, Adasiu.
1: Jak to? No, ale przecież to niemożliwe. No, każdy zawsze ma tylko swoje sny.
3: Chyba, że ktoś się dobrze ze sobą zna.
2: Aha. Tak. Tak jak my.
1: Tak jak my, tak.
2: Tak jak my.
3: No. Zgadza się, chłopcy, tak jak wy.
1: Ale zaraz,

0: dziadku Michasia. Przecież to niemożliwe.
1: Słyszałeś kiedykolwiek, dziadku, o takim wspólnym śnie?
0: No właśnie.
2: No, zaczynam się zastanawiać, czy co aby... Nie ma czegoś wspólnego z herbatką.
0: Herbatką?
1: Z jaką herbatką, dziadku?
0: Właśnie.
2: A z mieszanką ziół podleśniczyny honoratki.
0: Aha, no ale to niemożliwe, żeby tak wspólnie śnić.
1: Albo to była kosmiczna lekcja Damazego może?
0: I tablica i dzwon Damazego przeniosły nas na statek kosmiczny?
2: No cóż, obie te teorie wydają się uzupełniać, ale... Zapomnieliście o czymś?
0: O czym?
1: My? O czym zapomnieliśmy, dziadku? O czym?
0: Właśnie.
2: Że w waszym radiu, w waszym podcaście, we wszystkich waszych podcastach wszystko jest możliwe.
0: A, tak. No, szkoda tylko, że nie możemy tego nikomu opowiedzieć.
1: A dlaczego nie możemy tego nikomu opowiedzieć?
0: No bo nikt by nam w to nie uwierzył.
1: Nawet Leszek z Wojtkiem?
0: No nawet oni.
1: Nawet nasi słuchacze?
0: Słuchacze? A, to zależy ile mają lat.
2: Jestem pewien, że wasi słuchacze chętnie wysłuchali opowieści dzielnych astronautów, Smoka Adasia i Misia Michasia.
0: To my jesteśmy astronautami?
1: Takimi jak pan Mirosław i pan Sławos?
0: Fajnie.
2: No, do tego to jeszcze musielibyście trochę dorosnąć, ale na pewno możecie już marzyć.
0: A o czym możemy marzyć, dziadku Michasia?
2: O czym chcecie? To właśnie jest najpiękniejsze w byciu dzieckiem.
0: Aha.
1: Możemy podróżować po całej Ziemi?
0: Latać na odległe planety?
1: Być wynalazcami i pilotami?
0: Albo królami i rycerzami?
2: Kim tylko chcecie, ale najpierw wróćcie do domu i odpocznijcie, chłopcy.
0: A, tak. To dobry pomysł, bo... Wciąż jestem trochę senny.
1: Szkoda, że razem z nami z tego statku kosmicznego nie przeniosły się kombinezony kosmiczne, co nie?
0: Były takie błyszczące i błękitne.
1: Jakie błękitne? Mieniły się złotem.
0: No co ty? Złote były tylko te zakrywane szybki w hełmach.
1: Szybki były srebrne. No chyba wiem, bo tam byłem.
0: Wszystko ci się pomyliło, Michasiu. Ja chyba dobrze wiem, bo ja tam byłem.
1: No to ciekawe, bo jakoś nie widziałem nikogo w błękitnym kombinezonie.
0: A na pewno nikt tam nie nosił złotych strojów.
1: Tak?
0: Tak, chyba w tym czasie spałeś, Michasiu.
1: To ty spałeś, Smoku.
0: Wcale nie.
1: Sam śniłem sobie ten kosmiczny sen, a ty tylko udajesz, że tam byłeś.
0: Wcale nie. Ja spałem. No nie wytrzymam. Spałeś, Michasiu, i chrapałeś jak ten suseł. A ja w tym czasie...
1: A ty tylko spadłeś z łóżka. I w ogóle to było tak, że na przykład jak ja, to
0: tak,
1: ty spałeś.
0: Tak, było, tak
1: ty,
0: było.
1: Ty nie możesz tego kombinezonu.
0: To był mój sen.
1: Nieprawda, to był mój właśnie sen. A właśnie, że to był mój
0: złote
1: sen.
0: Złote szybki.
1: Tak, hełmach, właśnie tak, złote, nie błękitne na pewno.
2: Coraz bardziej jestem przekonany, że to niemożliwe, że dwóch naraz było w jednym śnie. A już zwłaszcza dwóch takich jak Smok i Miś.
0: Czyli to już naprawdę koniec opowieści?
1: Te końce to są podstępne, powiem ci. One się zawsze pojawiają wtedy, kiedy zaczyna się dobra zabawa.
0: Trudno. Musimy teraz poczekać do nowego podcastu.
1: No tak, a dokładnie sam już nie wiem, ile dokładnie dni.
0: I w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
1: Chyba mam już jeden pomysł. Mam taki super-superaśny.
0: Ojej, to całe szczęście, że tyle możemy nauczyć się ze szkolnych podcastów.
1: O, dobrze, że taki podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów, prawda?
0: Zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
1: To znaczy, ja jakie, bo nie wiem.
0: No te nie o szkole, są po prostu bardziej jakby takie, no rozumiesz, dorosłe.
1: Nie, chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
0: No tak będą, już są, albo kiedyś byli.
1: To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
0: No oczywiście, a dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
1: Masz rację, zgadza się.
0: A Wojtek z Leszkiem?
1: I znowu racja.
0: Martyna, Ania, Daria, Klaudia, ty też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
1: Rzeczywiście, czyli co? To tylko my? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
0: No, ja to nawet nie byłem w przedszkolu.
3: Chłopcy, dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
4: na następne spotkanie z dzielnym Smokiem Adasiem
3: i pomysłowym Misiem Michasiem.
0: No, ale to dopiero w następnym głośnikowym teatrze.

0: co nie?
1: Przecież wiem.
2: Już niedługo, ale słuchajcie też innych podcastów.
3: Jeżeli macie pomysły, dokąd wysłać Smoka i Misia, napiszcie.
2: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali opowieści o różnych szkołach.
2: Waszych ulubieńców, Misia i Smoka.
1: Do usłyszenia!
0: Pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Wiesz, księżniczko, nie jestem zwykłym królikiem. Nie, nie, nie. No, zaczynamy!

się już państwo zobaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaje snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.

0: żołądki dwa.
1: Autopromocja.
2: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
3: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
4: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
3: Wszystkie te informacje znajdziecie
2: w poradniku.

0: Młodego odkrywcy.
1: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
0: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
1: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcastypolskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
3: Niezapomniana przygoda trwa!

na płot. Siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki

0: laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

0: jestem starsza!
1: Mam silne ręce!
2: Mam długie nogi!

0: Co?
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
3: Autopromocja.

0: broczy, diamenty, auta, jachty czy okręty, rubin co jak słońce świeci, to najdroższe jest na świecie.
1: A może mój mały chomiczek?

Cicho, sieć. Pan dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

żeby lepiej zapamiętać, jakimi językami mówią różne zwierzęta. Jak robi piesek? Au, au.

Polskie Radio Dzieci. Nadaj.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Michaś
1: i Smok Adaś
2: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
1: Spęgar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy praciadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
0: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo.
1: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
0: Prawo, ster na prawo.
3: I oczywiście smacznie.
0: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
5: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
6: Kum, kum, rere, kum, kum. Cześć dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi? To mówię ja. Wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
7: Dzień dobry i witam bardzo serdelkowo was. Moje kochane bąble, trąble. Kulfoniasty kulfon jestem.
6: A my opowiemy opowieść o rycerzu okrutnym, który miał na imię Belka.
7: Nie Belka, tylko Bełka.

0: Belka będzie łatwiej mówić.
1: Bełko, bełko, bełko. A wiesz dlaczego bełko?
0: Bo bełkotał.
1: Nie, nie bełkotał, tylko miał, on był ździe bełko, tylko się zatarło to ździe i został bełko.
0: Rycerz Bełko wraz ze swą liczną drużyną i służbą zamieszkiwał stare zamczysko pomiędzy Bystrzycą a Jabłonką.

0: nie dawał prawie im jeść, tylko krzyczał na nich i jeszcze okładał kijem.
1: Kijem.
0: Okłady im robił z kija.
1: Nie robił okładu, tylko on inaczej to robił. Poza tym miał nie jedno pole, tylko kilka pól miał. I na przykład tak.
0: Ale naftowych?
1: Nie. Na jakich? Zbożowych.
0: No, a zbożowych on miał.
1: I ten rycerz potrafił sobie tak, hulał, jak się zmęczy, to wsiadał na konia.
0: I batożył chłopów.
1: Nie batożył, tylko kazał im, wiesz co robić?
0: Dodać gazu.
1: Podjeżdżał na takie pole i mówił tak, chłopie, podejdź no tu.
0: Pańszczyzniany.
1: Tak dodał. A chłop podchodził, słucham jaśnie panie, mówi, widzicie to drzewo? A chłop nie lecę. Mówi, ja ci dam, nie lecę, mówi. Do tego drzewa 3 razy i z powrotem.
0: A później 20 pompek.
1: I przysiady. I tak im kazał robić. Był okrutny, bo okrutny. Nazywali go okrutny bełkot, na niego mówili.
0: Okrutny bełkot, była gadzina potworna.
1: Ale straszne. Tak się znęca nad tymi biednymi chłopami pańszczyźnianymi. Aż w końcu jeden chłop...
0: A tryskał jadem jak żmija.
1: Aż w końcu jeden chłop powiedział, mówi, zobaczysz ty, panie, ciemięso ty, my się wyzwolimy i będziemy zupełnie innymi chłopami.
0: A wtedy był ten bełgot, jak on się tam zwał, ten rycerz bełgot, mówi, do lochu z nimi i zamknął ich wszystkich w lochu.
1: A tak to pracował?
0: Nikt nie pracował.
1: Nie, no nie mógł, bo on przecież musiał mieć pieniądze na hulanki.
0: Ale on wpadł na inny pomysł. Bo zauważył, że w niedalekiej odległości od jego zamku wiedzie szlak handlowy, którym podążają kupcy, tak zwanym bursztynowym szlakiem. I mówi tak, co ja będę liczył na tych chłopów,
1: pańszczyźnianych
0: moich, tak, którzy mi tutaj...
1: Nie chce się im pracować.
0: Leniwe to
1: biegać
0: chłops,
1: im się nie chce w ogóle.
0: Przysiadów nie robią. No. Leniwe chłopy...
1: Weźmę złupię jakiegoś kupca.
0: Tak, złupię kupca i będę miał wtedy za co hulać.
1: Tak.
0: I mówi tak, wszyscy, moja drużyno, bierzcie miecze, samopały.
1: Same pały wzięli?
0: Samopały, takie pistolety, karabiny. Bierzcie samopały, miecze.
1: Nie, to on powiedział, zostawcie to,
0: spady
1: to, a bierzcie same pały tylko.
0: Bierzcie co chcecie, idziemy się zasadzić, nie na niedźwiedzia. A na kogo? Na jelenia? Na jakiego jelenia? Idziemy się zasadzić.
1: Na jelenia, mówię.
0: Na kupca.
1: Na kupca.
0: Tak.
1: A kupcy byli, wtedy wracali z Węgier.
0: Zmęczeni byli bardzo.
1: I wieźli tak, miedź jak zwykle.
0: Miedź.
1: Mieli miedź, no bo kto nie ma miedzi, to wiesz.
0: No tak, mieli jeszcze węgrzyna.
1: Węgrzyna?
0: Węgrzyna, parę beczek.
1: To kaju. Mieli. Tokaju węgrzyna to miał, tamten kupiec miał, ten nie miał.
0: Ale to na ten Tokaj się mówi o węgrzyn wtedy.
1: Nie, węgrzyn to wszystkie było wszystkie
0: wina
1: z Węgier to były węgrzyny, ale Tokaj był Tokajem.
0: Nie, Tokaj był też węgrzynem.
1: Nie był węgrzynem.
0: A skąd był Tokaj?
1: Tokaj był z winogron.
0: Ja nie pytałam z czego, tylko skąd.
1: Z Węgier.
0: No to znaczy, że był węgrzynem.
1: Jakim węgrzynem?
0: No i mówi tak, robimy zasadzkę. Przeciągnęli...
1: Wykopali dół.
0: Nie wykopali dół. Przeciągnęli sznur przez całą szerokość drogi i w taki wóz ciągnęła para wołów i się potknęła.
1: To rycerze się potykali.
0: Nie, potknęły się tym razem woły.
1: No jak to woły? To już sama sobie przeczysz. Mówiłaś, wszystkie dzieci słyszały, że się rycerze potykają.
0: Ale tym razem się potknęły woły, bo sznurek był przeciągnięty od drzewa
1: to
0: do drzewa.
1: To nie sznurek, tylko wiesz co, kamień podłożył im. To się wtedy potknął. A jak o sznurek się mogą potknąć? Sznurek to służy do wiązania dziurek.
0: Jak ja przewiążę sznurek od futryny do futryny, to zobaczymy, czy się nie potkniesz.
1: O, nie rób tego, nie wolno.
0: A?
1: Ja wiem, bo można sobie krzywdę zrobić.
0: Tak, wiem, że nie wolno. Nawet nie wolno krzesła nikomu odsuwać.
1: A ty kombinatorka jesteś od razu, jakie tu zasadzki.
0: Nawet krzesła nie wolno nikomu odsuwać, jak chce usiąść.
1: No nie wolno.
0: Bo to jest też taka zasadzka nieładna.
1: Nie wolno robić, no nie.
0: No ale w każdym razie woły się potknęły.
1: I upuściły skarby.
0: I przewróciły. Wóz się też przewrócił.
1: Wysypało się wszystko z wozu.
0: Wszystko się wysypało.
1: I oni musieli zbierać.
0: Nie, a ten powiedział, rycerz
1: beczki
0: powiedział...
1: A się potoczyło od razu do zamku.
0: Od razu do zamku, do rycerskiej sali.
1: Tak, tam się wtoczyły.
0: A ten rycerz bełgot powiedział tak, do lochu z nimi, z tymi kupcami. I wrzucił ich tam, gdzie chłopi pani.

0: Mężczyźniami.
1: Tak. A te becki, które się tam zatoczyły, to nagle takie zaczęły tak śpiewać, tak. Jestem sobie wielka beczka. A taka ta środkowa mówi, średnia beczka. A jeszcze była taka malutka. A ta malutka mówi, beczułeczka, choć jesteśmy grube, tłuste, nikt nie kisił w nas kapusty. Tak.
2: Jak ktoś otworzył taką beczkę, to wiesz co, śmiał się potem jak głupi. I one śpiewały, jestem beczka śmiechu.
1: To kto śpiewał?
2: Beczka.
1: Nie, już teraz kombinujesz tam. Dobrze, niech będzie. W każdym razie ten zbój Bełgot wziął, otworzył tą beczkę.
2: No i tak mu się spodobało to zajęcie.
1: Tak, że powiedział mu, potrzebuje więcej beczek.
2: Tak, i znowu się zasadził na kupców.
1: I tak się zasadzał co wieczór. Zasadzał się, zasadzał. I wiesz, co mówił?
2: I nawet urósł trochę.
1: Tak, i w końcu się zasadził na takiego kupca z Anglii, który jechał.
2: John.
1: John. I tak go złupił, że ten kupiec siedział pod drzewem i mówił tak, po angielsku tak mówił. Life is brutal and full zasadzkas.
2: Of zasadzkach.
1: Of zasadzkach. Tak zasadzka. Mówił po angielsku.
2: Tak, tak mówił po angielsku, tak. Tak.
1: Rzecz strasznie to było. No i uciekł do Anglii oczywiście. To był długi John?
2: Długi John, długi tak. John uciekł. No i wtedy trafił na Robin Hooda i z powrotem wrócili, jak naszemu Bełgotowi spuścili manto.
1: To ten Bełgot zaczął uciekać.
2: Zaczął uciekać. A oni wtedy, ten Robin Hood z długim Johnem, no. Słyszeli, kto tak krzyczy, oddaj nam nasze towary, oddaj nam nasze towary.
1: Nie.
2: A to było... był krzyk zwierzy.
1: Zwierzy?
2: No tak, bo on tych rycerzy i chłopów pańszczyźnianych zamknął w wieży. Ten
1: nie, on zamknął tych kupców i ci kupcy krzyczeli, oddaj nam nasze towary, oddaj.
2: Tak.
1: A ten rycerz,
2: miał który, słuchawki tam,
1: Bełgot, tak? Który łupał to wszystko, mówi, przestańcie się wydzierać, nie mam żadnych towarów, gdyż długi John z Robin Hoodem mi wszystko zabrali.
2: I na to usłyszeli... Robin Hood... Poczekaj, no. to nie tak było. I wtedy usłyszeli ten konia. I wpadł na dziedziniec Zorro.
1: Skąd tam Zorro się wziął? Z Ameryki przypłynął.
2: No oczywiście.
1: Nie. I od tej pory Robin Hood rabuje rycerzy, rabował rycerzy i oddawał tym
2: chłopom pańszczyźnianym.
1: No. I on wrócił do Anglii, a ten ucieka, bez przerwy ten Bełgot ucieka i ciągle słyszy tylko ten głos, którym w uszach szumi, oddaj nasze towary, oddaj nasze towary. A on krzyczy, nie mam, wszystko Robin Hood zabrał.
2: A? Robin Hood.
1: Robin Hood.
2: Tak, no tak.
1: Bo było zimno akurat. Zimno i wszyscy Robin Hood. Oj, tak, Robin Hood.
2: To była pora zimowa.
1: Zimowa i ludzie mówią Robin Hood? Nie, nie Robin Hoodu. Mówi, trzeba się ogrzać. I wszyscy poszli do chaty i
2: nie, wszyscy poszli do niego.
1: Do kogo?
2: Bo wiesz, ten Zorro to był Don Diego, a oni poszli
1: nie.
2: do niego.
1: Oni wrócili do zamku i tam odbył się ślub. I było weselisko.
2: A czyj ślub?
1: Nie wiem jeszcze.
2: A to w innej
1: bajce. Mafia w zamku.
2: A ja wiem, co ona zgubiła pantofelek o 12 w nocy.
1: Nie, to ta to była królewna ta. Nie Śnieżka, Kopciuszek. To Śnieżka. Kopciuszek to był. No. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ci ludzie wypuszczeni teraz...
2: Wzięli się za robotę
1: a i ciągle...
2: I stanęli na nogi.
1: I ciągle krzyczą do tego rycerza, oddaj nasze pieniądze. A on
2: ty
1: ucieka.
2: Ty Bełgocie jeden.
1: A on ucieka.
2: A wy pamiętajcie, że
1: nie wolno łupić.
2: I kradzione nie tuczy.
1: Nie, to absolutnie nie tuczy.

Dziękuję.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Ona!
1: Ten profesor, tamten geniusz z uczonym kolegą uchwalili walnie, że już

znam, już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko

was. Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku poknął mnie całą

0: Ale mi odmówiła.
1: Co ty?
0: Trochę się

szczęścia się okazało, że ona jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały przy niej spociłem. Ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest. Dziękuję.

0: Ja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
4: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Oj, coś kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
2: Czy cię nie nęci jego chód?
3: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
4: Czy też wpływ miał na dostęp, na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy żem ostro, ostro ma?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I tak jak ogr wiele razy poszedł w las.
5: Niech nie.

0: że presję byś taką zniósł.
1: Ten wiatr tak wieje,

Nie krył mnie aż taki mrok. Tu jest zło, tu jest niemoc, tu jest ziąb. Dawnego życia nie ma, zapadła noc. Wokół cisza, nie oprę się już ząb. Od lat za tobą szłam, przez cały czas. Ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno, jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz.

Polskie Radio dzieciom. Teatr wyobraźni.

0: czarny jak stuk kopytem.
1: Trwoga wielki krzyk podniosła.
2: Widział kto takiego osła?
0: Przyszła krowa tuż za progiem, zbiła szybę lewym rogiem. Zbiła szybę lewym rogiem.
1: Trwoga gniewna i surowa zawołała.
2: A to krowa!
0: Przyszła świnia prosto z błota, kwoka złość się i miota. Focha złość się i miota.
2: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie z

0: Siupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płyje pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę.

0: smyczki. Tędy słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I

0: dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
1: chcesz ją.
0: Trochę czujesz, trochę wiesz, to, że ona kocha też, ale trzeba to sprawdzić. Więc się w końcu rusz i pocałuj już, nie zwlekaj dłużej, nie.

0: promocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

nieładnie. Tak to wiem, po co mam mieć z nosem sprzeczkę. A gdy już bardzo źle, to dla niego mam chusteczkę. Tak to wiem, po co mam mieć z nosem sprzeczkę. A gdy już bardzo źle,

Thank you.

gdy rysuję kota w butach. Kredki bardzo cieszą się, lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z pustym

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja ro.

0: ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Cześć, dzień dobry. Na świetlicę zapraszają dzisiaj Marta Kawalec i Renata Żuchowska. Do godziny 17:00 bawimy się razem.

No i rozpoczynamy naszą radiową świetlicę w Polskim Radiu Dzieciom. 4 minuty po godzinie 15. Witam się z wami bardzo serdecznie i od razu powiem, że dzisiaj 22 września. Imieniny obchodzą Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis. I tym wszystkim osobom składamy dzisiaj serdeczne życzenia. Jeżeli znacie takie osoby, no to możecie do nich zadzwonić, albo napisać, albo się z nimi spotkać i złożyć im życzenia. Myślę, że każdemu z was będzie miło, jeżeli przypomni sobie o imieninach tych osób, które noszą właśnie dzisiaj takie imiona. A oprócz tego dzisiaj Światowy Dzień Dawcy Szpiku, Światowy Dzień Nosorożca i jeszcze jeden bardzo ważny dzień, który myślę, że dzisiaj trochę nam wyjaśni już za chwilę nasz gość, ale o tym za chwilę. 22 września to dzień bez samochodu i ja też dzisiaj jestem bez samochodu. Przyjechałam dzisiaj metrem i autobusem po to, żeby właśnie świętować w ten sposób dzień bez samochodu. Czyli dzisiaj, jeżeli tylko macie taką możliwość, to podrepczemy sobie na spacer, pojeździmy autobusem, tramwajem, metrem, trolejbusem albo rowerem na przykład możemy też pojeździć, bo skoro dzień bez samochodu, no to sprawdźmy, jak podróżuje nam się innymi środkami komunikacji. I już o tym za chwilę porozmawiamy w naszej radiowej świetlicy, za chwilę gość i rozmowa, a teraz piosenka. Everything is great.

0: when there's someone by your side to sing.
1: Life's a happy song when there's someone by your side to sing along.
2: Nie ma przypadków, drodzy słuchacze. 22 września, tak jak powiedziałam, dzień bez samochodu i imieniny Tomasza, więc musieliśmy jakiegoś Tomasza zaprosić i zaprosiliśmy specjalnego Tomasza. Pan Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego jest dzisiaj z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Bardzo mi miło.
2: Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Nie wiem, czy pan dzisiaj obchodzi.
3: Dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy obchodzę.
2: Ale życzenia zawsze się przydadzą. O, dzisiaj?
3: Nie, w ogóle. W ogóle obchodzę urodziny. Imieniny troszkę mniej.
2: Też tak można. No dobrze, to w takim razie, skoro już wiemy, że dzisiaj jest z nami pan Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego i wiemy, że dzisiaj jest dzień bez samochodu, no to porozmawiajmy w takim razie, czym jest ten dzień bez samochodu? Czyli dzisiaj podróżujemy na różne sposoby, ale bez samochodu.
3: To jest wyjątkowy dzień. Jest raz w roku, właśnie zawsze 22 września. To jest dzień, kiedy w wielu miastach, bo tutaj jak gdyby akces jest dobrowolny, w wielu miastach Polski, świata, Europy można podróżować transportem publicznym, jak to się mówi fachowo, ale po prostu komunikacją miejską, mówiąc najprościej, nie kasując biletu, po prostu bezpłatnie.
2: O, to dobrze.
3: Wszystkie tramwaje, wszystkie autobusy, w Warszawie metro, szybka kolej miejska, wszystkie te pojazdy, gdzie jest logo WTP, czyli Warszawskiego Transportu Publicznego, literka T w kółeczku, dziś są zupełnie dostępne, bez żadnego biletu.
2: No właśnie, można teraz wejść do metra, zobaczyć, jak wygląda, jeżeli nawet nie byliście nigdy, to dzisiaj są bramki otwarte i bez kupowania biletu można wejść nawet na stację albo się przejechać na przykład metrem za darmo, kompletnie za darmo. Ale panie Tomaszu, w takim razie po co taki dzień bez samochodu jest? O czym on nam mówi?
3: To jest reklama, promocja właśnie transportu publicznego. Chcemy zainteresować większą grupę ludzi, większą grupę mieszkańców transportem publicznym, niż już teraz jeździ autobusami, tramwajami czy metrem. To jest dzień na spróbowanie. Spróbujmy, zobaczmy jak, czym to się je, co to daje, czy jest to coś dla mnie. Bez żadnych kosztów, czyli bez potrzeby kupowania biletu. Może spośród tego grona, które w ten sposób zachęcimy, będą nowi pasażerowie.
2: Czyli domyślam się, że dzisiaj w Warszawie nie powinno być korków, bo wszyscy podróżują komunikacją miejską.
3: Myślę, że ruch uliczny jest na tyle nieobliczalny, że nie można tak daleko dywagować.
2: Ja powiem, że jechało mi się dosyć płynnie dzisiaj do radia, więc wyjątkowo szybko dojechałam, więc może to jednak jest jakiś znak. Jeżeli byśmy w większości opuścili nasze samochody, a przesiedli się do komunikacji publicznej, na pewno byłoby to bardziej ekologiczne, no i może właśnie uniknęlibyśmy korków.
3: Na pewno tak by się stało. Wystarczy powiedzieć, że według różnych badań, to można gdzieś przeczytać w różnych internetowych serwisach, statystycznie w jednym samochodzie w Warszawie jedzie nieco więcej niż jeden człowiek.
2: Na pewno.
3: A w autobusie może ich jechać ponad 100. Tak więc jeden autobus, który owszem jest 5 razy dłuższy niż zwykły samochód, ale zabiera jednocześnie 10 razy więcej ludzi niż samochód.
2: No i ten autobus i tak musi jechać, bo ma swój kurs i musi go przejechać. Z nami czy bez nas.
3: Tak, natomiast oczywiście wiadomo, że jeśli nie ma pasażerów, to wtedy te kursy są rzadsze. Bo nie ma takiej potrzeby, żeby często jeździł autobus, jeśli nie będzie zainteresowania. Ale tak, to jest takie najważniejsza cecha, prawda? Zabieramy więcej osób niższym kosztem. Kosztem nie tylko finansowym, w sensie kupowania benzyny do własnego samochodu, ale też w szerszym kontekście, czyli właśnie nie zajmowania przestrzeni, nie zanieczyszczania powietrza, także nie zanieczyszczania przestrzeni hałasem, bo wiadomo, że samochód też ten hałas emituje. Tak więc tutaj jest dużo, dużo różnych plusów.
2: A pan, domyślam się, że lubi podróżować komunikacją miejską. Czy ma pan jakiś ulubiony środek transportu?
3: Ja zawsze podróżuję komunikacją. Oczywiście są takie momenty, kiedy jedzie się samochodem, no bo tutaj bywają takie sytuacje i nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby samochód na zawsze zostawił gdzieś w garażu i tylko go oglądał. Ja podróżuję głównie pociągami, bo mieszkam tuż za granicą Warszawy. A jeśli chodzi o miejski transport, czyli już w obrębie miasta, to zdecydowanie tramwaje.
2: Tramwaje jednak.
3: Tramwaje,
2: czyli
3: tak.
2: Jeżeli ma pan wybór metro, autobus, tramwaj, to jednak tramwaj.
3: A to jest inna sprawa. Wybór, bo tutaj się kieruje się oczywiście tym,

0: co dowiezie mnie szybciej.
1: A no to na pewno.
0: Natomiast jeśli chodzi o sam rodzaj trakcji, jak to się ładnie lub nieładnie mówi fachowo, to tramwaje. Tramwaje, pojazdy z historią, z duszą. W Warszawie 160 lat już mamy tramwaje. Teraz mieliśmy w sobotę mistrzostwa europejskie, mistrzostwa motorniczych tramwajów w samym środku Warszawy i naprawdę robi to wrażenie.
1: No ja muszę przyznać, że jeżeli tylko mam taką możliwość i nie muszę się właśnie śpieszyć, to też wybieram tą komunikację naziemną, bo przejazd tramwajem przez środek Warszawy naprawdę robi wrażenie i warto czasami przejechać się tak, żeby sprawdzić, co się zmieniło na ulicach Warszawy, bo metro oczywiście jest szybsze, ale jednak daje trochę mniej możliwości obserwacji tego, co się dzieje na zewnątrz.
0: Dokładnie tak. To życie miasta, które widzimy na przykład właśnie przez szyby tramwaju, może być fascynujące. Warto patrzeć, jak Warszawa się zmienia, jak my przejeżdżając przez miasto, przez różne rejony Warszawy, jak ten krajobraz się zmienia, bo po prostu Warszawa jest tak duża, że możemy zobaczyć w niej od lasu poprzez gęsto zabudowane centrum do pól uprawnych.
1: No właśnie, ja akurat nie potrzebuję zachęty, żeby jeździć komunikacją miejską, bo uwielbiam, ale na pewno ci z was, którzy jeżdżą samochodem, może właśnie akurat dzisiaj przesiądą się do tramwaju, do autobusu, do metra, żeby zobaczyć, jak to wygląda, czym się różni, bo na pewno też możemy poprzyglądać się pasażerom, możemy zobaczyć, jak się zachowują, co czytają, albo o czym rozmawiają, ale oczywiście nie podsłuchujemy, ale tak po prostu społecznie zachować się w takim miejscu publicznym. To jest bardzo ważna rzecz, żeby umieć się zachować i o tym też porozmawiamy już za chwilę, bo wystartował projekt po raz kolejny. Nasza wspólna sprawa ekologiczna Warszawa. I o tym powiemy już za chwilę, na czym to polega, co możecie dzięki temu się dowiedzieć i kto może do was przyjechać. No to już za chwilę się usłyszymy ponownie.

0: Teraz też was nic nie ominie. Natalia Kaczmarek za nami, a przed nami w radiowej świetlicy druga część rozmowy z panem Tomaszem Kunertem z Zarządu Transportu Miejskiego. Pan Tomasz opowie nam teraz trochę o projekcie Nasza Wspólna Sprawa Ekologiczna Warszawa. I to jest wspaniały projekt, bo wyobraźcie sobie, że przyjeżdża do was specjalnie do waszej szkoły autobus miejski. Możecie go sobie obejrzeć, możecie do niego wejść, możecie porozmawiać z panem kierowcą i dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy. A czego, panie Tomaszu, mogą się dowiedzieć uczniowie?
1: Sam pojazd też jest troszkę wyjątkowy, aczkolwiek już w Warszawie coraz popularniejszy, bo to jest autobus elektryczny. Autobus elektryczny to bardzo nowoczesne urządzenia. Tak naprawdę komputer na kółkach. Autobus elektryczny, który no, coraz śmielej autobusy elektryczne wkraczają do Warszawy, mają swoje zalety w transporcie miejskim właśnie w dużym mieście, a kierowca pokazuje autobus bardzo dokładnie.
0: Bo można, się tak nie
1: tak? Tak? Mhm. Można zajrzeć do silnika takiego autobusu, czyli w miejsce, gdzie normalnie nikt nie spogląda. Zobaczyć, jak wygląda tak zwany pantograf do ładowania autobusu na pętli, tam gdzie jest ładowarka. Dokładnie można obejrzeć, wypytać naszych instruktorów o wszystkie urządzenia, które są w autobusie, czyli kasowniki, wyświetlacze trasy i godzin odjazdu. Tak więc to jest taka wycieczka, gdzie można bardzo dokładnie ten autobus poznać, dotknąć, co normalnie w czasie jazdy może być utrudnione.
0: No właśnie, ale wycieczka, ten autobus stoi, to jest wycieczka po stojącym.
1: Tak, tak, to jest wycieczka po stojącym autobusie. Autobus przyjeżdża pod szkołę i jedna lekcja to jest właśnie już w samym autobusie.
0: Mm-hmm. No dobrze, a teraz powiedzmy w takim razie, bo dzieciaki wchodzą, dowiadują się, na czym polega działanie, praca takiego autobusu i praca też kierowcy. Sprawdzają, z czego składa się taki autobus. On pewnie na pierwszy rzut oka dla laika niewiele się różni od takiego spalinowego autobusu, no bo generalnie wyglądają podobnie, tylko ten elektryczny ma takie wąsy, które są ładowane, tak jak ładowarka, tak? I pewnie w środku też dużo więcej elektroniki.
1: Autobus wygląda tak samo, natomiast rzeczywiście to jego wnętrze jest wnętrze w sensie tego serca autobusu jako pojazdu, czyli ta część, gdzie jest silnik, gdzie są układy sterowania, są inne, ale tego właśnie nie widać, dlatego jest okazja, żeby zajrzeć pod maskę. No, autobus nie ma maski z przodu, tylko z tyłu jest odpowiednia klapa, którą kierowca otwiera i można dokładnie zobaczyć, jak wyglądają baterie takiego autobusu, które no, oczywiście nie przypominają w żaden sposób baterii, którą mamy w latarce czy w zegarku. To też jest taka ciekawostka, o którą warto spojrzeć.
0: No i przy okazji tego, żeby dowiedzieć się też, jak działa autobus, dowiadujemy się też, jak my powinniśmy działać, czyli jak zachowywać się, będąc w autobusie. To jest ważny taki savoir-vivre w komunikacji miejskiej.
1: Taki savoir-vivre to jest jak gdyby jedna rzecz, o której opowiadamy, a inne to jak się zachować jako pasażer, w sensie takim, że po wejściu do autobusu trzeba skasować bilet. Oczywiście w Warszawie dzieci ze szkół warszawskich do 8 klasy nie muszą kasować biletu, bo mają bezpłatne przejazdy. Niemniej jednak to potem jest ten moment, kiedy z autobusu korzystamy już z biletami, więc pokazujemy, jak działa kasownik, gdzie można kupić bilet w autobusie, jak to zrobić, ale też objaśniamy, na czym polega wyświetlany rozkład jazdy, trasa autobusu na wyświetlaczu, gdzie widać nazwy przystanków, widać ulice, po jakich, oczywiście napisy, nie w sensie nie mapy, tylko napisy, nazwy ulic, po których autobus się porusza, widać czas, jaki jest do przejechania. Są także informacje o tym, gdzie można się przesiąść i do jakich innych autobusów i tramwajów można się przesiąść. O tym wszystkim opowiadamy i to jest taki blok praktyczny pasażera. A druga rzecz, która też jest niemniej ważna, to właśnie ten komunikacyjny savoir-vivre.
0: No bo to nie jest jakaś filozofia, żeby jeździć autobusem, a jednak są takie warunki, do których trzeba się dostosować, będąc pasażerem. Pierwsza rzecz, myślę, że to jest też bardzo ważne, że kiedy chcemy wsiąść do samochodu, do autobusu, to musimy zaczekać, aż inni

0: i wysiądą. To na początek, prawda?
1: Tak. Pierwszeństwo mają osoby wysiadające. Mhm. I tutaj też dotykamy aspektu takiego związanego z bezpieczeństwem podróżowania. Bo bardzo ważną rzeczą jest to, żeby jeśli nie można zająć miejsca siedzącego, to aby w autobusie trzymać się poręczy. Trzymać się poręczy, nie blokować drzwi wejściowych, tylko wchodzić wewnątrz. To jest właśnie to, co jest na początku po skasowaniu biletu. Opowiadamy także, co może mniej jest tutaj istotne, ale niemniej jednak warto wspomnieć, bo rodzeństwo też bywa, jak ustawić wózek dziecięcy w autobusie. Pokazują miejsce, gdzie jest miejsce na wózek, na rower, czy też na wózek inwalidzki. Wszystko po to, żeby raz było w tym autobusie bezpiecznie podróżować, żeby nikomu nie stała się krzywda. Autobusy poruszają się, czy tramwaje poruszają się w normalnym ruchu ulicznym, tak więc wszystkie sytuacje są tutaj możliwe, ale też to jest to bezpieczeństwo, ale też aby nie przeszkadzać innym. W autobusie nigdy nie jesteśmy sami, powinniśmy zwracać uwagę na innych pasażerów, aby nie być dla nich uciążliwym, żeby im tej podróży nie uprzykrzać.
0: Czyli nie zachowujemy się zbyt głośno, no ale też na przykład ustępujemy miejsca starszym, którzy potrzebują go bardziej od nas. To jest też bardzo ważne.
1: To jest właśnie ten bardzo taki kluczowy, bardzo ważny element savoir-vivre. Ustępujemy miejsca osobom starszym, kobietom w ciąży, osobom, które na przykład mają jakąś dysfunkcję ruchu. W autobusach, tramwajach, pojazdach transportu publicznego są specjalne miejsca oznaczone naklejkami, które są właśnie dedykowane tym osobom. One tu mają jakby pierwszeństwo zajęcia miejsca, ale co nie oznacza, że i także innego miejsca nie możemy ustąpić osobie, która potrzebuje swoją podróż odbyć na siedząco.
0: Takie lekcje, jak zachowywać się w transporcie publicznym, możemy też zobaczyć na ekranach, które wyświetlają nam właśnie takie informacje, bo myślę, że to jest ważne, abyśmy wszyscy dobrze czuli się w komunikacji miejskiej. Dlatego ci, którzy wchodzą do autobusu, mogą też nauczyć się szybko tych zasad, jakie obowiązują. Także warto zwracać na takie rzeczy uwagę. A o tym, co warto jeszcze wiedzieć o transporcie publicznym, porozmawiamy już za chwilę po piosence.

0: 15:30 we wtorek, 22 września. Dzisiaj Dzień Transportu Miejskiego, Dzień Bez Samochodów właściwie. A ponieważ jest wtorek, to mówimy też, bo we wtorki właśnie wyjeżdżają specjalne autobusy do waszych szkół w Warszawie, mogą tam dotrzeć, z projektem Nasza Wspólna Sprawa Ekologiczna Warszawa. I o tym opowiada dzisiaj nasz gość, pan Tomasz Kunert z ZTM, Zarządu Transportu Miejskiego. We wtorki są takie pokazy organizowane i można wziąć w nich udział. A jak to zrobić? Co trzeba zrobić, żeby na takich warsztatach, w takich warsztatach uczestniczyć?
1: Trzeba się do nas zgłosić. Zgłaszamy, zapraszamy, aby zgłaszały się szkoły. Zapisujemy to. W miarę możliwości, w miarę wolnych miejsc takie zajęcia się odbywają. Zajęcia są dwuczęściowe. Jedna część to są właśnie zajęcia w autobusie na zewnątrz budynku szkolnego, a pierwsza część w sali szkolnej, gdzie mamy projekcję filmów, gdzie są nasi instruktorzy, opowiadają o różnych sprawach związanych właśnie z transportem publicznym, odpowiadają na wszystkie pytania, jakie mogą paść. Tutaj jest jeden warunek, bardzo ważny. Przyjeżdżamy do takiej szkoły, jeśli autobus może tam wjechać. Czyli jeśli jest tyle miejsca na boisku szkolnym, czy na parkingu szkolnym, czy na jakimś placu na terenie szkoły, gdzie ten autobus może wjechać.
0: Czyli nie do szkoły, tylko obok szkoły, gdzieś tam, żeby zaparkować.
1: Gdzieś na terenie zamkniętym, tak, żeby on mógł zaparkować, aby wszyscy bezpiecznie mogli do niego podejść i obejrzeć go z każdej strony. No, na ulicy nie jest to możliwe, więc musi to być takie miejsce, gdzie autobus może wjechać i gdzie może stanąć sobie bezpiecznie, bez obecności innych samochodów dookoła.
0: No i dla kogo taki projekt jest skierowany? Bo to nie jest dla wszystkich, tylko są uczniowie określonych klas.
1: Zaczynamy od początku, czyli zajęcia są dla klas 1-3, czyli dla tych najmłodszych uczniów, którzy zaczynają swoją tak naprawdę karierę i szkolną, i może pasażerów transportu publicznego.
0: Czyli edukacja wczesnoszkolna, klasy pierwsze, drugie, trzecie mogą wziąć udział w takich warsztatach i dowiedzieć się bardzo wiele na temat zarówno tego, jak wygląda taki autobus, jak wygląda praca kierowcy, no jak zachować się też w autobusie i pewnie jeszcze wiele, wiele różnych innych ciekawych informacji. To, co ważne, to też nie zgłaszamy się sami, tylko prosimy o to wychowawców, dyrektorów, nauczycieli, żeby zgłosili naszą
1: Zgłosiły
0: klasę.
1: Szkołę, zgadza się.
0: Tak, czyli to jest też bardzo istotne. A miejsca jeszcze są.
1: Tak.
0: Tak, czyli możemy jeszcze cały czas poprosić, zaprosić Zarząd Transportu Miejskiego do naszej szkoły, żeby pokazali nam taki jeden przykładowy elektryczny autobus. To jest bardzo ważne, żeby zobaczyć właśnie taki najnowocześniejszy autobus, który jeździ po ulicach Warszawy. No i myślę, że to jest bardzo ciekawa atrakcja dla uczniów klas 1-3, także zapraszamy serdecznie. Ale myślę, że to jest też istotne, aby w ogóle sprawdzić, jak działa komunikacja miejska. Dzisiaj jest ku temu okazja, bo dzień bez samochodu, no to myślę, że jest dobra okazja, żeby wysiąść z samochodu, przesiąść się do metra, jeżeli jesteście z Warszawy, albo do tramwajów, do autobusów, do trolejbusów nawet, które jeżdżą po waszych ulicach, i sprawdzić, jak to jest w takiej komunikacji miejskiej. Panie Tomaszu, skoro rozmawiamy już o komunikacji miejskiej w Warszawie, to jak

0: jaka jest najdłuższa linia, co ciekawego można powiedzieć o tych wszystkich takich połączeniach komunikacyjnych w Warszawie?
1: Linie autobusów, tramwajów, metra, pociągów w Warszawie, jak spojrzymy, jak wyglądają na mapie, to wyglądają jak pajęczyna. I to też jak gdyby jest celowe, dlatego że mamy odgałęzienia na boki, ale mamy też połączenia pomiędzy poszczególnymi odgałęzieniami, bo to jest taki system spójny. Chodzi o to, aby można było wiele miejsc się transportem publicznym przemieścić, korzystając z różnych połączeń, z różnych przesiadek. No nie jest możliwe zrobienie takiej trasy autobusu czy tramwaju, aby dowoziła każdego z jednego miejsca do drugiego, tam gdzie on chce dojechać. Konieczne są te przesiadki, one muszą być jak najwygodniejsze, stąd kształt takiej sieci. W różnych miejscach można się przesiadać do różnych pojazdów, aby dojechać do swojego celu. A najdłuższą linią tramwajową na przykład jest linia 17. Tramwaje jeżdżą z Winnicy, czyli z Białęki, aż na Mokotów.
0: No właśnie, to tramwaje są taką jakby, myślę, że pośrednią formą, bo najmniej ma tych przystanków metro. Metro jest z północy na południe, ze wschodu na zachód. Dwie linie, które krzyżują się po środku. Jak, czy wiadomo, ile pociągów metra jeździ po tych trasach?
1: W godzinach szczytu ponad 60 pociągów metra mamy na trasie. Ja dzisiaj zapytałem też, ile autobusów dzisiaj wyjechało. Dziś rano, w tym takim porannym szczycie, czyli w tych godzinach, kiedy jest najwięcej pasażerów, w Warszawie i w okolicy, bo autobusy z logo WTP jeżdżą także poza Warszawę, było ponad 1600 autobusów w ruchu.
0: 1600
1: autobusów w ruchu. Ponad 400 tramwajów w Warszawie.
0: I 60 pociągów
1: 32 pociągi metra do tego jeszcze.
0: Ojej, no to rzeczywiście, to jest naprawdę bardzo dużo pracy, żeby skoordynować tą komunikację miejską, a jednak dzięki niej możemy dojechać na czas bardzo wiele miejsc i myślę, że to jest bardzo istotne. A kiedyś jeździły też po warszawskich ulicach trolejbusy, czyli takie połączenie tramwaju z autobusem. Co się z nimi stało?
1: Autobus na prąd, tak. Rzeczywiście było w Warszawie w minionych latach kilka linii trolejbusowych, ale one nie stały się w Warszawie takim powszechnym środkiem transportu. One raz, że to były pojazdy, które były akurat, jeśli były dosyć wiekowe, one się często niestety psuły, to były lata powojenne po II wojnie światowej i potem jeszcze lata 60., kiedy rzeczywiście ten transport publiczny, oprócz tego, że się dopiero rozwijał, a dwa, korzystał też z różnych tych pojazdów, które były dostępne. To był niezbyt doskonały środek transportu w Warszawie, gdzie pasażerów było zawsze bardzo wielu i gdzie ta sieć musiała być dosyć rozległa, aby ich wszystkich przewieźć. No, trolejbus wymaga też stawiania specjalnych słupów i rozciągania sieci trakcyjnej. Prościej i taniej było po prostu rozbudować sieć autobusową. I tak to się stało. No, ówczesne władze decydowały, że trolejbusy będą zanikały. Ostatnia linia trolejbusowa to była linia numer 51 z Wilanowskiej do Piaseczna i trolejbus jeździł jeszcze w latach 90. tutaj.
0: Mm-hmm. A co dzieje się z takimi starymi już składami? Czyli jeżeli tramwaj jest na przykład już stary i musi być wycofany, albo metro warszawskie, albo autobus. Pewnie takie się zdarzają, bo kiedy patrzę na to, jak zmieniła się komunikacja miejska w Warszawie przez ostatnie lata, no to dużo się zmieniło, dużo nowoczesnych autobusów, tramwajów wyjechały na nasze ulice.
1: Najdłużej z tych wszystkich środków transportu żyją pociągi. Pociągi podlegają takim okresowym, obowiązkowym przeglądom, kiedy podzespoły zużyte są wymieniane, a jednocześnie pociągi są unowocześniane. I taki przegląd, który jest najbardziej głębokim, polega na tym, że pociąg rozbiera się tak naprawdę do ostatniej śrubki, wymienia to, co zużyte i montuje od nowa. Jest wtedy jak nowy. I pociąg żyje...
0: Recykling.
1: Niemalże. Pociąg żyje 30 lat. Szybka kolej miejska warszawska ma takie najstarsze składy, które już nie podlegają takiemu remontowi, gdyż po prostu byłby zbyt kosztowny byłby taki remont. Lepiej jest kupić po prostu już nowy pociąg, niż wydawać pieniądze na modernizację bardzo starego. I takie pociągi

0: mogą być sprzedane dalej. Po prostu inny operator, na przykład kolejowy, może chcieć kupić taki pociąg do swojej floty, bo akurat na jego potrzeby będzie wystarczający. Podobnie z autobusami. Autobus po tym swoim cyklu życia w mieście może być sprzedany do innego miasta, do innej firmy. Nawiasem mówiąc, te warszawskie autobusy są zawsze w bardzo dobrym stanie i ta największa nasza firma autobusowa, czyli Miejskie Zakłady Autobusowe, raczej nie mają problemu ze sprzedawaniem tych autobusów, które są wycofywane z ulic Warszawy, bo one są po prostu bardzo dobrze utrzymane i ciągle jeszcze w dobrym stanie technicznym. No my chcemy, żeby ten tabor był jak najnowocześniejszy i jak najmłodszy, bo to jest komfort podróży, ale nie jest to tak, że autobusy nie nadają się do niczego. Część zawsze jest zachowywana, te wybrane egzemplarze zachowywane są jako pojazdy zabytkowe. Jest w Warszawie sporo autobusów zabytkowych, które mają właśnie miłośnicy komunikacji, czy też Miejskie Zakłady Autobusowe, ten nasz największy przewoźnik. Podobnie jest z tramwajami. Tramwaje też można odsprzedać, a jeśli jest to już tramwaj na tyle stary, że nie ma takiego zainteresowania, to może być albo egzemplarzem muzealnym, albo może być po prostu już skierowany na złom, czyli do powtórnego przerobu.
1: Mówiliśmy dzisiaj o projekcie Nasza Wspólna Sprawa Ekologiczna Warszawa. To jest projekt, który skierowany jest dla uczniów klas 1-3. A jeżeli ktoś jest młodszy albo starszy, albo nie ma tego parkingu przed szkołą, żeby zobaczyć taki autobus, to są też możliwości, żeby zajrzeć na przykład do takiej zajezdni tramwajowej, do zajezdni metra. I tam też można zobaczyć, jak to wygląda od środka. Są takie możliwości, prawda?
0: Raz w roku również jest impreza, która nazywa się Dni Transportu Publicznego. To jest ten dzień, kiedy staramy się pokazać ten transport publiczny właśnie od innej strony. Przedsięwzięcia są przeróżne w ten dzień. Wystawy zabytkowych autobusów, zabytkowych tramwajów, parada po mieście właśnie takich zabytkowych pojazdów, ale też operatorzy, to się tak mówi, na firmy, które na nasze zlecenie wożą pasażerów autobusami, czy tramwajami, czy metrem, często udostępniają właśnie w ten dzień swoje zaplecze. Oczywiście nie można tam wejść tak na hura, bo to są obiekty, oprócz tego, że ściśle chronione, to też tam są miejsca, gdzie może być po prostu niebezpiecznie. Zazwyczaj odbywa się to w taki sposób, że na swoich stoiskach promocyjnych właśnie w Dni Transportu Publicznego operatorzy rozdają wejściówki, wtedy w grupach zorganizowanych, nie za dużych, można o określonej godzinie przyjść i zobaczyć to zaplecze. Ale też, uwaga, można zobaczyć budujące się metro. Gdy budowa metra, teraz budujemy trzy stacje i odcinek łączący te trzy stacje, gdy budowa metra zbliża się już do końca i sam plac budowy jest już na tyle bezpieczny, no i już widać jak gdyby, że to będzie stacja, a nie tylko, mówiąc popularnie, dół w ziemi. Organizowane są takie dni otwarte, na których można przyjść na wycieczkę i zobaczyć, jak wygląda stacja metra w końcowym etapie budowy, jeszcze bez jeżdżących pociągów.
1: No właśnie, i te wejściówki, tak jak pan powiedział, można zdobyć, ale szybko się rozchodzą, sama wiem, bo jeszcze nie udało mi się ich zdobyć, ale może kiedyś mi się uda, żeby właśnie zajrzeć na przykład do zajezdni albo do metra. Myślę, że to jest bardzo ciekawe dla wszystkich fanów komunikacji miejskiej. Polecamy, żeby zobaczyć, jak wyglądają takie miejsca, zazwyczaj niedostępne, a dzisiaj dzień bez samochodu, obchodzimy go właśnie bez samochodu, więc obchodzimy go. Możemy go świętować właśnie na spacerze albo podróżując komunikacją miejską. A tymczasem bardzo dziękuję za spotkanie. Pan Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego był dzisiaj gościem radiowej Świetlicy. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje i zapraszamy na warsztaty.
0: Dziękuję bardzo.

Za nami piosenka z filmu Shrek i 48 minut po godzinie 15. Trwa radiowa świetlica, dzisiaj dzień bez samochodu, o czym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania, ale przed nami jeszcze druga i myślę, że nie zabraknie jeszcze tematów do rozmowy, bo myślę, że

podróżując bez samochodu mamy dużo więcej możliwości na to, aby oglądać świat, więc już za chwilę o tym porozmawiamy, ale teraz mam dla Was ciekawe rozwiązanie na to, jak spędzić najbliższy weekend, a w zasadzie jeden dzień, 27 września. 27 września to jest niedziela, najbliższa niedziela o godzinie 11. Mam dla Was pomysł na to, jak ten dzień dobrze zagospodarować, a tutaj przynosi nam ten pomysł Teatr Lalka w Warszawie. Ci z Was, którzy są z Warszawy albo będą w Warszawie właśnie 27 września o godzinie 11 będą mogli się wybrać na spektakl Perfekty i Ambaras. Bardzo ciekawe przedstawienie z muzyką na żywo i bardzo ciekawą propozycją, bo będzie to historia o rodzinie patchworkowej, czyli dwoje książąt, takie dwa odmienne żywioły, spotykają się i nagle muszą się dogadać. Perfekty i Ambaras to jest historia o tym, jak burzliwe może być relacja między rodzeństwem i myślę, że jest dużo trudniej, kiedy ten brat zjawia się niespodziewanie. W tym przypadku brat, ale może w waszym przypadku siostra. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak potoczyły się losy dwóch książąt, to koniecznie wybierzcie się do Teatru Lalka w Warszawie 27 września o godzinie 11, o godzinie 11 lub w innym terminie, ale my akurat mamy podwójne zaproszenie na ten termin. Także już teraz zapraszamy Was do telefonowania i zajmowania tych dwóch miejsc na widowni. 22 645 20 55. Kto pierwszy, ten idzie do teatru.

0: A teraz dzwoni do nas Antoni. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja tutaj byłem w polskim radiu.
0: Niesamowite, kiedy tu byłeś?
1: Panią, jak się do się w szkole.
0: O, czyli my się znamy.
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę.
1: Kiedy mamy te umówienie do polskiego radia?
0: No ja nie wiem, a ty wiesz?
1: Ja też nie wiem.
0: No nie wiem, to w takim razie sprawdzimy to zaraz po antenie i dowiemy się w takim razie, kiedy się spotkamy. Antoni, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. Powiedz, a czy ty masz rodzeństwo?
1: Nie.
0: Nie masz rodzeństwa, czyli nie dotyczą cię te problemy, żeby dogadać się z siostrą albo z bratem, ale pewnie masz kuzynów, kuzynki, tak?
1: Tak, mam sąsiada starszego.
0: O, no to taki sąsiad bliski to pewnie trochę jak brat, co?
1: Tak.
0: No właśnie, no to może będzie okazja trochę o tych relacjach porozmawiać. A powiedz Antoni, do której klasy chodzisz?
1: Na razie do pierwszej.
0: Do pierwszej klasy, czyli poważna sprawa. Rozpocząłeś edukację w szkole. Jak ci się podoba w szkole?
1: Fajnie.
0: Fajnie. A masz jakiś ulubiony przedmiot?
1: Ołówek.
0: Przedmiot ołówek, bardzo dobrze. A taki szkolny przedmiot, na przykład polski, matematyka albo WF?
1: No to najbardziej lubię WF.
0: WF i ołówek. No to świetnie. Czyli w takim razie to bardzo ciekawe podejście. Ciekawe, że powiedziałeś, że ołówek lubisz. Czyli pewnie na razie jeszcze uczycie się pisać ołówkiem. Można zawsze zetrzeć gumką, to jest bardzo praktyczne. Bardzo się cieszę w takim razie, Antoni, że do nas zadzwoniłeś. Mam nadzieję, że będziesz się również cieszył podczas spektaklu, na który się wybierzesz. Kogo tam zaprosisz ze sobą?
1: Tatę,
0: czyli z tatą wybierzecie się wspólnie do teatru. No to w takim razie życzę wam bardzo miłych wrażeń. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze?
1: No to okej. Tatę, mamę, babcię, wujka, ciocię, kolegę, no i sieści z mojej szkoły.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Antoni, bardzo ci dziękuję za rozmowę, dobrego dnia i udanego spektaklu w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pa.
0: Pa, pa. A ja dziękuję bardzo za pierwszą godzinę naszej radiowej świetlicy i słyszymy się tuż po godzinie 16:00.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: I rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania.

Witajcie w radiowej świetlicy wszyscy ci, którzy dopiero włączyli radio, Polskie Radio Dzieciom. Nasza radiowa świetlica trwa już od godziny, ale została nam cała godzina naszego drugiego spotkania, w Polskim Radiu Dzieciom, więc mam nadzieję, że będziemy się wspólnie dobrze bawić. A dzisiaj, 22 września, to jest dzień bez samochodu. To znaczy, że możemy dzisiaj spróbować podróżować innym środkiem transportu niż właśnie samochód. Albo możemy na przykład tym samochodem dojechać do domu, a później zostają nam już rowery, rolki, hulajnogi, albo autobusy, tramwaje, metra, pociągi. Bardzo dużo jest tych różnych możliwości, jak możemy podróżować. I dzisiaj jest taki dzień, aby zwrócić uwagę na to, aby podróżować takimi środkami, które są bardziej ekologiczne, bo taki autobus,

który przewozi kilkanaście albo kilkadziesiąt osób, z pewnością jest bardziej ekologicznym rozwiązaniem, czyli jednak dużo mniej emituje spalin,

Polski. W Warszawie jest taki zwyczaj, że właśnie 22 września na zakończenie Europejskiego Tygodnia Podróżowania możemy właśnie podróżować za darmo. Bramki metra są otwarte. Do tramwaju możemy wejść bez biletu. Do autobusu również nie musimy go kasować, więc warto skorzystać, zobaczyć, przejechać się na przykład jakąś najdłuższą linią tramwajową. A jak wiecie, to linia numer 17 w Warszawie, która aż z Białołęki na Mokotów dojeżdża. Albo na przykład jakąś podziemną stacją przejechać się z podziemną kolejką, albo na przykład autobusem. Więc spróbujcie, jak wam się jeździ, czy macie jakąś ulubioną linię, czy macie jakiś ulubiony środek transportu, a może w waszych miastach też są jakieś ciekawe środki transportu, to możecie o nich dzisiaj opowiedzieć. 22 645 2055. Opowiedzcie nam dzisiaj, jak podróżujecie. Zazwyczaj, jak podróżujecie do szkoły, do przedszkola, na zajęcia dodatkowe. Czy zawsze jest to autobus, a może kiedy jest możliwość, to właśnie przesiadacie się do metra, do tramwaju. Czy autobus, czy samochód? No właśnie, opowiadajcie, jak podróżujecie, a my z pewnością przekażemy wam może jakąś niespodziankę za takie opowieści. To teraz nasze magiczne Encanto na antenie Polskiego Radia Dzieciom i słyszymy się już za chwilę.

0: chcieć znaczy móc. No właśnie, jeżeli ktoś chce, to może dzisiaj przesiąść się z autobusu, z samochodu do autobusu, właśnie w tej kolejności. Czyli dzień bez samochodu świętujemy bez samochodu. A jak podróżują nasi słuchacze? No to już teraz na naszej linii są Marysia i Mieszko. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonicie?

0: My chcieliśmy opowiedzieć, jak ogólnie podróżujemy.
1: To opowiadajcie w takim razie.
0: My ogólnie jeździmy autem, ale jak jest gdzieś blisko, na przykład po zakupy, to ogólnie rowerem. Ale tak gdzieś dalej, to autem.
1: Rozumiem, czyli chociaż samochód tam, jako główny wasz środek transportu.
0: Ale czasem, jak już jest weekend, a gdzieś chcemy zostać, to mama mówi, a chodźcie, to pojedziemy tramwajem gdzieś.
1: O!
0: To już jeszcze uczy się jeździć na tych, no, jedziemy na nartach.
1: Mhm, rozumiem, czyli tramwaj to taka jest już wyjątkowa okazja, kiedy możecie się przejechać tramwajem. A czym najbardziej lubicie jeździć?
0: Metrem nigdy nie jechałam, ale ani mieszka też nie, ale zawsze chciałam.
1: Chcieliście spróbować właśnie. No może będzie okazja. Pamiętajcie, że jeżeli przyjedziecie 22 września do Warszawy, to możecie jeździć cały dzień, od rana do wieczora, bezpłatnie i wszystkie stacje można wtedy zwiedzić. I metra, i tramwaju. No nie wiem, czy wszystkie się uda, ale w metrze to myślę, że udałoby się wszystkie zobaczyć. Przejechać takie metro od góry do dołu. No kilka metrów by się pewnie zrobiło. Nawet kilka tysięcy metrów pewnie by się zrobiło metrem, przejeżdżając z północy na południe, ze wschodu na zachód, ale bardzo ciekawa atrakcja. Ale pewnie nie jesteście, drodzy słuchacze, z Warszawy, tak?
0: Nie jesteśmy.
1: No właśnie, a ten tramwaj, którym jeździcie czasami, to dokąd on was wozi?
0: No na przykład z Leśnicy, na przykład no z Leśnicy na różne miejsca, bo w Leśnicy jest ta pętla.
1: Aha, a ta pętla w Leśnicy jest w jakiej miejscowości?
0: No, w Leśnicy.
1: W Leśnicy, czyli macie po prostu swój tramwaj.
0: Spod Wrocławia.
1: Spod Wrocławia wyjeżdża z Leśnicy i jedzie nawet pewnie do samego centrum Wrocławia, tak?
0: Tak.
1: Rozumiem. No to musi być bardzo ciekawa przygoda. No właśnie, czyli tramwaj wyjątkowo, a rowerem? Lubicie podróżować rowerem?
0: Tak.
1: No właśnie, na zakupy można się przejechać, a czasami na wycieczkę rowerową. Dzisiaj piękna pogoda, więc może będzie też okazja. Czyli dzień bez samochodu. Możecie też dzisiaj świętować bez samochodu, bo chociaż nawet jakaś krótka wycieczka może się uda. Albo rowerowa, albo piesza.
0: Na pewno, bo my jedziemy właśnie autem na drugi koniec miasta, bo ja i Mieszko tam mamy takie zajęcia rowerowe.
1: Zajęcia rowerowe. I czego tam się uczycie?
0: Na Kilimandżaro jest taka górka i tam normalnie można jeździć rowerem. I my jeszcze mamy przewodnika i taka grupka dzieci. I my tam razem jeździmy. Tam jest też kamp, trasy w ogóle.
1: Wspaniała przygoda, świetny pomysł. Czyli teraz właśnie jedziecie tam, tak?
0: Tak.
1: I gdzie macie te rowery? W kieszeni?
0: Na pace.
1: Na pace, czyli gdzieś tam z tyłu za wami jadą.
0: Tak.
1: A jakiego koloru macie rowery?
0: Ja mam czerwonego, a Mieszko ma żółtego.
1: O, świetnie. No to w takim razie, drodzy słuchacze, udanej wycieczki wam życzę. To jest fantastyczny sposób, aby dzisiaj świętować dzień bez samochodu, jadąc samochodem, ale z rowerem i tym rowerem później podróżować. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniliście i opowiedzieliście o swoich sposobach na podróżowanie. Marysia i Mieszko byli dzisiaj z nami. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Czy chcielibyście jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Tylko najpierw dodam, my zawsze słuchamy Polskie Radio dzieciom, jak zawsze gdzieś jedziemy, zawsze.
1: Och, wspaniale, bardzo nam miło.
0: Czasem jak gdzieś jadą autem, a my siedzimy w domu, to mama czasem sobie nawet włącza.
1: O, no i bardzo, bardzo prawidłowo, bo Polskie Radio dzieciom jest nie tylko dla dzieci, ale dla dorosłych również, szczególnie dla rodziców. No to pozdrawiamy w takim razie was bardzo serdecznie, a wy chcielibyście kogoś pozdrowić?
0: Ja, Mieszka, tatę, mamę, naszego kotka Heleczkę, całe Polskie Radio dzieciom, panią, moich kolegów Dominika i Julka i Zuzię i bliźniaczki i cały świat.
1: Oh.
0: Teraz dajmy. Ja pozdrawiam Kinta, Marysię, pana Dziubka, tego Bubę, cały świat, oprócz tego, jak już się nazywa? A po tych dwóch, co zapytali na Polskę i...

0: właśnie z tej jednej osoby tego Tympona, bo on mnie też zbił.
1: I to były pozdrowienia od Mieszka, wcześniej Marysia. Bardzo wam dziękujemy, drodzy słuchacze, za te pozdrowienia i za rozmowę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. No a już przy telefonie jest z nami Łucja. Halo, halo, dzień dobry, Łucjo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Powiedz, jakie ty masz sposoby na podróżowanie do szkoły, albo do przedszkola, albo gdzieś indziej? Czy jeździsz zwykle autem, czy może czymś innym?
2: Właśnie najczęściej jeżdżę autem, ale też często jeżdżę na rowerze.
1: Na rowerze. A dokąd jeździsz na rowerze? Tak po prostu na wycieczkę, czy może gdzieś w jakieś konkretne miejsce?
2: Tak właśnie najczęściej na wycieczkę.
1: Na wycieczkę. Bo chodzisz do szkoły czy do przedszkola?
2: Do szkoły.
1: Do szkoły. A do szkoły jak docierasz?
2: Autem.
1: Autem, rozumiem. Czyli jednak te samochody bardzo często z nami są. A dzwonisz z jakiego miasta?
2: Z Brzegu.
1: Z Brzegu. I tam pewnie nie macie tramwajów, a może autobusy macie?
2: Tak.
1: Tak, czyli komunikacją miejską autobusową możesz się też poruszać.
2: Tak.
1: Jeździłaś takim autobusem miejskim?
2: Tak.
1: I jak on wygląda? Jak ci się nim jeździło?
2: Dobrze, ale chyba najlepiej się jeździ na rowerze.
1: O, też tak myślę. Szczególnie w taką piękną pogodę, kiedy nie pada, świeci słońce, jest piękna, złota jesień, to rower jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Też się z tobą zgadzam, uwielbiam jeździć na rowerze. A takie wycieczki rowerowe w twoim przypadku są dosyć długie?
2: Tak.
1: Tak. Czyli nawet pewnie po kilkanaście, po kilkadziesiąt minut pewnie gdzieś tam jeździcie. Może jakiś piknik też po drodze uda się zorganizować. No wspaniale. Myślę, że rower to jest też bardzo dobre rozwiązanie. Łucjo, bardzo ci dziękuję za twój telefon. A czy ty chciałabyś kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: Kogo?
2: Tatę, mamę, dziadka, babcię. Moje wszystkie cioci, moich wszystkich wujków i moją młodszą siostrę, która właśnie śpi.
1: O, no to nie budźmy w takim razie. A jak siostra ma na imię?
2: Matylda.
1: Pozdrawiamy Matyldę. Wspaniale, Łucjo, bardzo ci dziękuję za telefon. Mam nadzieję, że twoja siostra jeszcze trochę pośpi i będzie miała wtedy dużo więcej energii. Może też pojeździ na rowerze, jak się obudzi. No to sprawdzimy w takim razie. A tymczasem bardzo dziękuję za telefon. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. To była Łucja, a wcześniej Marysia z Mieszkiem, którzy opowiadali o tym, jak podróżują do szkoły albo na przykład na zakupy. Tramwaj to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, ale autobusy też myślę, że bardzo fajnie jest jeździć takim autobusem, oglądać świat przez takie duże okno, no a czasami też podpatrywać, co robią inni nasi współpasażerowie. Dzisiaj 22 września. Dzień bez samochodu. Myślę, że wielu naszych słuchaczy akurat słucha nas teraz w samochodzie, ale dlatego teraz proponujemy, jak tylko dojedziecie, to spróbujcie jakoś poświętować ten dzień bez samochodu, na przykład wybierając się na spacer, na hulajnogę, na rower, albo na przykład jakąś komunikacją miejską do babci może? No to teraz nieważny jest cel, Kinga Wylęgły nam zaśpiewa, bo kiedy podróżujemy, to czasami cel nie jest aż tak ważny.

To Kinga Wylęgły nam zaśpiewała, a już teraz mam dla was propozycję, zagadkę. Puszczę wam teraz taki dźwięk i może uda wam się odgadnąć, co to za środek transportu, którym można się właśnie poruszać. 22 645 20 55 i teraz zamieniamy się w słuch i słuchamy, co to może być za środek transportu. Cichutki, nie wiadomo, co to może być. No to jeszcze jeden może, teraz będzie trochę łatwiej.

0: 25 minut po godzinie 16 trwa radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom. I teraz przed chwilą mogliście usłyszeć pewien dźwięk, który pochodził z jednego ze środka transportu miejskiego. No i teraz brzmiał on tak. No, dość mało tutaj wiadomo na ten temat, ale zaraz się dowiemy. Może Marysia wie, co to może być za środek transportu. Marysiu, czy wiesz? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, Marysiu, czy ty tak wyobraziłaś sobie, co to może być za pojazd?
1: Metro?
0: No, sprawdźmy, bo później jest taki inny dźwięk.
2: Następna stacja, Ratusz Arsenał.
0: No właśnie, Ratusz Arsenał. Czy już teraz wiesz, co to jest?
1: Pociąg.
0: Pociąg metra, Prawej. Dokładnie, tak. To był właśnie dźwięk metra. Brawo, Marysiu. Czy ty jeździłaś kiedyś metrem warszawskim?
1: Nie.
0: Nie udało
1: nie,
0: ci się
1: tylko
0: jeszcze.
1: W Paryżu.
0: O, no to pięknie. A jak ci się podobało paryskie metro?
1: Fajnie.
0: No tam znacznie więcej było tych linii. No tam się pewnie można było naprawdę zgubić, bo też jechałam kiedyś paryskim metrem i to nie jest problem, żeby zgubić się w tamtym metrze. Pewnie byłaś tam z mamą, tatą, tak? No właśnie. Ale pewnie ciekawa podróż, tak podziemna.
1: No.
0: Mm-hmm, no właśnie. No to zapraszamy do Warszawy. Jak będziesz kiedyś, to koniecznie zajrzyj też pod ziemię, bo pod Warszawą również dzieje się bardzo ciekawe życie. Co prawda takie trochę inne niż na ziemi, ale te metro jeździ bardzo punktualnie, bardzo szybko, więc warto przyjechać, a dzisiaj jest bezpłatnie. Więc jeżeli będziesz kiedyś jechała, to pamiętaj, 22 września jest dzień bez samochodu i w ten sposób można pojeździć sobie metrem za darmo. Na wszystkie stacje można wtedy dotrzeć. A jesteś z jakiego miasta, Marysiu?
1: Bielska.
0: Z Bielska, tak? Pozdrawiamy w takim razie twoje miasto. Tam pewnie jeżdżą autobusy.
1: Tak.
0: Tak. Jeździłaś takimi autobusami?
1: Tak.
0: Podobało ci się?
1: Mhm.
0: Ale dosyć rzadko jeździsz, czy często tam zaglądasz do tych autobusów?
1: Rzadko.
0: Raczej samochodem pewnie? No właśnie. No dobrze, no to w takim razie każdy sposób jest dobry, byleby dotrzeć na czas. Dzisiaj dzień bez samochodu, może akurat będzie to też okazja, żeby na przykład pójść na spacer. Pewnie masz tam też dużo ciekawych miejsc spacerowych wokół swojego domu.
1: Dużo.
0: No to pewnie. No to zapraszamy w takim razie. Marysiu, bardzo ci dziękujemy za twój telefon. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, babcię, dziadka, tatę i klasę.
0: Pozdrawiamy klasę. A którą klasę?
1: Drugą B.
0: Drugą B z Bielska, tak? Fantastycznie. Bardzo ci dziękuję w takim razie, Marysiu, za telefon. Trzymaj się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
0: Do widzenia. A ja tak myślę, że skoro rozmawiamy dzisiaj o dniu bez samochodu, to może warto byłoby dzisiaj pozdrowić wszystkich tych, którzy prowadzą samochody.

autobusy, tramwaje, pociągi metra albo pociągi, które jeżdżą po torach na stacjach, na liniach ogólnopolskich. Myślę, że to jest bardzo ciekawa praca. Pozdrawiamy zatem wszystkich tych, którzy starają się, abyśmy dojechali na czas. Czy to właśnie nasi rodzice, którzy odwożą nas do szkoły, do przedszkola, ale także ci, którzy pracują jako zawodowi kierowcy. A już teraz kolejna piosenka na naszej antenie.

0: żeby fruwał kura, po to by był rosół. Ryba, żeby nie mieć głosu.
1: Chrząszcz jest po to, by brzmiał w trzcinie, a świerszcz, żeby grał w kominie. Kangur po to, żeby skakał. Szczupak, żeby dał szczupak.

0: tłą siedzieć.
1: Słoń jest, żeby go zasłaniać, aby pragnąć czczu jest tania.
0: Świetlik, żeby świecił nocą, a stonoga?
2: A stonoga?
1: Nie wiem.

0: Sydney.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Są żyjątka rozmaite. Kogut po to, by piał świtem.
2: Kuś jest po to, żeby bał się.
3: Wilk by babcię schrupał w bajce.
1: Dla urody są motyle.
3: A rak, żeby chodzić.

0: niestety by pasował do karety.
1: Dzięcioł, żeby stukał w drzewa,
2: słowik by najpiękniej śpiewał.
3: By upierać się jest osioł, a stonoga?
0: A sto

0: Po co?
1: By szewc miał roboty, o! Patent! Patent!
2: Patent? A teraz w radiowej świetlicy nie mówiliśmy jeszcze o takim środku transportu, więc może właśnie warto byłoby i zwrócić na taki środek transportu uwagę. Więc już teraz zwróćcie uwagę i wytężcie wasz słuch, bo mam dla was kolejne pytanie. Co to może być za środek transportu, którym możemy też podróżować, chociaż pewnie byłoby to trochę trudniejsze. Ale może akurat ktoś z was kiedyś podróżował. Dzisiaj dzień bez samochodu, więc może właśnie

czymś takim można byłoby też podróżować? No dobrze, to teraz posłuchajcie, co to może być za dźwięk? No właśnie, 22 645 2055. Spróbujcie odgadnąć, co to za środek transportu. Może kiedyś przypomni wam się też, może przypomni wam się, czy podróżowaliście kiedyś takim właśnie pojazdem. No to kombinujcie, a ja wracam już za chwilę.

0: takim pojazdem jakby trochę pojeździć. No fajnie by było tak uczcić dzień bez samochodu. Ciekawe, czy wiedzą nasi słuchacze, co to jest za pojazd. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami Asia i Janek. Witamy was bardzo serdecznie.
1: Witamy.
0: Witamy, witamy. Powiedzcie, czy wy wiecie,

0: wiecie, co to jest za dźwięk, bo to nie jest takie łatwe, tak myślę sobie, żeby odgadnąć, bo ja to wiem, ale czy wy wiecie?
1: Wydaje nam się, że tak.
0: No to co to może być?
1: Bryczka?
0: O tak, dokładnie. Ja mam co prawda napisane dorożka, ale nie wiem, czy bym też tak nie powiedziała, gdybym nie miała tego napisanego. To jest właśnie taki pojazd, który też jest bardzo ekologiczny. A co to znaczy jeździć bryczką?
1: Czyli jeździć na takim przyczepionej...
0: Taka przyczepka jest, do tak. Takiej przyczepki wsiadamy. I jak, jak nią jedziemy? Na przykład teraz Asia wchodzi, a Janek ją ciągnie, to jest wtedy bryczka?
1: Nie.
0: Nie? A kto ciągnie?
1: Konie.
0: Konie, no właśnie. I ten dźwięk, który słyszeliście, to był taki właśnie dźwięk kopyt uderzających o drogę. No właśnie, bryczka, dorożka, to są już takie trochę zapomniane środki komunikacji, ale kiedyś jedne z głównych. Udało wam się kiedyś pojechać taką bryczką?
1: Nie.
0: Nie, nie było jeszcze okazji. No to może kiedyś uda wam się pojechać. Piękna, wspaniała przygoda, kiedy koniki jadą i ciągną taki zaprzęg. Może to być na przykład kulik, bo wtedy będą ciągnęły sanie. Albo kiedy jest taka pogoda jak dzisiaj, no to możemy zaprząc konia do powozu i będziemy jechać sobie na przykład po drodze. Wspaniała przygoda, polecam, naprawdę bardzo można sobie tak pięknie podróżować. A lubicie konie?
1: Tak.
0: Tak, no właśnie. One też lubią sobie na taką przejażdżkę pojechać, więc czasami to jest tak, że może my myślimy, że te konie się męczą albo nie lubią tego, ale są takie konie, które właśnie lubią jeździć i ciągnąć wóz, zaprzęg i wtedy bardzo dobrze się też czują, bo to jest dla nich takie też wyzwanie. Drodzy słuchacze, a jak w takim razie podróżujecie? Jeżeli nie bryczką, jeżeli nie konno, to jak?
1: No teraz jedziemy autem.
0: Autem. A wracacie pewnie ze szkoły?
1: Nie.
0: Nie. Tak po prostu sobie podróżujecie autem.
1: No jedziemy na zajęcia.
0: Na zajęcia. A co będziecie się uczyć na tych zajęciach? Czego się będziecie uczyć?
1: Szachu.
0: Szachy. Wspaniała sprawa. Będziecie grać ze sobą, czy każdy w innej drużynie?
1: Jeszcze nie wiemy.
0: Jeszcze nie wiecie. No dobrze. To wasz początek z szachami. Czy już uczyliście tej gry się w poprzednim roku?
1: Uczyliśmy się.
0: Rozumiem. No to w takim razie życzę powodzenia. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj mieć bardzo dużo skupienia i wygrać kilka takich partyjek szachów. A czy chcielibyście kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo pozdrawiamy?
1: Ja pozdrawiam całą moją klasę, całą rodzinę. Janek, czy kogo? Janek, całą swoją grupę w przedszkolu.
0: O! Pozdrawiamy w takim razie i przedszkole, i szkołę, no i w takim razie też te zajęcia, gdzie będziecie się uczyć gry w szachy. Też pozdrawiamy wszystkich uczestników, tak?
1: Tak.
0: A samochód prowadzi mama czy tata?
1: Tata.
0: Tata, no to świetnie. To w takim razie pozdrawiamy też wszystkich kierowców, szczególnie tych, którzy ciężko pracują, aby dowieźć wszystkich na czas, bo wiadomo, że nie jest to zawsze łatwe. Bardzo dziękujemy wam za ten telefon i dobrej gry w szachy wam życzymy w takim razie.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: To była Asia i Janek, którzy też jadą samochodem, bo myślę, że właśnie w ten sposób najczęściej podróżują nasi słuchacze. No trudno, żeby ktoś jechał z radiem przy uchu w autobusie, w tramwaju, w pociągu albo w metrze. No byłoby to trochę dziwne, może nawet przeszkadzające innym uczestnikom ruchu, więc pewnie najczęściej właśnie słuchacie nas w swoich samochodach i dlatego do nas dzwonicie. Bardzo się z tego cieszymy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy teraz podróżują. podróżują samochodem, spieszą się na jakieś zajęcie, albo już spokojnie z zajęć, albo ze szkoły czy z przedszkola wracają.

do domu. Na takich jeszcze czekamy. Jeżeli chcielibyście kogoś pozdrowić właśnie z samochodu, z jakiegoś środka komunikacji albo na przykład ze spaceru, no to możecie jeszcze zadzwonić. Mamy jeszcze kwadrans do końca naszej audycji, a dzisiaj rozmawiamy o różnych środkach komunikacji, bo dzisiaj dzień bez samochodu, ale myślę, że ten dzień bez samochodu można równie dobrze świętować, wysiadając z samochodu i wychodząc na jakiś spacer. Więc jeszcze mamy chwilkę na to, aby porozmawiać. Zostało nam 15 minut do godziny 17, zatem zapraszamy.

trochę się niepokoję, bo może wtedy traci orientację i zmienia się w ubikację.

No właśnie, wyprawa w nieznane latającym dywanem. O latających dywanach nie mówiliśmy. To też jest środek komunikacji. Może niezbyt popularny, albo może niekoniecznie taki realny, ale zawsze można spróbować. Można nawet w domu spróbować, czy wasz dywan gdzieś wzleci, dokąd poleci. Można sobie to wszystko wyobrazić. No właśnie, takie środki komunikacji uwielbiamy chyba najbardziej, bo możemy sobie wyobrazić, dokąd nas zawiezie taki latający dywan. No a dzisiaj dzień bez samochodu. W naszej radiowej świetlicy świętowaliśmy wyjątkowo ekologicznie. Mówiliśmy o metrze warszawskim oczywiście, bo to jedyne metro w Polsce póki co. Ale mamy też tramwaje, mamy autobusy. To już myślę, że dużo znaczniej bardziej popularne środki komunikacji. Tramwaje to chyba moje ulubione pojazdy, bo można dzięki temu zwiedzić się bardzo wiele miejsc. No i ten stukot kół, chociaż już teraz coraz cichszy, bo te wszystkie szyny już są znacznie bardziej nowoczesne i już nie słychać tych tramwajów tak jak kiedyś, no ale wciąż bardzo przyjemna podróż. No ale mówiliśmy też dzisiaj o bryczkach, o dorożkach, które to były takimi pierwszymi tramwajami, bo pierwsze tramwaje były właśnie konne. Pierwsze warszawskie tramwaje uruchomiono w 1866 roku i były właśnie ciągnięte przez konie, a wagony nie miały numerów, tak jak dzisiaj, lecz były pomalowane na różne kolory, aby pasażerowie wiedzieli, dokąd jadą. No myślę, że byłaby to bardzo ciekawa przygoda. Co prawda teraz już takich konnych tramwajów nie ma, ale można się przejechać po Warszawie taką bryczką albo właśnie dorożką, bo na Starym Mieście bywały jeszcze do niedawna takie bryczki. Nie wiem, czy teraz są, ale jeszcze do niedawna można było jeździć. No albo w różnych innych kurortach, w różnych miastach można pojeździć takimi bryczkami i myślę, że to jest też bardzo ciekawa forma podróżowania. Drodzy słuchacze, rozmawialiśmy dzisiaj o wielu różnych środkach komunikacji. Korzystajcie. Szczególnie dzisiaj w Warszawie można jeździć bez biletu i jest to legalne, bo bez biletu możemy się poruszać po całej Warszawie i okolicach. Właśnie w ten sposób kończy się Europejski Dzień Transportu Publicznego i tego ostatniego dnia, czyli 22 września, można podróżować tramwajami, metrem, autobusem zupełnie bez biletu, bezpłatnie. Także zapraszamy. A już za chwilę Justyna Majchrzak pojawi się w studiu, także jeżeli planujecie jakieś podróże, to możecie jeszcze zostać, bo radiowe poczytanki już za chwilę w naszym Polskim Radium dzieciom. Mam nadzieję, że będą to bardzo ciekawe przygody i może też podróże. Zatem ja już Wam bardzo dziękuję za to spotkanie, a już za chwilę poczytajcie sobie z Justyną Majchrzak. Marta Kawalec, Renata Żuchowska, bardzo dziękujemy za te wspólne 2 godziny spotkania w Polskim Radiu dzieciom. Do usłyszenia, dobrego dnia, pa, pa!

0: pięścią. Kodę.
1: Autopromocja.
2: Magiczna mapa?
3: Jest.
2: Perłowa szpila?
3: Przygotowana.
2: A smoczy apetyt na podróże?
3: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
2: No to ruszamy.
4: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
2: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
4: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
2: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
4: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
2: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
4: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
1: Autopromocja.
5: Jest 17:00, pora czytania.
6: Radiowe poczytanki.
5: Jak to smakowicie pachnie. Ciastkami, myślicie? Nie. Watą cukrową? Nie. Kakao tak pachnie? Też nie. Słuchajcie, tak pachną książki. Ja właśnie odkryłam, że kiedy tylko uchyliłam okładkę tej świeżo wydanej książki, to natychmiast do studia wpadł ten zapach, który bardzo możliwe, że nie tylko ja lubię, ale też więcej książkomaniaków ma ten zapach w repertuarze swoich ulubionych woni. Obok zapachu na przykład arbuza, albo świeżo skoszonej trawy, albo chleba świeżo wypieczonego, to taki zapach nowości książkowych też jest jednym z ulubionych. A my spotykamy się jak w każdy wtorek po godzinie 17:00 obok regału z książkami. Nie myślcie sobie, że wszystkie pachną nowością. Są wśród tych książek też takie, które liczą sobie trochę lat i być może pamiętają je ze swoich czasów dzieciństwa i wasi rodzice, a może nawet babcie i dziadkowie. Ale jestem przekonana, że i w waszych domach są przynajmniej półki z książkami. Może niekoniecznie od razu całe, wysokie i wypakowane regały, takie jak w naszym studiu. A wśród tych książek, które macie na swoich półkach, jest coś, co znacie i lubicie. A my na waszą półeczkę zaraz podrzucimy wam też coś nowego, pachnącego, jak już powiedziałam. Dzisiaj też coś dla was mamy i chętnie oddamy wam książki, o których będę rozmawiać z gośćmi. Mam nadzieję, że już za chwilę pojawią się w studiu, bo oni też mieli być o godzinie 17:00 w budynku Polskiego Radia. No, bardzo możliwe, że już idą po schodach w naszą stronę. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Zaczynamy audycję Radiowe Poczytanki.

0: Jest 7 minut po godzinie 17 i myślę, że to jest idealna pora na czytanie.
1: Radiowe poczytalki.
0: Czy panowie są gotowi? Gotowi. No to zaczynamy. Za siedmioma wydmami.
2: Za siedmioma wiatrołomami.
3: Za siedmioma zwichrowanymi płotami.
0: Za siedmioma rozwianymi szałasami.
2: Za siedmioma rozwichrzonymi wrzosowiskami.
3: Za siedmioma zwietrzałymi głazami.
0: Za siedmioma zdmuchniętymi ogniskami.
2: W malutkiej wiosce o nazwie Tchnienie
3: mieszkał sobie bajarz.
0: Bajarz, Grzegorzu? Bajarz.
3: Bajarz.
0: Bajarz o tym bajarzu?
3: Tak.
0: Troszkę
3: tak
0: bajarz.
3: Tak się stało.
0: Że ten bajarz zamieszkał w wiosce nazwanej Tchnienie, a te głosy, na trzy głosy czytaliśmy początek historii, którą dzisiaj wam będziemy opowiadać i o której wam będziemy opowiadać. Tytuł tej opowieści to Baśń o bajarzu. Autorami są Ernesto González i Grzegorz Janusz. Dzień dobry.
3: To dzień wy. Dobry.
0: To wy, to są oni i dzisiaj te książki będziemy też mieć dla naszych słuchaczy. Żeby była jasność, Grzegorz napisał, a Ernesto
2: przyzdobił.
0: Przyozdobił, zilustrował tę książkę, tę opowieść. Bajarz też chyba maczał palce w tej opowieści, prawda? Był dla ciebie bajarz inspiracją i podpowiadał ci co nieco, Grzegorzu?
3: Od pewnego momentu wziął na siebie całą robotę tak naprawdę.
0: I ty już nie miałeś nic wtedy.
3: Tak, ja wymyśliłem bajarza, a wszystko inne już jest jego dziełem.
0: A jak na niego natrafiłeś? Mieszka w końcu bardzo, bardzo daleko, za tymi siedmioma rozwichrzonymi i wiatrołomami i głazami zwietrzałymi. Jak ty tam do niego dotarłeś?
3: Niby bardzo daleko, ale myślę, że każdy z nas ma w sobie gdzieś tam schowanego bajarza.
0: Bajarz to ten, co baja albo baje.
3: Baja? Bajarz, bajarz.
0: Bajarz, bajarz, baśnie opowiada. Myślę, że to słowo troszeczkę zapomniane. Musimy je nieco odkurzyć. Bajarz to jest ktoś od bajania, czyli od opowiadania baśni.
3: No tak, właśnie tak.
0: A ty lubiłeś słuchać baśni,
3: oczywiście,
0: kiedy byłeś
3: tak.
0: w wieku...
3: Zanim zacząłem sam czytać, bardzo dużo mi czytano, bardzo dużo mi opowiadano. Mhm. Zdarzało mi się też chyba jakieś baśnie w radiu usłyszeć.
0: O, na pewno. Pewnie to było nawet polskie radio, jak znam.
3: Oczywiście.
0: Naszą historię. Mamy bardzo dużo takich różnych ukrytych opowieści. A czy ty, Ernesto, też lubisz bajania?
2: Oczywiście.
0: A potrafisz bajać?
2: Obrazkami, absolutnie.
0: Obrazkami.
2: Staram się.
0: No i ta historia jest zilustrowana w całości.

0: I powiem wam, że to jest taka opowieść o sile słów i o mocy opowieści, tych opowieści, których można słuchać na przykład na dobranoc, chociaż myślę, że opowieści się dobrze sprawują o każdej porze dnia, nawet teraz można by coś bajać naszym słuchaczom. Grzegorz milczy, może zastanawia się, o czym można by opowiedzieć historię o godzinie 17.10.
1: O godzinie 17.10.
0: No.
1: Miałbyś pomysł na...
2: Była sobie godzina 17.10.
0: Aha, dobrze się zaczyna.
2: Niestety szybko się kończy, ponieważ zaraz po niej nastąpiła 17.11.
0: Czyli 17.10 była tylko raz w ciągu jednego dnia.
2: Tak.
0: I od tej pory tęskniła do kolejnych dni, kiedy znowu mogła być sobą przez tę jedną krótką minutkę.
2: Minutkę, tak. Mhm.
0: No i widzicie, urodziła się historia ale dla mnie za krótka historia. Gdybyś mi taką historię opowiadał na dobranoc, to myślę, że nie zdążyłabym zasnąć.
2: Zatem może historia o 22 września.
0: Czyli o dzisiaj.
2: Tak.
0: Mhm. Który ma 24 godziny. Zaczął się jakiś czas temu i zaczął się dla jednych dobrze, dla innych pewnie w pośpiechu. Mój się zaczął późno, mogłam się wyspać. A wasz 22 września dobrze się zaczął? Patrzę na Ernesta.
1: Chyba okej.
0: Okay. Miałeś kolorowe
1: sny?
0: Szczerze
1: mówiąc, już nie pamiętam.
0: Ja zastanawiam się, czy ilustrator ma kolorowe sny.
1: Głównie kolorowe.
0: Mhm. A czarno-białe, jak ci się śni?
1: To zależy od dnia. 22 września miałem kolorowe. Nie pamiętam, jakie miałem 15 września. Jeżeli dobrze pogrzebać w pamięci, to w okolicy 10 mogło być czarno-biało.
0: Czarno-biało?
1: Mm. Mhm. Nie wiem kompletnie, z czego to wynika.
0: Ale czarno-białe też są ładne. Takie trochę staroświeckie.
1: No ja lubię.
0: Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze kiedyś widzieli czarno-białe filmy na przykład, bo nasi słuchacze to są ludzie młodzi, którzy żyją raczej w świecie kolorowych obrazków. Takich obrazków jak w książce Baśń o Bajarzu, o której dzisiaj rozmawiam z autorami Ernesto Gonzalesem i Grzegorzem Januszem. Ja jeszcze raz przypomnę, że Grzegorz Janusz to ten, który odpowiada za słowo w tej książce, w tej historii i w kilku innych również, a Ernesto Gonzales to jest pan od obrazków, od ilustracji. Książki będą, ale najpierw musimy wymyślić jakieś zadanie dla naszych słuchaczy i myślę, że te historie, to zadanie będzie musiało mieć chyba związek z jakąś opowieścią. Słuchajcie, burza. Burza przyszła, wiatr szumi i deszcz za naszymi oknami. Myślę, że to idealny czas nie tylko na czytanie, ale też na opowiadanie historii.

0: To Staś Kukulski w audycji radiowej Poczytanki. Na zegarze już dawno minęła godzina 17, która to była? 17.10, prawda? To ta nasza baśniowa godzina. Ale cały czas 22 września. Idealny dzień na opowieści i idealny dzień na to, żeby zajrzeć do książki Baśń o Bajarzu. Autorstwa Grzegorza Janusza i Ernesto Gonzaleza. Obaj, dobrze powiedziałam? Ernesto Gonzalez.
1: Może być.
0: Może być, dobrze. No, nie najlepiej, to znaczy, ale trudno. Obaj panowie są w naszym studiu i jeden odpowiada za treść tej baśni o Bajarzu, a drugi ją pięknie zilustrował. Bardzo dynamiczne są te ilustracje.
1: Tak?
0: Tak.
1: Strasznie się cieszę.
0: Tak, tak. Zastanawiałam się nawet, czy rysując na przykład Bajarza w ruchu, w tym tańcu, czy pozowałeś sam sobie na przykład przed lustrem, żeby...
1: A to nie, to miałem wzorzec wielce wspaniały. To nie wiem, czy mam podać, nie wiem, czy słuchacze będą kojarzyli taką postać jak John Malkovich. I to był właśnie on z filmu Być jak John Malkovich, gdzie występuje w podobnej kreacji. Także inspiracją był dla mnie John Malkovich.
0: Czyli John Malkovich się poruszał, a ty wymyśliłeś, że tak podobnie może również ruszać się...
1: Nie poruszał się dokładnie tak, ale... John Malkovich generalnie jest bardzo inspirującą postacią, także bardzo polecam.
0: No, w Bajarzu też, jak widać, troszkę pomagał John Malkovich, a Bajarz to jest człowiek wielu talentów, Grzegorzu. On potrafi nie tylko świetnie się ruszać.
2: Tak, no przede wszystkim opowiada, ale potrafi też rysować, potrafi rzeźbić. Nie pamiętam jeszcze, jakie tam talenty mu przydzieliliśmy, ale generalnie jest takim twórcą uniwersalnym. Tak, jest muzykiem, tak.
1: Śpiewać.
2: I na flecie, i na lirze, i majsterkuje znakomicie.
1: Generalnie Bajarz kumuluje w sobie wszystkie talenty wszelkiej maści twórców.
2: Ulepił tam w pewnym momencie przepięknego bałwana.
0: Mhm.
1: Takie było zamierzenie, żeby każdy twórca mógł się odnaleźć w Bajarzu.
0: O. A czy w radiu też są twórcy, myślicie?
2: Na pewno.
0: Twórcy?
2: Tak.
0: No
1: prowadzący tworzy audycję, no to już umówmy się.
0: To prawda. Wydawca pomaga tworzyć audycję, czyli jest współtwórcą audycji.
1: Tak.
0: Daria Brzezińska, jak zawsze, towarzyszy mi w radiowych poczytankach. A my dzisiaj rozmawiamy o baśni o Bajarzu, czyli o człowieku, który potrafił opowiadać historię. Po co nam są historie? Po co są baśnie? Po co są takie różne opowieści?
2: Najprościej mówiąc, po pierwsze do opowiadania, po drugie do słuchania. Ale oczywiście to nie wyczerpuje wcale tematu. Baśnie nam pomagają w życiu. Długo by można o tym opowiadać, ale wyobraźmy sobie przez chwilkę świat, gdzie tych opowieści nie ma i na pewno byłoby nam w nim dużo gorzej. Smutniej, nudniej.
0: Zwłaszcza kiedy przyjdzie jesień, a potem zima.
2: A potem zima.
0: To baśnie się bardzo przydają. Wyobraźcie sobie takie długie popołudnia, o której teraz zachodzi słońce. Po 18 chyba już znika słońce, więc za mniej więcej godzinę zacznie się zmierzch robić, a potem te zmierzchy będą przychodzić coraz później i później. I czym tu się zająć? No, można czytać książki.
2: Oczywiście.
0: Ale można też opowiadać sobie różne historie. Na przykład o 22 września.
2: Albo o innych dniach, które wówczas już nastąpią, o różnych październikach, listopadach, grudniach i tak dalej.
0: Jesteś przywiązany bardzo do kalendarza.
2: Nie tylko do kalendarza, ale do takiego

0: do takiego kręgu, w którym ciągle jesteśmy, tak, tak, że to właśnie po jesieni przychodzi zima, potem wiosna.
1: A lubisz, Grzegorzu, jesień?
0: Lubię wszystkie pory roku, lubię w ogóle zjawisko pór roku, że to tak się pięknie toczy.
1: Ja też. I że można, zwłaszcza tutaj pod naszą szerokością geograficzną, w środku lata zatęsknić do takich jesiennych dni, kiedy temperatura spada, może nawet bardzo nisko spada ta temperatura, także się prawie potłucze. I można zatęsknić sobie do takiej jesieni. A potem ona przychodzi z grzybami.
0: Ze śliwkami, tak.
1: Z czym jeszcze, Ernesto, przychodzi jesień? Ja wiem, ale ty powiedz.
2: Kolorowe liście?
1: Tak, myślałam.
2: Najbardziej, najlepiej. Wspaniałe są kolorowe liście. Czerwone mi się szczególnie podobają, kiedy się wymieszają z żółtymi.
1: To wtedy są oranżowe.
2: Tak, kiedy dopisze deszcz, zapach jesieni jest bardzo ładny, także też bardzo miło go wspominam i bardzo lubię. Kiedy tu szliśmy, doświadczyłem go. Jarzębina jest fantastycznym zjawiskiem. Błoto. Błoto też potrafi zachwycić.
1: Jest się na co cieszyć, bo jutro 23 września, czyli pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Ja dzisiaj będę o tym przypominała. Nie dlatego, żeby kogoś zasmucić, tylko wprost przeciwnie, żeby kogoś ucieszyć, że już następna pora roku i kolejna porcja piosenek, takich jesiennych piosenek, których mamy dużo i których nie wypada po prostu puszczać w radiu w środku lata. Mamy też zagadkę, albo raczej Grzegorz powiedział, że będzie miał dla was zagadkę. Zagadka jest taka dość, powiedziałabym, podchwytliwa.
0: Tak, ale być może jest trochę jesienna. Być może ta pora roku najbardziej do tej zagadki pasuje. Może istnieć tylko, gdy chyżo pomyka, bo gdy się zatrzyma, to natychmiast znika.
1: Co to jest? Są takie zagadki ludowe.
0: Tak, to jest zagadka ludowa, którą sam wymyśliłem.
1: Zagadka ludowa wymyślona przez naszego gościa Grzegorza Janusza. Drugim gościem jest Ernesto González, a rozmawiamy dzisiaj o różnych sprawach, jak słyszycie, ale przede wszystkim o baśni o Bajarzu, czyli o najnowszej książce, którą obaj panowie stworzyli. Jak robi się taką książkę we dwójkę? Jak się współpracuje? Czy najpierw się pisze, potem się ilustruje? Pewnie tak, ale o to też na pewno zapytam naszych gości. A tymczasem przypomnę numer telefonu 226452055, a Grzegorza poproszę o... Przepraszam, tak, Grzegorza, poproszę o przypomnienie zagadki.
0: Może istnieć tylko, gdy chyżo pomyka, bo gdy się zatrzyma, to natychmiast znika.
1: Przychodzi mi do głowy kilka odpowiedzi na tę zagadkę.
0: Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.
1: To chyba mi nie przychodzi w takim razie. 226452055. Ciekawa jestem, czy do końca wizyty naszych gości ktoś zgadnie tę ludową zagadkę. Jeżeli tak, no to mamy dla was egzemplarz baśni o Bajarzu. Myślę, że można liczyć też na autografy naszych gości, które tutaj się gdzieś pojawią w tej pięknie opracowanej i wydanej książce. Może obok jaskółki? Jerzyka znaczy.
2: Tak, to jest miejsce na autografy właśnie.
1: Idealne miejsce.
2: Cała strona.
1: To czekamy w takim razie. 226452055.

0: 17:26 na zegarze.
1: Radiowe poczytalki.
0: A dzisiaj czytamy wspólnie baśń o Bajarzu i autorzy tej książki są w naszym studiu, czyli Grzegorz Janusz i Ernesto González, a teraz do naszego trio dołączył jeszcze Bruno telefonicznie. Dzień dobry, Bruno, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Czy ty lubisz czytać książki?
2: Tak.
0: A co tam ostatnio czytasz, Bruno, powiesz nam?
2: Topr.
0: Topr. Dobrze usłyszałam? Topr?
2: Tak.
0: Czy to jest książka pani Beaty Zielińskiej o tych ratownikach, którzy działają w Tatrach, w górach?
2: Tak.
0: To opowieść pełna bohaterów, ale powiem wam, że tutaj też w tej książce mieszka... Grzegorzu, czy on jest super bohaterem, ten Bajarz?
3: Na swój sposób na pewno, tak.
0: Pomógł
3: super bohaterem, pełnym rozmaitych słabości, ale też no, niesamowitych mocy, rzecz jasna.
0: Mhm. Ma taką też jedną specjalność, Bajarz, który jest bohaterem baśni o Bajarzu. I ta książka, Bruno, może trafić w twoje ręce. Tylko najpierw trzeba, prawie jak, słuchajcie, jak w baśni, że dostaje się jakieś zadanie i trzeba pokonać smoka albo rozwiązać jakąś zagadkę. Tak to jest, prawda, w baśniach, Grzegorzu?
3: Tak, to jest ten moment.
0: To jest ten moment. To w takim razie zagadka ludowa, jak już wiemy, od Grzegorza brzmi tak...
3: Może istnieć tylko, gdy chyżo pomyka, bo gdy chce przystanąć, to natychmiast znika.
0: Bruno, co to takiego?
2: Czy to jest czas albo chwila?
3: Blisko, blisko, ale jeszcze troszkę.
0: Ale to mógłby być.
2: Sekunda?
0: Czy to ma wspólnego coś z czasem?
3: No nie, no bo czasu nie da się zatrzymać. Wspominaliśmy troszkę o tym, że była sobie 17:10 i potem już jej nie było.
0: Już
3: ona jeszcze przyjdzie, ale czas zawsze płynie.
4: Mhm. Jedna z bajek zresztą jest o tym, że czas niestety płynie.
3: Tak, czas płynie nieubłaganie.
0: To jeszcze jedna w takim razie próba, Bruno. Podpowiemy ci, że według mnie, bo powiem ci tak na ucho, że my tutaj cały czas jeszcze do końca nie wiemy, jakie jest rozwiązanie tej zagadki.
3: Ja
0: tylko Grzegorz wie. Natomiast my z Ernesto, każdy ma swój typ w głowie. Ja nie myślałam o czasie. Ty, Ernesto, myślałeś o czasie, tak jak Bruno?
4: Na początku, ale potem mnie
0: świeciło. Potem myślałeś o czymś innym. Ale to ma chyba coś wspólnego z tą jesienią.
3: Tak, tak.
0: I o której rozmawiamy i na którą...
3: I o tych liściach wspominaliśmy, kolorowych.
4: A kiedy one... jest, kiedy się pojawia, dobrze zapiąć kurtkę.
2: Chyba już wiem, co to jest.
0: No, co?
2: Cień?
3: Cień. Cień jednak nie, bo jesienią tego cienia nie widzimy za często. Owszem, może się zdarzyć, ale cienie...
0: Bo chmury pojawiają się na niebie.
3: Mało jest słońca.
0: Za czyją sprawą te chmury się pojawiają na niebie?
3: Albo i znikają z tego nieba.
0: Albo i znikają.
3: Jak to się dzieje, że chmury przychodzą i odchodzą?
4: Pomyśl sobie, co ci jesienią może zerwać czapkę z głowy.
2: Wiatr.
3: Świetnie. Tak, czekaliśmy właśnie na tę odpowiedź. Znakomicie. Wiatr.
0: Tak, myślę, że zagadki ludowe najczęściej dotyczyły takich spraw bardzo codziennych, związanych z naturą, prawda, przyrodą. Więc to była taka jedna z zagadek. Bruno, książka oczywiście będzie dla ciebie. Ja poproszę naszych gości, panów Janusza i Gonzalesa o złożenie podpisu, a może nawet Ernesto się tutaj coś machnie, jakiś rysuneczek. Da się załatwić. Książka do ciebie powędruje, a może jutro w takim razie tę zagadkę zadasz kolegom, którzy nie słuchają Polskiego Radia Dzieciom, tak jak ty, codziennie i nie wiedzą.
4: Nie ma takich kolegów.
0: Nie ma. Ale jakby co, to jeszcze przypomnijmy Grzegorzu tę zagadkę, gdyby ktoś chciał na przykład zaskoczyć swoich przyjaciół.
3: Może, nie, źle

0: zacząłem. Może istnieć tylko, gdy chyżo pomyka, bo gdy chce przystanąć, to natychmiast znika.
1: No tak, jeżeli nie ma wiatru, no to, nie ma wiatru. To drzewa stoją nieporuszone i żagiel na łódce też się nie wzdyma. A nawet powiedziałabym, że żaglówka wcale nie płynie. Tak to chyba jest. Bruno, dziękujemy ci bardzo za rozwiązanie naszej zagadki. Bruno chyba.
2: Dziękuję.
1: Myślałam, że zaniemówił
3: to
1: z tego zachwytu.
3: To my dziękujemy za tą piękną odpowiedź.
1: Wspaniale. To w takim razie zagadka już została rozwiązana. To może będziemy mieli... Ale Daria chyba jeszcze ma telefon, nie? W ręku? Nie? Myślałam, że jeszcze ktoś do nas dzwoni. To za chwileczkę wymyślimy dla was jeszcze jedno zadanie, ponieważ jeszcze jedna książka czeka na chętnych i na tego, kto rozwiąże, czy odpowie na kolejne zadanie. A dzisiaj rozmawiamy o baśni o Bajarzu. Kultura gniewu tę książkę wydała. Gniew też tu się w książce pojawia.
0: Tak, tak, ale też na szczęście od razu pojawia się sposób, jak sobie z tym gniewem radzić.
1: A jaki to sposób? Zdradzisz, Grzegorzu?
3: No nie zdradzajmy zbyt wiele, chyba.
0: Krótko powiem tylko, że najlepszym sposobem na gniew jest zachowanie spokoju.
1: No tak, Bartnik jest takim człowiekiem, który dość łatwo wpada w złość, ale jak słyszycie, wystarczy, że pozna tę cudowną receptę, którą właśnie nam zdradził Grzegorz Janusz i natychmiast gniew gdzieś znika. 226452055 dzieci@polskieradio.pl to jest też droga do nas, do naszego studia i do audycji, która nazywa się Radiowe Poczytanki.
4: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

0: To Joszka Broda i moja bajka. My dzisiaj nadal bajamy i bajać będziemy jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Dokładnie 23 minuty nam zostały do godziny 18, a bajamy o baśni o Bajarzu, czyli o książce autorstwa, jak to jest na okładce, Janusz i Gonzales, czyli Ernesto Gonzales i Grzegorz Janusz są w naszym studiu. No i znowu Grzegorz, który jest niezwykle twórczym twórcą, wymyślił zadanie dla naszych słuchaczy. Grzegorzu, to powiesz, co tam wymyśliłeś?
1: Tak. Akcja książki, akcja baśni o Bajarzu toczy się w wiosce o nazwie Tchnienie. Ja pamiętam, że to już pewien czas temu było, bardzo, bardzo męczyłem się, żeby
0: wymyślić.
1: Tak,
0: coś?
1: Właśnie nazwę miejscowości związanej w jakiś sposób z wiatrem, bo tu wiatr, o czym wspomnieliśmy, dosyć jest istotnym elementem, jest takim wątkiem przewodnim. I czasem prosiłbym bohater o propozycję rozmaitych innych nazw miejscowości w jakiś sposób bliższy albo odległy z wiatrem związanych.
0: No to w takim razie poszukajcie takich słów, które wam się kojarzą wietrznie i spróbujcie taką nazwę wietrznej miejscowości. Uwaga, wietrznej.
1: Tak.
0: Czy ja to wyraźnie
1: tak
0: powiedziałam?
1: Wietrznej. Wietrznej.
0: Wietrznej miejscowości. Spróbujcie wymyślić. Można do nas albo pisać w tej sprawie dzieci@polskieradio.pl, albo można do nas telefonować, tak jak zrobił to przed chwilą Bruno. Wspaniale uporał się z zagadką Grzegorza Janusza. Do 3 razy sztuka i Bruno już może sobie zrobić miejsce na półce na tę nową książkę, na baśń o Bajarzu. 226452055. Powiem wam, że my tu też zrobiliśmy taką burzę mózgów, małą burzę mózgów i wymyśliliśmy kilka takich nazw wietrznych z wiatrem. A dlaczego ten wiatr jest taki ważny, Grzegorzu, w tej opowieści? Lubisz wiatr?
1: Tak, lubię wiatr i ten wiatr w opowieści pełni rozmaite funkcje. Zaczyna się to wszystko od wiatru. Wiatr sprawia, że Bajarz przybywa do wioski o nazwie Tchnienie. Wiatr też jest pewną pokusą w pewnym miejscu. Wiatr też stwarza problemy naszemu bohaterowi. Rozmaite funkcje wiatr pełni w opowieści. No. Tak jak i na świecie.
2: No jest też bohaterem dwóch opowieści, które opowiada Bajarz.
1: Tak. I wielu się pojawia gdzieś tam przy okazji. Mhm.
0: Jeszcze musimy dorzucić informację, że Bajarz dobiera te opowieści, które opowiada, w zależności od tego, z jakim kłopotem, albo strachem, albo problemem, mniejszym czy większym, zmagają się jego słuchacze. Najpierw słucha Bajarz, bo Bajarz musi umieć słuchać też, prawda?
1: Oczywiście.
2: Słuchać, obserwować.
0: Mhm. A potem musi zacząć działać. A my też będziemy nasłuchiwać nie tyle wiatru za oknami, bo coś się uspokoiła, pogoda, przestał padać deszcz i burza też poszła sobie precz, tylko będziemy nasłuchiwać, czy ktoś nie dzwoni w sprawie wietrznej miejscowości, którą chciałby wymyślić. A może są takie miejscowości na mapach Polski? Różne są niezwykłe nazwy w Polsce. Nie wiem, kto podróżował po Polsce podczas ostatnich wakacji, ten może trafił na jakieś Wdzydze Kiszewskie albo na jakieś
2: Dmuchawice Dolne, cokolwiek bądź.
0: O, Dmuchawice. Dmuchawice Dolne już są zarezerwowane, już mają pierwszego mieszkańca, którym jest nasz gość Ernesto Gonzales.
2: Nie bym tam mieszkać, to prawda.
0: W Dmuchawicach. To teraz tak, Ernesto, jakbyś mógł zamknąć uszy na chwileczkę, a ja zapytam o coś Grzegorza, dobrze?
2: Postaram się.
0: Oczy możesz mieć otwarte. Grzegorzu, jak zobaczyłeś ilustrację do swojego tekstu, ilustrację Ernesto Gonzalesa do tej książki, to co pomyślałeś?
1: Że to jest właśnie to, co powinno być. Nawet inaczej. To przerosło moje oczekiwania. Mhm. Byłem zachwycony.
0: A teraz ty, Grzegorzu, możesz zamknąć na chwilę

0: troszkę uszy. A Ernesto, jak przeczytałeś pomysł na tę opowieść, dostałeś ją, nie wiem, jakiś taki scenariusz albo cały gotowy tekst, to pomyślałeś sobie...
1: Ja zawsze jestem zachwycony tym, co pisze Grzesiek. Także absolutnie, kiedy wspomniałem gdzieś ostatnio, że moim marzeniem kiedyś było, kiedy byliśmy jeszcze dużo młodsi, żeby rysować, narysować coś dla do tekstu Grzeszka. No i marzenie mi się spełniło.
0: I marzenie się spełniło. I to nie po raz pierwszy chyba, prawda?
1: Nie po raz pierwszy. To jest kolejna nasza wspólna rzecz.
0: Ale najnowsza jest to
1: najnowsza
0: rzecz. Tak.
1: I powiem... Pokuszę się też, że najładniejsza. Zarówno pod względem opowieści, jak i obrazków.
0: A to może tylko oznaczać,
1: to też
0: słuchajcie...
1: To trochę nieskromne, ale co poradzę.
0: No, ale tak miało być, że właśnie będziecie zachwycać się obaj tymi swoimi pracami, jeden tekstem, drugi ilustracjami, a skoro to jest najładniejsza, to znaczy, że kolejna będzie jeszcze ładniejsza.
1: No, wysoko zawiesiliśmy sobie poprzeczkę, ale będziemy się starać na pewno.
2: Nie, nie, po prostu to zrobimy.
0: Już nie macie wyjścia. Padło.
1: To jest twarde stanowisko, więc
0: padło teraz.
1: Nie będę z nim dyskutował.
0: A słuchajcie, jak się pracuje w takim tandemie? To jest łatwe, żeby tak się uzupełnić?
2: Jest oczywiście o tyle łatwiej, że ja nie bardzo potrafię rysować i sam bym sobie z tym wszystkim absolutnie nie poradził.
1: Nie, no fantastycznie. Ja bardzo, tak jak wspomniałem, to bardzo lubię to, co pisze Grzesiek, a i ilustrowanie jego rzeczy to sama przyjemność. No, pomijając, że to jest często wyzwanie, gdyż rzeczy, które sobie wymyśla, przełożyć potem na obrazki, nie zawsze jest łatwo i czasem naprawdę trzeba się wysilić.
0: No, tak.
1: Tutaj szło jak z wiatrem,
0: właśnie.
1: Miałem wiatr w żagle przez całą tą historię.
0: Zobaczcie, a ja na jakiej ja ilustracji właśnie otworzyłam książkę. Zupełnie przypadkowo, a tutaj na wzburzonym morzu, wśród
1: wiatrów. Aż za bardzo nawet.
0: Jest łódeczka, która daje sobie radę w tych trudnych warunkach, a wiatr wieje i rozdyma ten żagielek niedużej łódeczki. 22645-2055. Przypomnę, że czekamy na chętnego, który poda nazwę wymyśloną przez siebie, a może będziecie mieli okazję, żeby sprawdzić, czy są jakieś wietrzne miejscowości w Polsce i dacie nam znać. Dujawice wielkie w każdym... czy małe były?
1: Były Dmuchawice, ale Dujawice były drugim wyborem.
0: Dmuchawice i Dujawice już są zastrzeżone, a chodzi o nazwy, w których pojawi się wiatr w taki czy inny sposób. A wiatrów jest, jak wiadomo, odmian bardzo, bardzo dużo. Zefirek na przykład może być.
2: Może być huragan.
1: Zaraz wyczerpiemy możliwości, zostawmy coś
2: słuchaczom. Nie, jest jeszcze cała masa.
1: Na pewno.
0: Dobrze, to my w takim razie czekamy. Teraz będzie piosenka Ani Brody. Piosenka ze specjalną dedykacją dla naszych gości, dla Grzegorza Janusza, który bardzo lubi wiatr, i dla ilustratora Ernesto Gonzalesa. Pytanie jest w tytule piosenki takie. Jak wygląda wiatr?

0: radiowe poczytalki.
1: Czyli audycja, która pojawia się w każdy wtorek między godziną 17 a 19. No i jak w każdy wtorek między 17 a 19 czas nieubłaganie ucieka. Już w tej chwili 17.46, czyli tylko 14 minut zostało do godziny 18, ale ten czas spędzamy w miłym towarzystwie Bajarza, Grzegorza Janusza i Ernesto Gonzalesa, a teraz jeszcze dołączył do nas Mikołaj. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry.
1: Cześć. Mikołaju, no to jak tam z tymi nazwami wietrznymi miejscowości?
2: Dobrze.
3: To najważniejsze.
1: A jaka ci się urodziła w głowie taka nazwa?
2: Wiatrowice.
4: Pięknie, znakomicie.
3: Ale górne czy dolne? Czy po prostu wiatrowice?
4: Wiatrowice są fantastyczne.
2: Wielkie.
3: Wielkie, no jest
1: wiatrowice
3: wspaniale.
1: Wielkie. Już sobie wyobrażam, jak tam się drzewa gną od tego wiatru.
3: A może ludziom... to jest nazwa na wyrost i może wcale ten wiatr nie jest taki wielki, tylko całkiem przyjemny, kojący, chłodzący.
1: A może tam w ogóle wiatru nie ma i ludzie pomyśleli, jak nazwiemy wiatrowice wielkie, wiatrowicami wielkimi, to sprowadzimy wielki wiatr.
4: Zwłaszcza, że zdążyli pobudować mnóstwo wiatraków na sąsiednich wzgórzach. Mogło tak być.
1: Mogło tak być. I jest tam jakiś... Gdzie leżą wiatrowice wielkie? Czy leżą w środku jakiejś niziny? Czy może nad morzem? Czy nad rzeką jakąś? Gdzie byś je umiejscowił, Mikołaju?
2: Na plaży.
1: Z dostępem do plaży i do morza.
3: Czyli piaszczyście.
2: Tak.
1: No to bardzo możliwe, że tam jednak wieje, słuchajcie. Bo jak znam miejscowości nadmorskie... Byliście?
4: Tak, ten piasek w oczach oczywiście, pamiętamy.
3: Kraina latawców.
1: Tak, o, latawce też są w tej książce.
3: Są.
1: I jakie piękne.
3: Nie mogłem sobie braknąć.
1: I jakie piękne. Puszczałeś kiedyś latawce, Mikołaju?
2: Zapomniałam.
1: Ale powiem ci, że jesień to jest czas latawcowy, więc można wykorzystać takie jesienne dni na puszczanie latawców. Ja byłam zawsze w tym beznadziejna. Powiedziałam to tak, jakbym była wspaniała, nie? Ale beznadziejna byłam w puszczaniu latawców. Nigdy mi to nie wychodziło. Cały czas czekam na kogoś, kto mi powie, jak to zrobić, żeby ten latawiec uniósł się i żeby szybował jak ptak.
3: No to nie jesteś sama. Mi też nigdy nie poszło z latawcami.
1: A tobie, Mikołaju?
3: Na pewno pójdzie.
1: Jak tam ci idzie puszczanie latawców?
2: Dobrze.
1: Dobrze. A tobie, Grzegorzu?
4: Słabo pamiętam, ale tak, udało mi się kiedyś. Latawiec, który sam zbudowałem, tam trochę latał na sznurku.
3: Może dlatego, że mój był kupiony, może to był ten...
1: A widzisz.
3: Trzeba było samemu zrobić.
1: A ja raczej myślałam, że Grzegorz ma po prostu jakieś układy z tym wiatrem, który tak bardzo lubi i wie, jak z tym wiatrem zawrzeć sojusz, żeby dmuchnął w latawiec i poderwał go do góry.
2: No ale tak. Samoloty z papieru puszczam.
1: No, tutaj
3: samoloty
1: też wiatr.
3: Najlepiej.
1: Wiatr się przydaje i wychodzą ci te samoloty, latają?
2: Tak.
1: To podziwiam też. Wychodzi na to, że niespecjalnie mam dobre układy z wiatrem, ale bardzo mi się podoba nazwa Wiatrowice Wielkie. Chciałabym, żeby powstała taka miejscowość na mapie.
3: Może jest.
1: Może jest. Zaraz będziemy sprawdzać w takim razie. Mikołaju, książka, nie powiem, że pofrunie do ciebie razem z wiatrem, bo aż takich możliwości nie mamy, ale na pewno pan listonosz przyniesie ją do twojej skrzynki pocztowej. Tę książkę o Bajarzu. Dobrze?
2: Dobrze.
1: I poczytasz sobie. Do usłyszenia. Bardzo ci dziękujemy. Pozdrawiamy też tatę, który tam chyba jest, prawda?
5: Tak. Dopinguje z całą siłą, macham rękami jak na wietrze.
2: To nieprawda.
5: Jak wiatr.
2: To nieprawda.
3: To prawda, machający ojciec nie uchodzi.
1: Jak wiatrak pan tata macha rękami, nawet jeżeli nie jest to prawda, to pewnie tak mentalnie macha rękami jak wiatrak.

0: To... Teraz to prawda.
1: O, widzisz, a jednak. Tata zapowiadał po prostu ten swój ruch wiatrakowy, ruch ramion. To życzymy wam w takim razie pięknej jesieni, panowie. Wietrznej jesieni. Wykorzystajcie te podmuchy wiatru na puszczanie latawców. I do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do widzenia.
3: Do widzenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, do widzenia. Z wiatrem do usłyszenia. A ja jeszcze zostaję z naszymi gośćmi, z Grzegorzem Januszem i Ernesto Gonzalesem. Grzegorzu, mam do ciebie pytanie. Wyobraźnia to jest chyba coś, czego nie brakuje Bajarzowi, prawda?
3: Tak, ta postać została tak wymyślona, żeby właśnie to był największy atut.
1: Czyli taka supermoc, jaką
3: tak,
1: ma Bajarz.
3: Wspominaliśmy o tym. Mhm. Największa ze wszystkich.
1: A czym się karmi wyobraźnię?
3: Oj, wszystkim. Jest to absolutnie stworzonko wszystko, wszystko żerne. Wydawać by się mogło, że to nie wiadomo, jakie magiczne, fantastyczne przysmaki, a być może codzienność, to co zwykłe, to co wokół nas jest najlepszym pokarmem dla wyobraźni.
2: 17:10 czasem wystarczy, żeby...
1: 17:10 na zegarze, tak. I już zaczynamy myśleć, co by można było z tej 17:10 uczynić. Ona minęła. Jutro będzie znowu, ale to będzie zupełnie inna audycja i zupełnie innego rodzaju opowieści. A co was dzisiaj nakarmiło, tę waszą wyobraźnię? Był jakiś taki moment dnia, poza tą 17:10, jakiś widok, Ernesto, zobaczyłeś na przykład, albo coś ci się przyśniło, o tym już rozmawialiśmy.
2: Już wyszedłem z domu, ale... Mhm. Ale jak sobie przypomnieć, no, widziałem dzisiaj Starówkę, która zawsze potrafi natchnąć. Zresztą mamy niezrealizowaną historię, która dzieje się na Starówce. Kiedyś trzeba do niej wrócić. A niewykluczone, że jak już zaczniemy ją realizować, pojawi się na niej też tęcza, którą dzisiaj widzieliśmy.
1: Była tęcza?
2: Była fantastyczna tęcza nad Starówką, naprawdę. Niestety spieszyłem się do radia i nie zrobiłem zdjęcia.
1: Nie zrobiłeś zdjęcia.
2: Ale jest. Zostało w mojej głowie i... Jeżeli kiedyś na pewno się przyda. Właśnie takie fragmenty codzienności, które czasami się widzi, zostają. Czy właśnie liście wirujące na wietrze, lustro na ścianie. Cokolwiek bądź, naprawdę. Grzyby, które się pojawiają. Wymieniam teraz tylko rzeczy, które pojawiają się w naszej historii. Więc wiatraki.
1: Wiatraki.
2: W temacie wiatru.
1: I ten piękny rysunek, na który już zwróciłam uwagę, kiedy tylko otworzyłam tę książkę, to rzucił mi się w oczy, słuchajcie, przepiękny rysunek. Dawno nie widziałam tak namalowanego przez mróz rysunku na szybach. Być może ta zima, która do nas przyjdzie po jesieni, będzie malowała takie wzory na szkle, bo jest tutaj, słuchajcie, coś, co wygląda jak witraż.
2: Tak, to jest po prostu las narysowany tylko bielą i odcieniami błękitów, a w którym wiatr tęskni za słońcem, w którym jest zakochany. Przepiękna historia, miłosna. Warto się z nią zapoznać.
1: Tak, tutaj są same piękne historie. Historie na każdą pogodę. Jak rozmawiamy o wietrze, to zdecydowanie tak. Mnie jeszcze jedno, słuchajcie, przyszło do głowy, kiedy czytałam tę opowieść, baśń o Bajarzu, że są takie państwa na świecie i takie narody, które nadal mają wśród siebie, dobrze mówię, bajarzy. Że jest taki zawód opowiadacza historii podobno. I ci ludzie są zapraszani na różne wydarzenia i bywają w różnych domach. I ich zawodem jest po prostu opowiadanie historii. Słyszałeś o tym, Grzegorzu?
3: Nie, myślałem, że to już bardziej należy do krainy baśni, a tu jednak...
1: Tak.
3: Jednak naprawdę.
1: Kiedyś, słuchajcie, byłam w Irlandii, w takim pięknym kraju, o którym mówi się, że jest zielony i rzeczywiście jest tam przez sporą część roku zielono. I właśnie w Irlandii te tradycje opowiadania baśni i historii są nadal bardzo żywe i są zawodowi opowiadacze. Wyobrażacie to sobie, że można mieć taki zawód wpisany do...
2: Ja sobie wyobrażam, absolutnie.
3: Ja bym chciał taki zawód wykonywać.
1: I wtedy można by do ciebie zadzwonić, Grzegorzu, i powiedzieć tak, panie Grzegorzu, chcielibyśmy pana zaprosić na imieniny babci i będzie taki czas, żeby po prostu usiąść z babcią na kanapie, a pan będzie nam opowiadał.
3: Oczywiście, będę jutro o 17:11.
1: Która nadejdzie, niewątpliwie, 23 września. Baśń o Bajarzu. To jest książka, która nam dzisiaj towarzyszyła w radiowych poczytankach. Bardzo wam dziękuję i za te baśnie, i za te opowieści, i za zachęty do opowiadania historii, i za tę książkę.
2: My dziękujemy.
3: Dziękujemy również.
2: Za zaproszenie i wszystkim, dziękujemy wszystkim, którzy poczuli się zachęceni do przeczytania.
1: Książki powędrują do rąk Bruno i Mikołaja, a nasze

0: autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: A na zegarze już minuta po godzinie 18.
8: Radiowe poczytanki.
7: Czyli wtorkowy program, który towarzyszy Wam między godziną 17 a 19 w porze. Może to jest pora podwieczorku, może to jest pora wczesnej kolacji, może to jest pora powrotów ze szkoły albo z różnych zajęć, a może to jest właśnie pora, kiedy jesteście w swoich pokojach, w pobliżu macie jakiś apetycznie wyglądający stosik książek. No i chcielibyście o książkach posłuchać, albo książek posłuchać. Przed chwilą rozmawialiśmy z autorami baśni o Bajarzu, takiej opowieści, która jest trochę komiksowa, bo bogata w ilustracje, bogata również w treść i w opowieści Bajarza. Nasi goście Grzegorz Janusz i Ernesto Gonzalez już opuścili studio, w tej chwili składają autografy w egzemplarzach książek, które powędrują do Mikołaja i do Bruno. A ja Wam zdradzę, że w treści tej opowieści o Bajarzu jest też zadzierżysta bibliotekarka. I powiem Wam, że ona za chwileczkę wyskoczy z tej książki i zmaterializuje się, czyli pojawi się w naszym studiu we własnej osobie. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, witajcie w drugiej godzinie radiowych poczytanek.

0: Piosenka o niczym. Czemu nie? Książka też myślę, że może być o niczym. Jeżeli będzie wciągająca, to wszystko się będzie zgadzało. A do studia już zajrzała, już tu jest. I machamy do siebie na ekraniku telefonu gościa, który nazywa się Agnieszka Kownatka. Dzień dobry, Agnieszko, cześć.
1: Cześć, miło, dziękuję za zaproszenie, miło mi u ciebie gościć. Bardzo lubię twoje audycje.
0: Bardzo lubisz moje audycje, naprawdę?
1: Pewnie.
0: Ojejku, to słyszymy się w takim razie już po raz któryś. Agnieszka Kownatka jest miłośniczką książek dla dzieci i dla młodzieży. Jest też, uwaga, uwaga, bibliotekarką, czyli osobą pracującą w bibliotece. Agnieszko, dzisiaj będziemy właśnie o tym rozmawiać, tylko muszę cię chyba poprosić, żebyś przeskoczyła ze stanowiska z mikrofonem numer 2 na stanowisko z mikrofonem numer 3. O, wspaniale, wszystko się uda, bo tutaj nam coś... Jakiś chochlik chyba nam płata figle z naszą konsoletą. I teraz już cię będzie słychać.
1: Czy będzie mnie słychać?
0: No, no i to jak? Idealnie. Doskonale. Cudownie. Agnieszka Kownatka pracowała przez 16 lat, jak już powiedziała, w bibliotece, w szkole podstawowej w Warszawie, a tak teraz jest. Też pracujesz w bibliotece.
1: Tak, pracuję w takiej wyjątkowej bibliotece, która ma podwójną rolę, bo nie tylko mogą do niej przyjść osoby dla odmiany dorosłe, powyżej 16 roku życia, ale mogą też przyjść bibliotekarze, żeby się uczyć, jak być lepsi w swoim fachu, bo to jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka imienia KEN w Warszawie. Wspaniałe miejsce, które łączy zarówno cudowne zbiory dydaktyczne, psychologiczne, pedagogiczne, jak i funkcje placówki doskonalenia nauczycieli. Uczę, teraz mam taką niesamowitą frajdę, że mogę uczyć bibliotekarzy i nie tylko, także innych nauczycieli, tego, co sama wypracowałam sobie przez 16 lat prowadzenia biblioteki na warszawskim PEMOW-ie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich uczniów, koleżanki i kolegów. To była wielka frajda się z wami spotykać i uważam, że stałam się takim człowiekiem, jakim jestem właśnie dzięki pracy w bibliotece szkolnej.
0: A to, że Agnieszka kocha książki, to widać na pierwszy rzut oka. Wyobraźcie sobie uśmiechniętą dziewczynę, która ma okulary w różnych barwach, która ma niezwykłe kolczyki. Musisz powiedzieć o tych kolczykach.
1: Tak, moje kolczyki to po prostu książki i to jest, muszę wam zdradzić, jeden z wielu takich kolczykowych szałów, które mam i kolczykowo-książkowych szałów, ponieważ zdradzę wam, to jest taki poza tematem trochę, może warto to wiedzieć, dla moich dzieci w bibliotece szkolnej było to bardzo ważne, ja mam ogromną kolekcję kolczyków. Nie znajdę się w Księdze Rekordów Guinnessa, bo w Księdze Rekordów Guinnessa pani ma 33 tysiące. Niemniej bardzo się staram i w tym momencie mam 500. A dlaczego to wiem? Wiem to stąd, że jedna z moich uczennic wówczas, kiedy pracowałam w szkole podstawowej, po prostu mnie o to zapytała, więc byłam zmuszona policzyć swoje zbiory. Zbieram je od 18 roku życia, czyli mnóstwo lat, nie powiem wam ile, ale bardzo dużo. I stąd wiem, to też pokazuje, jaki niezwykły, i może już trochę wchodzimy w to, być może chciałyśmy to zapytać, jaką niezwykłą więź może nawiązać bibliotekarz z dziećmi, bo to jest nie tylko wypożyczanie książek. To jest właśnie ten emocjonalny komponent, który nam, bibliotekarzom, pomaga być takim trochę panią do kochania i która pozwala nam poznawać naprawdę dobrze nasze dzieci. I jeżeli chcemy, pozwala nam też odsłonić siebie troszeczkę i pokazać dzieciom to, jakimi jesteśmy ludźmi. A to jest najprostsza droga do tego, żeby polecić im doskonałą książkę.
0: 500 kolczyków jest w kolekcji Agnieszki, co oznacza, że codziennie przez cały rok możesz pojawiać się w innych kolczykach. Tak. I jeszcze nie wszystkie wykorzystasz.
1: Tak jest. Mam do tego anegdotkę ze szkoły.
0: Aha.
1: Z biblioteki szkolnej. Przychodzi do mnie chłopczyk, no to nie taki bardzo młody, bo to była 6. klasa, i mówi: pani Agnieszko, czy pani jest chora? A ja mówię: Ksawciu, ale skąd ten pomysł? Ksawery, pozdrawiam. Ksawer już jest studentem. No, ale czy pani się na pewno dobrze czuje? Ale Ksawery, naprawdę się dobrze czuje, co się dzieje? Ale czy pani jest pewna, że pani się dobrze czuje? Już myślę sobie, pewnie fatalnie wygląda. Mówię: Ksawciu, ale w czym jest rzecz? Źle wyglądam? Coś się wydarzyło? Nie, ale pani nie ma kolczyków.
0: I to jak taka to się historia. Stało? Musiałaś chyba troszkę później wstać,
1: tak,
0: z łóżka,
1: tak,
0: po prostu zaspać. I to już był ostatni element, którego nie zdążyłaś założyć. Zawsze można nosić w kieszeni na przykład.
1: Właśnie mam taki plan, żeby nosić gdzieś tutaj, mieć zapasowe, bo czuję się po prostu naga.

0: ale to taka troszkę anegdotka. Ale myślę, że fajnie jest i też to taki protip dla bibliotekarzy i w ogóle myślę sobie, że dla wszystkich, ale dla bibliotekarzy szczególnie, fajnie jest mieć coś swojego, fajnie jest mieć coś charakterystycznego, coś, co też poza książkowo może dzieciaki przyciągnąć i do nas, i do biblioteki.
1: Agnieszka Kownatka dzisiaj odwiedziła studio Polskiego Radia Dzieciom i audycje radiowe Poczytanki. Agnieszka policzyła swoje kolczyki, natomiast ja dzisiaj oprowadzałam po Polskim Radiu wycieczkę. Była to klasa 3C ze szkoły podstawowej numer 4 w Grodzisku Mazowieckim. Umówiliśmy się, że niektórzy, którzy będą mieli na to czas i okazję, będą nas słuchali. Pozdrawiam wszystkich trzecioklasistów i zapytałam ich, ile może być książek w bibliotece, bo uprzedziłam, że będziesz dzisiaj u nas gościem. I powiem ci tak, że Kuba stwierdził chyba, że 700.
0: Okej.
1: Okay. Najpierw powiedział 70, ale potem się poprawił, że 700. Natomiast Michalina oceniła, że w twojej bibliotece, mówimy o tej szkole, w szkole podstawowej, jest około 1000 książek. Kto był bliżej?
0: O, wiesz co, wszyscy byli daleko. W bibliotece, którą pozostawiłam w 2023 roku z wielkim smutkiem, były 22 tysiące książek bez podręczników, 22 tysiące powieści. Także no więcej. Myślę, że w bibliotekach szkolnych już teraz jest więcej książek, na pewno nie 700. Ja się bardzo cieszę, że mnie zapytałaś o kolczyki, które mam w domu, a nie o książki, które mam w domu.
1: Bo jest ich dużo.
0: No, kilka tysięcy. Tak.
1: Kilka tysięcy. No jak się jest bibliotekarzem, to otacza się człowiek książkami, ale również nie tylko bibliotekarze mogą być książkomaniakami i kochać książki. To jest audycja dla tych, którzy są książkomaniakami, albo dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, bo jeszcze może nie trafili na swoją książkę. A dzisiaj rozmawiać będę z Agnieszką Kownatką, którą znajdziecie na Instagramie jako bibliotekarka365. Agnieszka kocha książki i myślę, że z wzajemnością.

0: To jest audycja radiowa Poczytanki, kwadransik po godzinie 18, czyli idealna pora na czytanie, opowiadanie, na smakołyki książkowe, których na pewno jeszcze się trochę pojawi tutaj, tym bardziej, że w studiu jest miłośniczka literatury dla dzieci i młodzieży Agnieszka Kownatka, którą można znaleźć jako bibliotekarka 365. Cześć Agnieszko raz jeszcze.
1: Cześć Justynko.
0: Jesteśmy tutaj, żeby poopowiadać troszkę o książkach i troszkę poznać twoją bibliotekę. Czy jak ktoś pracuje w bibliotece, to nic innego prawie nie robi, tylko czyta i czyta?
1: Och, to było moje marzenie. Ja dlatego jako 13-latka postanowiłam zostać bibliotekarką i dążyłam do tego bardzo, bardzo skrupulatnie, bo właśnie takie miałam marzenie.
0: I takie wyobrażenie pewnie
1: tak,
0: o bibliotekarzu.
1: Tak, że będę siedzieć w bibliotece i czytać książki. I powiem ci, że w żadnej bibliotece, w której pracuję, w której pracowałam, zarówno w bibliotece szkoły podstawowej, jak i teraz w placówce doskonalenia nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, niestety w ramach godzin pracy nie czytam.
0: Ale po godzinach można.
1: Ależ bo można, nawet trzeba. Wydaje mi się, że to jest klucz do wypożyczania i polecania dobrych książek, które są dostosowane do czytelnika i do jego potrzeb. To jest to, żebyśmy my, bibliotekarze, bibliotekarki, a w szkołach nawet nauczyciele, bibliotekarze, bo taki tytuł i taką funkcję pełnimy, taki tytuł nosimy, żebyśmy znali, naprawdę znali książki, które czytamy. Dlatego nie jest to, to jest zawód dla twardzieli, takich, którzy lubią literaturę dziecięcą i młodzieżową. Oczywiście mam świadomość tego, że nie każdy ma taką szansę, żeby przeczytać wszystkie książki, które kupuję, ale ja miałam wówczas, pracując w bibliotece szkolnej, taką ambicję. Wszystko, każdą książkę, którą kupowałam, starałam się czytać, bo wtedy wiedziałam, czy jest naprawdę dobra. Bez oglądania się na to, czy ktoś mi to reklamuje, czy nie. Wiedziałam też, jakiemu dziecku może się spodobać, ponieważ starałam się bardzo dużo rozmawiać z moimi czytelnikami i miałam głosy, że trafiam. I zgodzę się absolutnie z tym, co powiedziałaś przed naszą przerwą. Nie wiem, te słowa chyba się Upi Goldberg przepisuje. Nie wiem, czy to jest prawda, że nie wszyscy, ale nie jestem pewna, teraz może mówię jakąś bzdurę, że nie ma ludzi, którzy nie czytają książek, są tylko ci, którzy nie trafili na swoją. Nie lubią czytać książek. Ja jestem absolutnie zwolenniczką tej tezy. Uważam, że każdy z nas ma taką książkę, od której zacznie się jego przygoda z czytaniem.
0: To zapytam cię o twoją książkę. Pierwszą zapamiętaną i ważną dla ciebie książkę, którą przeczytałaś pewnie zanim miałaś lat 13, kiedy olśniło cię, że będziesz kiedyś może bibliotekarką.
1: Tak, ja bardzo szybko się nauczyłam czytać i bardzo szybko to była moja droga ucieczki, ucieczkowa. Nie lubiłam chodzić do szkoły, chociaż nie spotykało tam mnie nic złego, wręcz przeciwnie, miałam koleżanki, miałam kolegów, sympatyczne panie.
0: Ale pewnie nie było takiej biblioteki.
1: Biblioteka była cudowna. Aha. I pamiętam, że ogromne wrażenie na mnie robiło to i potem zastosowałam to w swojej pracy. Nie wiem, czy panie tak miały ze wszystkimi, ale zrobiło na mnie ogromne wrażenie to, że panie bibliotekarki pamiętały moje imię. I potem w swojej bibliotece starałam się zapamiętać imiona wszystkich moich dzieci, co nie było trudne, bo to było tylko 500 osób. To nie była duża szkoła. Także to jest bezproblemowe.
0: Tyle co kolczyków.
1: Tak, tak. Dziecko, kolczyk. No, sprawę po prostu koreluje się bez problemu. A wracając do tego, o co mnie zapytałaś, moja pierwsza książka, którą przeczytałam, nie wiem, ale wiem, którą książkę czytałam kompulsywnie.
0: Co to znaczy kompulsywne czytanie?
1: Kończyłam i zaczynałam na nowo. Mhm. Miałam taką książkę, którą przeczytałam chyba z 200 razy. I teraz uważaj, wstrzymaj oddech, tak, bo może cię to zaskoczyć. To była Mała księżniczka.
0: Ja też mam wspomnienie związane z tą książką. No i będę teraz bardzo dzielna i podzielę się ze wszystkimi tym moim wspomnieniem.
1: Powiedz.
0: Słuchajcie, Mała księżniczka, książka napisana przez Frances Hodgson Burnett.
1: Dokładnie.
0: Mhm. To była pierwsza książka, przy której czytaniu płakałam rzęsistymi łzami. Hmm. Pamiętam, że ją czytałam i zalewałam się łzami. Tak bardzo poruszająca jest ta historia, albo była dla mnie poruszająca ta historia.
1: Dla mnie też i przyznam ci się, że przede wszystkim czytałam tę część z większą jeszcze uwagą, pietyzmem i chyba nawet częściej, chyba przeskakiwałam pewne

0: fragmenty, kiedy Sara była szczęśliwa, a z ogromną uwagą czytałam te fragmenty, kiedy ona już była taka biedna i porzucona i tak doskonale radziła sobie dzięki swojej wyobraźni. Nie zaryzykowałabym stwierdzenia, że ta książka mnie ukształtowała. Niemniej mam pewien dar zakrzywiania sobie rzeczywistości i patrzenia na to, co się wokół mnie dzieje, znacznie pozytywniej. Czy te 200 razy przeczytania Małej Księżniczki miało na to wpływ? Być może.
1: Kto wie. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze znają Małą Księżniczkę. Czy to jest książka, którą nadal się czyta? Czy ona przypadkiem w bibliotekach i szkolnych, i publicznych nie stoi gdzieś troszkę zakurzona i nie czeka na swoich czytelników, którzy wyciągną po nią rękę?
0: Mam takie obawy, że może tak być. Niemniej mam też jakiś kawałek takiej nadziei, że chociażby moda na Enolę Holmes, która dzieciaki nasze przenosi w tamte czasy, początek XX wieku, stworzyłaby być może taką niszę, żeby wyciągnąć chociażby Małą Księżniczkę i pokazać, jak doskonale można sobie radzić. Poza tym to jest też świetna książka w dobie naszej dyskusji o dobrostanie, o tym, żeby uczyć dzieci i trenować w nich odporność psychiczną, żeby rozwijać ich odporność psychiczną. Myślę, że to jest też świetna książka do tego, żeby przeczytać ją wspólnie, niezależnie od wieku. To może być nawet 12, 10, już nie mówię o młodszych dzieciach. Wspólne przeczytanie razem z mamą czy z tatą tej książki, myślę, że może bardzo dużo dać.
1: Po pierwsze, rodzice też mogą przypomnieć sobie swoją lekturę tej książki, bo bardzo możliwe, że i oni, tak jak Agnieszka, tak jak ja, tę książkę czytali. No a poza tym każdą książkę warto przeczytać wspólnie i potem o niej porozmawiać albo pomyśleć wspólnie nad tym, co właśnie przeczytaliśmy. Czekamy też na wasze telefony. Może ktoś chciałby podzielić się tytułem książki, który jest dla was ważny, do której, tak jak Agnieszka mówi, że 200 razy przeczytała Małą Księżniczkę, może jest taka książka, którą przeczytaliście już 3, 4, 5 albo 6 razy i no zostanie z wami pewnie ta książka na zawsze. 22 645 20 55, a ja przypomnę, że naszym gościem jest bibliotekarka z pasji, miłości i zawodu, Agnieszka Kownatka.
2: Radiowe poczytanie.

0: To Wesolińscy i utwór Dwa Michały, a tutaj w studiu dwie książkomaniaczki. Mam nadzieję, że przy radioodbiornikach jest was jeszcze więcej, jest nas jeszcze więcej, a są też ci, którzy no jeszcze nie znaleźli swojej książki i nie odkryli, jaka to radość wielka czytać. Agnieszka Kownatka, bibliotekarka 365, tak Agnieszkę znajdziecie na Instagramie, miłośniczka literatury dla dzieci i młodzieży, bibliotekarka. Kiedyś w bibliotece szkolnej Agnieszka pracowała, a dzisiaj pracuje w bibliotece pedagogicznej i uczy innych, jak to jest być bibliotekarzem i ile to książek trzeba przeczytać, żeby mieć klucz do czytelników również, prawda? Bo chodzi o to, żeby go znaleźć.
1: Tak, zdecydowanie. Czytanie książek bardzo pomaga w tym, żeby dotrzeć do serca naszych dzieci. I rozmowa. Ja też myślę sobie, że biblioteka szkolna to był ten aspekt, który mnie bardzo fascynował i podobał mi się i bardzo mi go brakuje. To było to, że jest się naprawdę blisko człowieka. Do biblioteki szkolnej, jeżeli okazujemy otwartość, przychodzą dzieciaki z bardzo wieloma swoimi kłopotami, problemami i troskami i w tym momencie my, znając ich kłopoty, troski i problemy i mając na podorędziu dobrą literaturę, a mamy jej bardzo wiele, zarówno tej nowej, jak i klasyki, możemy pomóc, możemy zadziałać biblioterapeutycznie i czytać z nimi te fragmenty, ale też podsuwać im takie książki, w których znajdą albo rozwiązania swoich problemów, albo przynajmniej wspólnotę myśli i emocji. Gdzieś usłyszałam, nie wiem czy nie u ciebie, że czytanie książki to trochę taka terapia grupowa, ponieważ współdzielimy doświadczenie przynajmniej z jedną osobą, z postacią literacką. A kiedy czytamy tę książkę w kilka osób, nawet nie tak, że synchronicznie, tylko po prostu o niej dyskutujemy, albo się dzielimy spostrzeżeniami, albo mamy poczucie, że wszyscy zapoznaliśmy się z konkretnym dziełem literackim, to naprawdę jest to trochę terapia grupowa.
0: Ja słyszałam kiedyś, że książki to są takie plasterki. Jest nawet taka specjalna akcja związana właśnie z czytelnictwo ratunkowe, jakoś tak,
1: tak
0: to się
1: są
0: nazywa.
1: Też książki na receptę. To...
0: Książki na receptę, tak o tego tytułu mi zabrakło. Kiedy książki właśnie się przepisuje, tak jak syrop. Na
1: tak,
0: kaszel na przykład.
1: Tak
0: przed chwilą zresztą rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie o książce Baśń o Bajarzu i to jest też historia o człowieku, który potrafił słuchać innych i wiedział, co im dolega. I nie chodzi tutaj o przeziębienie czy o jakieś dolegliwości chorobowe, tylko że ktoś za kimś tęskni, albo że ktoś czuje się samotny, albo że ktoś czuje się niekochany i Bajarz potrafił wtedy odpowiednią historię dla tego człowieka specjalnie ułożyć, taką historię, która pomogła mu przejść przez te trudności, trochę je oswoić. I tak samo, jak mówi Agnieszka, jest z książkami. Agnieszko, ale wróćmy do tej twojej biblioteki, na której piętrzyły się, kiedy pracowałaś w szkole, książki na regałach. Były pewnie takie, jak ta mała księżniczka, po które rzadziej dzieci sięgały, ale były też takie, które cieszyły się największą popularnością. Co w tej chwili jest takie najbardziej wśród dzieci popularne?
1: O, to musiałyby chyba odpowiedzieć w tym momencie już dzieci, dlatego że mody w świecie książkowym także się zmieniają. Ja miałam taką akcję, pytałam dzieci dwa razy w roku, robiąc plebiscyt na najpopularniejszą książkę i najbardziej lubianą.

0: Bo bezustannie w tych plebiscytach, i myślę, że to się chyba nie zmienia, proszę zadzwońcie i poprawcie mnie, jeżeli tak jest, ale cały czas bardzo wysoko plasuje się Dziennik Cwaniaczka. Bardzo książka, która wychowała przynajmniej w mojej bibliotece wiele pokoleń czytelników. Dorośli mają do niej ambiwalentny stosunek.
1: Czyli nie bardzo wiedzą, co o niej myśleć. Tym bardziej, że książki z cyklu Dziennik Cwaniaczka to nie jest jedna opowieść, to jest cały cykl.
0: O, tak.
1: I nadal tych książek przybywa, więc można spokojnie mieć jedną półkę na regale pełną Dzienników Cwaniaczka.
0: Tak jest, można. W mojej bibliotece musiało być po kilka egzemplarzy konkretnego tomu, bo odbywały się sceny dantejskie, gdy tych książek nie było. Ale mamy teraz świetne odpowiedzi na Dziennik Cwaniaczka polskie. Na przykład bardzo polecam dla dziewczyn fenomenalną książkę Gracja Koziołek, autorki, której jestem wielbicielką i pasjonatką, pani Justyny Drzewickiej. I to jest książka bogato ilustrowana z wieloma ilustracjami, to się samo przed się rozumie, ale z dowcipnymi ilustracjami i akcją osadzoną w polskich realiach. Dziewczynka, która dostaje za zadanie znalezienie swojego hobby, ma szansę spotkać się z dużą grupą swoich gości, swojego pensjonatu, który prowadzą rodzice, i tam dowiedzieć się, co lubi, czego nie lubi, i tak naprawdę na sam koniec odkryć pasję, która była bardzo blisko niej. Taka fajna, kameralna opowieść, która może wciągnąć, też zachęcić dzieci do myślenia. I to jest rzecz, która jest odpowiedzią na polską odpowiedzią na Dziennik Cwaniaczka.
1: Widzę, właśnie patrzę na okładkę. Bardzo by mnie zachęciła ta okładka i te ilustracje. Bartek Brosz.
0: Byłabyś zachwycona.
1: Ilustruje tę książkę.
0: Czuję, że zakochałabyś się w Gracji. Ja się zakochałam.
1: I to jest też dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy zakochają się w pierwszej części, że są też i kolejne części.
0: Tak, będą i na razie niebawem czekamy na drugą część. Ja już po prostu przebieram nóżkami, nie mogę się doczekać, co tam się wydarzy. Zobaczymy. Kolejnym takim hitem, który był do tej pory, myślę, że też jeszcze nie spadł z piedestału, jest Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.
1: Znamy.
0: Dokładnie. I nieco mniej znany, ale uważam, że warty, czyli to jest jak reklama Netflixa, jak lubisz to, to uważaj, podpowiadam, co może być dalej. Jest też seria Operacja. To jest bardzo znany, tylko nie chciałabym przekręcić, może mi podpowiesz, bardzo znany norweski, skandynawski pisarz, który specjalizuje się też w kryminałach dla dorosłych.
1: Jørn Lier Horst.
0: Właśnie tak, to jest dokładnie ten, którego my dorośli znamy z takich potężnych kryminałów. Ta seria wydana przez Media Rodzinę także jest fantastyczna. Uważam, że absolutnie niczym nie ustępuje Biuru Detektywistycznemu Lassego i Mai.
1: A może być nawet dla trochę starszego czytelnika?
0: Podobny. Nie jestem pewna. Wiek jest podobny, niemniej tam jest też są takie odnogi jakby w tym uniwersum, na przykład książek z samymi zagadkami, albo książek, które oprócz fabuły mają też zagadkę. Także
1: ale
0: polecam.
1: Tak było też w Biurze Detektywistycznym Lassego i Mai, tak, że tam były dodatki jakieś z różnymi zagadkami albo z jakimiś dodatkowymi opowieściami z tego świata.
0: Tak jest, ale dla tych, którzy z kolei już to znają, mam jeszcze jedną podpowiedź dla fanów Biura Detektywistycznego i Operacji. Mamy też serię, która zupełnie wyszła niezauważona moim zdaniem, a błąd. To jest Feralne Biuro Śledcze, wydane przez wydawnictwo Bajka. Jest to autor, który, no tutaj zdradzę może rąbek tajemnicy, który, no nie powiem, kto to jest, to tego wam nie powiem, ale jest to autor, który ukrywa się pod pseudonimem, także możemy mieć wrażenie, że czytamy norweskiego, skandynawskiego autora, a jest to cudowny, nasz rodzimy, znany i lubiany autor, nie powiem kto, to jest zagadka detektywistyczna. I tutaj w tej serii krótkiej, bo siedmiotomowej, także brawo rodzice, możecie to kupić i mieć gotowe, podczas gdy inne serie się nie kończą, więc wiecie jak to jest, generuje się kolejne koszty, a tu już mamy całość. Tutaj detektywami jest trójka dorosłych bohaterów, którzy jednak rozwiązują sprawy nieszokujące, sprawy, które dzieciaków raczej nie
1: zaskoczą, nie zaniepokoją. A autor tej serii nazywa się Sven Jonsson, albo raczej taki pseudonim.
0: Takie, sobie... Ale zostańmy, że Sven.
1: Sven.
0: Tak, zostawmy, nie uchylajmy rąbka tajemnicy.
1: To jest audycja radiowe Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Już za chwileczkę wrócimy.

Wrócimy do rozmowy z Agnieszką Kownatką i będzie jeszcze jedna prośba, żeby Agnieszka podała tytuł książki, który może przekonać tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że lubią czytać.

0: radiowe poczytalki.
1: Tak sobie siedzimy wśród książek, szeleścimy kartkami i wąchamy zapach książek. Lubisz ten zapach, Agnieszko?
2: Uwielbiam, dlatego nie jestem w stanie jeszcze się przenieść do wirtualnego świata i czytać audiobooków, bo bardzo mi brakuje tego zapachu. E-booków, przepraszam, audiobooków.
1: Tak, ale audiobooki też nam nie oferują tego dodatkowego waloru, który ma czytanie książek, trzymanie w ręku papierowego wydania książek. Powiedziałam, że dzisiaj odwiedziła nas klasa trzecia C w Polskim Radiu. Tutaj się zaroiło od trzecioklasistów, którzy przyjechali z Grodziska Mazowieckiego, ze szkoły podstawowej numer 4. I jak zapytałam ich, o co chcieliby spytać panią bibliotekarkę, która dziś wieczorem będzie w studiu Polskiego Radia Dzieciom, to powiedzieli, że chcieliby cię zapytać, za co lubisz swoją pracę.
2: Och, kocham to pytanie. Za co lubię swoją pracę? Najlepsze pytanie świata. Przede wszystkim za czytelników. Uwielbiam kontakt z dzieciakami, uwielbiam kontakt z młodymi ludźmi. To jest dla mnie pokarm dla duszy i to by nie było takie głębokie, gdyby nie to, że spotykamy się nie tylko sercem i umysłem, ale spotykamy się też na gruncie literatury, więc jakby druga rzecz, myślę, że równorzędna jak kontakt z ludźmi, może nawet ciut większa, to jest kontakt z książkami. Kocham to, że mogę kupować i czytać książki, najlepsze książki, bo takie wybieramy zazwyczaj my bibliotekarze, najlepsze książki, że możemy czytać książki, że mogę czytać książki i dzielić się swoimi wrażeniami. Czasami mam też takie poczucie, że

0: a może to zabrzmi górnolotnie, ale czasami mam poczucie, że jestem w stanie zmienić chociaż odrobinę czyjś stosunek do życia i książek, a w bibliotece szkolnej jest jeszcze ten komponent, że możemy jako bibliotekarze dawać tym dzieciom bardzo często zagubionym pewien komfort i radość i takie spokojne miejsce. Moja biblioteka nosiła takie hasło, zresztą do tej pory panie to kultywują i bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, że dalej to robicie, dziewczyny. Moja biblioteka miała takie swoje motyw przewodni, biblioteka dobre miejsce dla człowieka, bo to miało być dobre miejsce, miejsce spotkań właśnie z literaturą, z bohaterami, ale też miejsce spotkań z emocjami i ze swoimi uczuciami, a to wszystko daje nam obcowanie nie tylko z drugim człowiekiem, z przyjaznym drugim człowiekiem, ale też obcowanie z dobrą książką, która no, może być terapeutyczna i często jest.
1: No dobrze, Agnieszko, skoro już mówisz, że tak dużo radości czerpiesz z kontaktu z czytelnikami i że książki mogą być takim przyjaznym światem, to jakbyś mogła jedną postać literacką wywołać z książki i sprawić, żeby ożyła i żeby stanęła obok ciebie i żeby można było z taką postacią pójść na herbatkę na przykład, to kto to by był z tej czeredy książek, które stoją w bibliotece szkolnej na półkach?
0: To jest bardzo trudne pytanie.
1: Wiem, oczywiście, że tak. Na początek niech to będzie jeden bohater, który za chwileczkę wyskoczy z książki, albo ukłoni się, poda ci rękę, albo pocałuje cię w policzek i powie: jestem, idziemy na herbatę.
0: Cudowne pytanie. Przewrotnie powiem, że to będzie grupa przyjaciół. To będzie grupa przyjaciół z książki Supercepcja, z serii, która jest bardzo nieznana, a uważam, że błąd, bo jest doskonała. Mam nadzieję, że to się niebawem zmieni, ja jestem fanką olbrzymią. Jest to seria książek pani Katarzyny Gacek, w której grupa młodych bohaterów, nastoletnich bohaterów ma supermoce, ale te supermoce są bardzo, bardzo takimi mocno podkręconymi nadwrażliwościami sensorycznymi. Mamy bohatera z nadwzrocznością, mamy bohatera, który doskonale, Jeremiego, który chyba z nim bym poszła na kawę, który doskonale rozpoznaje smaki, mamy dziewczynę, które doskonale słyszą i mamy bohaterkę, która doskonale wszystko czuje i potrafi się wspinać. Oczywiście jak każda supermoc ma też swoją ciemną stronę, ponieważ oni nie są superbohaterami takimi, jak wiecie, jak z Marvela czy z DC. Oni są zwykłymi uczniami warszawskiej podstawówki i dzięki swoim talentom są w stanie rozwikłać wiele zagadek kryminalnych, fantastycznych. Także myślę, że oni mogliby mi pomóc rozwikłać pewne tajemnice w moim życiu także. I to byłoby super ciekawe. A przy tym są zwykłymi ludźmi, którzy borykają się z trudem codzienności i z tym, że są troszeczkę inni niż wszyscy. Ja bardzo, jakby bardzo we mnie rezonuje to, bo każdy z nas być może niekiedy, być może niektórzy częściej, inni rzadziej, ale niektórzy zawsze niestety, czują się trochę inni niż reszta. I myślę, że ci bohaterowie mogliby im pokazać, że to nie jest nic złego, że to jest super, super jest
1: i że nie są sami.
0: Tak, super jest być kimś innym, bo to znaczy, że jest się kimś wyjątkowym. Więc ja zabieram całą ekipkę, jeżeli pozwolisz.
1: Z cyklu powieści Supercepcja Katarzyny Gacek. No, bibliotekarka pojawiła się w studiu, miłośniczka literatury dziecięcej i młodzieżowej i pewnie tę dorosłą literaturę, Agnieszko, też czasami czytasz. Nic dziwnego, że pojawiły się też polecenia książkowe i mam nadzieję, że ktoś z was, z naszych słuchaczy, z tych poleceń skorzysta. A były to różne książki i dla dziewczyn, i dla chłopaków, i dla tych, których interesują kryminalne zagadki, i dla tych, których interesują jakieś sprawy związane ze szkolnymi tematami, ze szkolnymi problemami i radościami. To wszystko od naszego gościa, od Agnieszki Kownatki, bibliotekarka 365. Tak znajdziecie Agnieszkę na Instagramie, a Agnieszka no, jest z zawodu bibliotekarką i myślę, że no, urodziłaś się po to, żeby być wśród książek.
0: Czasami mam takie wrażenie.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Oj, dużo dzisiaj było o wyobraźni i o tym, czym ją karmić, żeby nam służyła i żeby nam pomagała. Na przykład w czasie długich jesiennych wieczorów. A ja przypomnę, że to już jutro kalendarzowa jesień pojawi się w naszym kraju. Pewnie nie od razu drzewa się rozzłocą i zaczerwienią, nie ze wstydu, tylko z jesieni właśnie. I nie od razu te liście opadną nam pod stopy, żeby można było nimi szurać i szeleścić. Mam nadzieję, że początek jesieni będzie słoneczny, ciepły, takie prawdziwe babie lato i taka polska złota jesień. Jesteście gotowi na jesień?
1: Mówi się smutna o jesieni. Ma za złe grypy, mgły i deszcze. Czas o jesieni pogląd zmienić. Bez niej byłoby smutniej.

Pomyślałam, żeby w ostatnią letnią audycję, w ostatnie letnie radiowe poczytanki wpleść odrobinę poezji, bo poezja i jesień bardzo idą w parze. To był fragment wiersza Ryszarda Marka Grońskiego w interpretacji Wiktora Zborowskiego. A wiersz ten zaczyna się tak. Jesienią bowiem, fakt to znany, poetom pisać chce się. Sypią się wiersze jak kasztany o tym, że idzie jesień.

0: No słuchajcie, to ostatni moment jeszcze, żeby pograć letnie piosenki, aczkolwiek pozwoliłam sobie zakończyć piosenką w wykonaniu Ewy Błaszczyk, już jesienną, o jesieni, o konfiturach i o tych pysznych owocach, które nam jesień przynosi, bo jeżeli ktoś myśli, że jesień nam coś zabierze, na przykład to ciepło i słońce, to się myli, jesień da coś w zamian. A co? No... zobaczymy w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Będziemy mieli okazję to sprawdzić. Jutro poranek, pierwszy poranek jesienny. Bądźcie na pewno z Martyną Chuderską od godziny 7, a już teraz prawie 7, ale wieczorem na zegarze. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, bardzo Wam dziękujemy i życzymy Wam dobrego wieczora, dobrej końcówki wtorku.
1: Radiowe poczytanki.

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król polski.

0: Dzieci Piastów. Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice
1: i ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
3: Autopromocja.

0: szeregi Fiona oraz stresowane smoki.
1: Piotrus Pan i Huckle

0: grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutna. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
1: pięć

0: byłam pierwsza, przyszła szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogły się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

zapamiętaj aż po grób. Z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa. W górze

to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle się

0: ister z mocnego drzewa.
1: No ister z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: No i ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Reszta prosta jest jak drut.
2: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. A psle to psle wandy fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
2: No ma.

0: wytłumaczyć, że oni robią błąd. I wiecie co?
1: Co?
0: Wiecie co?
1: No co?
0: Zrobimy sztorm.
1: Aha!
0: Więc my będziemy szumieć, a wy będziecie wiać. Zrobimy straszne fale, a wy zrobicie wiatr. Więc my zrobimy sz, a wy zrobicie sz.

0: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.
1: Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na tym świecie, o których nic

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Karol Dickens. Świerszcz za kominem. Część 13. Czyta Patryk Bartoszewski. Kaleb całe lata nie przestąpił progu własnego mieszkania, nie zmieniwszy chodu, gwoli bystremu słuchowi ślepej. I żeby nie wiedzieć, jak ciężko mu było na duszy, ojciec nie zapominał o lekkim chodzie, który miał podnieść odwagę jego córki. –

0: Bogu wiadomo. Ale ja myślę, że niespokojne roztargnienie Kaleba w połowie spowodowane było tym, że mówił nieprawdę o sobie i o całym otoczeniu z miłości ku swemu ślepemu dziecku. Czyż mógł nie być roztargniony ten mały człowieczek po tylu latach udawania i nieustannych starań, aby zamaskować własną osobę i wszystkie przedmioty mające z nim jakikolwiek związek?
1: Nareszcie skończyłem,
0: rzekł Kaleb, odstępując parę kroków dla lepszego ocenienia swej pracy.
1: Podobne to do rzeczywistości jak drobna moneta do grubej. Jaka szkoda, że cała frontowa część domu otwiera się od razu. Gdyby tak, były tu schodki i prawdziwe drzwi do wejścia. Najgorsze w moim zawodzie to, że przeceniam siebie i łudzę się.
2: Mówisz takim znękanym głosem. Nie jesteś zmęczony, ojcze?
1: Ja zmęczony?
0: Żywo podchwycił Kaleb.
1: Z czegoż by, Berto? Nie, nigdy się nie męczę. Cóżeś ty wymyśliła?
0: Na potwierdzenie swych słów powstrzymał się od mimowolnego naśladowania dwóch figurek na kominku, które ziewały i przeciągały się w stanie wiecznego znużenia i zamruczał urywek pieśni. Była to pieśń wesoła, w której mówiło się o pieniącym się iskrami kubku. Śpiewał głosem swobodnym, przy czym twarz jego wydawała się tysiąc razy bardziej zmęczona i smutna niż zwykle.
3: A, ty śpiewasz? Zapytał Tackleton, zaglądając zza drzwi. Śpiewaj, śpiewaj dalej. Ja tak śpiewać nie potrafię.
0: Nikt by go nie mógł podejrzewać o upodobanie w śpiewie. Do tego stopnia radość nie odpowiadała jego powierzchowności.
3: Nie w głowie mi śpiew, ciągnął dalej. Bardzo rad, że ty śpiewać możesz. Spodziewam się, że możesz równocześnie i pracować. Ale wątpię, czy ci to trochę nie przeszkadza.
1: Gdybyś tylko mogła zobaczyć, Berto, jak on mruga na mnie,
0: szepnął Kaleb do córki.
1: Taki z niego żartowniś. Nie znając go, można myśleć, że mówi serio. A może i ty to samo pomyślała?
0: Ślepa dziewczynka uśmiechnęła się i wstrząsnęła główką.
3: Śpiewającego ptaka i to jeszcze znaglać trzeba do śpiewu, mruczał handlarz zabawek. I naraz sowie, która śpiewać nie umie i nie powinna, przychodzi fantazja wywodzić trele. Skąd się to wzięło?
1: Jaką chytrą minę ma on w tej chwili,
0: znów szepnął ojciec córce.
1: Prawdziwa uciecha.
2: O, pan zawsze przynosi nam ze sobą radość i wesele,
0: zawołała uśmiechnięta Berta.
3: A, i tyś tu,
0: zauważył Tackleton.
3: Biedna istotka.
0: I rzeczywiście uważał ją za biedną istotkę, bezwiednie lub też świadomie za niemądrość, biorąc jej przywiązanie do siebie.
3: No, kiedy już tu jesteś, to... I jakże się miewasz?
0: Ciągnął handlarz swym niemiłym głosem.
2: No, wybornie, doskonale, takam szczęśliwa, jak tylko pan mi tego życzyć może. Takam szczęśliwa, jak pan pragnąłby uszczęśliwić świat cały, gdyby tylko mógł.
3: Biedny głuptasek, zamruczał Tackleton. Ani iskry rozumu, ani iskry.
0: Ślepa dziewczynka schwyciła jego rękę i pocałowała, potem nie puszczając przytuliła do niej twarz swoją. W tej pieszczocie tyle było niewypowiedzianego przywiązania i

0: gorącej wdzięczności, że nawet Tackleton mimo woli z mniejszą niż zwykle mrukliwością spytał: no, o cóż ci idzie?
1: Postawiłam go przy samej poduszce, kładąc się spać wczoraj wieczorem. Widziałam go w swych snach.

0: Kiedy słońce weszło i jaskrawy blask, którego prawie spotkać boję się, wcisnął się do izby, obróciłam ku niemu drzewko, błogosławiąc niebo za to, że ono wydaje takie wspaniałe kwiaty i błogosławiąc Pana za jego dary, którymi stara się mnie rozweselić.
1: Niewątpliwie zbiegła z domu wariatów, cicho szepnął pod nosem Tackleton. Wkrótce trzeba będzie nałożyć na nią kaftan bezpieczeństwa i trzymać pod kluczem. Coraz z nią gorzej.
0: Kaleb złożył ręce i z roztargnieniem patrzył w dal. Jak gdyby w samej rzeczy nie wiedział dokładnie, jestem pewien, że tak było, czy Tackleton zrobił co takiego, co by zasługiwało na wdzięczność, czy nie zrobił. Gdyby w danej chwili pozostawiono mu pełną swobodę działania i zażądano pod groźbą śmierci, aby według zasługi zabił Tackletona lub padł mu do nóg, myślę, że ten człowiek nie wiedziałby, jak ma postąpić. Tymczasem wiedział doskonale, że własnoręcznie i z taką ostrożnością przyniósł do domu maleńki różany krzaczek dla swej córki i że jego własne usta wymówiły niewinne kłamstwo w tym celu, iżby córka nie odgadła, jak odmawiał sobie wszystkiego, by ją szczęśliwszą uczynić.
1: Berto, rzekł Tackleton, nadając swemu głosowi pewną uprzejmość. Podejdź tu bliżej.
0: O, ja prosto pójdę do pana. Nie trzeba mnie prowadzić.
1: Czy odkryć ci sekret, Berto?
0: Jak pan chce, żywo odpowiedziała dziewczynka.
1: Jakże pałała twarz niewidomej, jak wyładniała w swym natężonym oczekiwaniu. Dziś jest dzień, w którym zwyczajnie przyjeżdża do was z wizytą ta mała kręciocha, rozpieszczone dziecko, żona Piri Bingla. Ona tu urządza swój fantastyczny piknik, nieprawdaż? Spytał Tackleton opryskliwie.
0: Tak, odpowiedziała Berta, właśnie dziś.
1: Tak ja też myślałem, zauważył Tackleton. Chciałbym przyłączyć się do waszego towarzystwa.
0: Słyszysz, ojcze? Zawołała ślepa, nie posiadając się z radości.
2: Oczywiście, słyszę, wyszeptał Kaleb z nieruchomym wejrzeniem lunatyka.

0: Sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
2: Drogie słuchaczki,
3: drodzy słuchacze,
2: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
3: Krainy pomiędzy.
2: Pomiędzy jawą
3: a snem.
2: Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie, bez pośpiechu.
3: Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, czego nie było. Nie myślcie o tym, co będzie. I nie myślcie o tym, czego nie będzie.
2: Bądźcie tu i teraz. Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie i teraz stańcie się tacy maleńcy, aby wasze tchnienie, wasz oddech był w stanie was unieść, był w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie. Spójrzcie, któż to taki czeka na was już za oknem?
3: Ten, co to kołysze gałązkami, które delikatnie stukają o szyby waszych okien. Ten, co to porywa liście do tańca, po czym je opuszcza. Wieje dalej, a one opadają na ziemię, na ścieżkę, tworząc listny dywan.
2: Ten, co to przemierza cały świat. Czasem szuka schronienia, żeby choć przez chwilę odpocząć. Czasem szaleje. Czasem jest tak wielki, że trudno przewidzieć, co jeszcze zrobi.
3: Czasem to tworzy tak wielkie fale na morzach i oceanach, że powstają sztormy. Wtedy statki muszą mieć się na baczności.
2: A czasem jest tak spragniony, że na pustyni szuka oazy, aby odetchnąć w objęciach czystej wody. Któż to taki?
3: Wiatr, rzecz jasna. Zatem jesteście gotowi? Na trzy, cztery wskakujemy na jego wietrzne skrzydła.
2: Trzy,
3: cztery. Wow! Uwielbiam to uczucie, kiedy delikatny wiatr szepcze mi do uszu swoje wietrzne opowieści. Uwielbiam! Tym bardziej, że ten już jest jesienny.
2: Tak, dziś przywitaliśmy panią jesień. Będzie

0: królowała przez najbliższe miesiące.
1: Będzie kolorowała ten świat złociście, srebrzyście. Być może i ty, panią jesień, ujrzysz w lesie, w parku, w gęstwinie starych drzew. Być może ujrzysz ją w ogrodzie. Kto wie, kto wie. Być może przywędruje na chodniki miast, a potem będzie zamiatana przez duże miotły. Kto wie, kto wie. Natomiast dziś ukontynuujemy naszą niezwykłą podróż w poszukiwaniu pani odwagi, ponieważ czuję, że wciąż mi jej brak. Chciałabym do niej dotrzeć. Podobno mieszka na wyspie śmiałości. Chciałabym poprosić ją, aby odrobinę siebie mi podarowała. Tylko odrobinę.
0: Tak czujesz, że jej potrzebujesz?
1: Tak czuję, bo się czasem boję. Przyznam się, że boję się czasem hałasu.
0: Hałasu? Jakiego hałasu?
1: Na przykład takiego.
0: Miasto. Samochody, tramwaje, autobusy, wieczny pośpiech.
1: Tak, boję się tego wszystkiego. Tych głośnych rozmów, tego całego pędzenia i tych szybko przejeżdżających samochodów, potem stojących na światłach i ruszających gwałtownie. Boję się czasem tego wszystkiego.
0: Ale czego tak naprawdę się boisz?
1: W takim hałasie to ja czasem nie słyszę swoich myśli i boję się, że się zgubię. Jestem jeszcze mała.
0: Zgubisz się? Przecież zawsze chodzimy pod rączkę.
1: No tak. Wtedy jest dobrze, a najlepiej jak jestem na twoich baranach.
0: Ale ja nie mam żadnych baranów.
1: No wiesz, o co mi chodzi. Na twoim grzbiecie, na twoich plecach. Wtedy to mogę również zatkać sobie uszy.
0: Ach, więc kiedy idziemy pod rączkę, to po prostu jedną rączką, jedną dłonią nie możesz zatkać sobie jednego ucha.
1: Tak. Wtedy udaje mi się tylko jedno ucho zatkać i wciąż słyszę ten hałas.
0: Wiesz, że zawsze po pobycie w mieście możesz znaleźć się w swoim pokoju, w ciszy, w miejscu, które jest dla ciebie bezpieczne, dobrze ci znane. I bądź pewna, że przyjdzie taki dzień, kiedy dorośniesz, że sama wybierzesz sobie miejsce do życia. Być może będzie to las.
1: Oj, las? Oj nie, tam wilki jakieś.
0: Wilki? No to być może dom przy lesie.
1: O, nie wiem. No, w pewnej bezpiecznej odległości to owszem, ale tak, wolałabym mieszkać może kiedyś gdzieś, gdzie będzie cicho. Gdzieś, gdzie będę mogła pozbierać swoje myśli.
0: A być może przyjdzie taki dzień, że miasto pokochasz.
1: O, nie wiem. Teraz się jeszcze boję. I muszę ci zdradzić i wam wszystkim, że też się czasem boję, kiedy jestem w klasie i też jest głośno. Jeszcze wszystkich tak dobrze nie znam, bo rozpoczął się niedawno rok szkolny i wtedy też panuje często hałas i chciałabym się schować gdzieś pod małą szafką.
0: Pamiętaj również, że kiedy rzeczywiście coś tak ci przeszkadza, to możesz poprosić panią bądź pana, aby pomógł ci i uspokoił tych, którzy zachowują się najgłośniej. Pamiętaj, nie jesteś sama. Nie jesteś sam. Nigdy.
1: No tak, właśnie między innymi dlatego podróżujemy, aby odszukać panią odwagę.
0: Ale posłuchaj, jesteśmy w mieście.

0: i za chwilę z tego miasta wyjdziemy. Teraz.
1: No, to jakoś się udało.
0: Udało się, Bella. Byłaś ze mną w mieście i mało tego, opowiadałaś o swoich uczuciach. Pamiętaj. Pamiętajcie, aby dzielić się swoimi uczuciami, emocjami z waszymi najbliższymi. Bo wszystkie te uczucia, wszystkie te emocje są tak samo ważne.

maku z pajęczyny. We włosach mają liście i krople jarzębiny. Piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany. I koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany. A wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl. I huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

0: jedno rodzinne.
1: O

And I told the world that I have a plan. Together we sang.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu N97. Bardzo się cieszę, że otrzymuję od Was taką zwrotną, że jest to przestrzeń nie tylko, gdzie znajdziecie informacje od najlepszych ekspertów, lekarzy, osób, które wspierają rodziców w staraniach, ale także, że czujecie, że jest to taka bezpieczna przestrzeń, w której możecie po prostu się wygadać. Czasami otrzymuję od Was wiadomości prywatne i wtedy właśnie rozmawiamy o tym, że czujecie, że nadal jest to temat tabu, że jest za mało obecny w przestrzeni publicznej, że nie macie się komu zwierzyć.

0: No i często ja jestem tą osobą i za to dziękuję, za to zaufanie. A czasami jest tak, że do mnie piszecie, że chcielibyście podzielić się swoją historią. Ewa Kwiecińska napisała do mnie kilka dni temu na jednym z komunikatorów, że jest gotowa, żeby podzielić się swoją historią. A ta historia jest bardzo trudna, bo ma za sobą 10 prób in vitro. Ja wtedy zapytałam, czy masz siłę, żeby w ogóle o tym opowiedzieć. No i Ewa odpisała, że skoro miała siłę, żeby przetrwać to wszystko, to będzie miała siłę, żeby też opowiedzieć. Ewa Kwiecińska dzisiaj jest z nami. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Skąd ten impuls, żeby podzielić się swoją historią? Mogłoby być kuszące, żeby zakopać to gdzieś daleko za sobą. Mamy szczęśliwy finał w postaci twojego 10-miesięcznego synka. No więc mogłabyś już pozostać przy tym.
1: Ja chyba doszłam do takiego momentu, żeby się troszkę tym pochwalić. Że się udało, ale to nawet nie chodzi o to, że się udało, że mam synka, tylko że to przetrwaliśmy, bo oczywiście mam tu na myśli nie tylko siebie, ale też swojego męża, który był w tym razem ze mną. I troszkę, żeby sobie wystawić taką laurkę, bo to jest trochę tak, że ja do tej pory myślałam o tym, że to było naturalne, to 10 lat walki, bo to jest walka. To
0: ja też tak o tym myślę i mówię.
1: No bo czasami się mówi, żeby nie mówić o tym, no bo jak ktoś nie będzie szczęśliwego finału, to znaczy, że tą walkę przegrał. Troszkę czasami tak jest i też trzeba się z tym po prostu pogodzić. Więc ja chciałam sobie po prostu też trochę podziękować za to, że wytrwałam. Było bardzo trudno. Mimo, że ja uważam, że sama procedura in vitro nie jest bardzo skomplikowana. Natomiast te rozczarowania są bardzo trudne i to jest pewnie coś, z czym trzeba się zmierzyć i to jest pewnie najtrudniejsze. A druga rzecz, ja jestem w ogóle bardzo daleka od tego, żeby dawać komukolwiek nadzieję, bo historie są bardzo różne i my też otarliśmy się o to, że już po prostu dzieci mieć nie będziemy i zaczęliśmy się z tym godzić. I tutaj absolutnie nie chciałabym, żeby też moja rola była taka, żeby dać komuś nadzieję, tylko bardziej pokazać, jak żyć w tych... To trwało u nas prawie 10 lat, zanim pojawił się nasz syn. To było 10 lat prób in vitro. I chciałabym po prostu pokazać, że da się lepiej lub gorzej, ale też żyć podczas tego leczenia niepłodności.
0: Mm-hmm. To zacznijmy od początku. Kiedy był taki moment, czy pamiętasz ten moment, kiedy pomyślałaś, że niepłodność może ciebie dotyczyć?
1: U nas, nasza historia jest dosyć skomplikowana, bo ja byłam w ciąży 10 lat temu, w ciąży naturalnej, zaszliśmy w nią dosyć szybko. Niestety ciąża zakończyła się pod koniec pierwszego trymestru i no, wszyscy lekarze mówili, no po prostu na nas padło, nie ma żadnej konkretnej przyczyny, więc pewnie za chwilę będziecie w ciąży. No i ta chwila zaczęła trwać dosyć długo, bo zaczęła się zbliżać już do 2 lat. Zaczęliśmy się już powoli diagnozować, ale cały czas nie było żadnej przyczyny. Po prostu niepłodność wtórna, idiopatyczna, bez żadnego stwierdzenia konkretnej przyczyny. No i to był taki moment, że kurczę, no skoro raz byliśmy w ciąży, to teoretycznie wiedzieliśmy, że to dziecko mieć możemy, no to spróbujmy in vitro.
0: Od razu in vitro. Nie próbowaliście jakichś innych metod?
1: Nie, nie próbowaliśmy. Też takie były zalecenia lekarzy. Nikt nam nie proponował na przykład inseminacji czy stymulacji hormonalnej. Nie, od razu in vitro.
0: Mm-hmm. Od razu mieliście taką myśl, że będziecie próbowali do tego momentu, aż się uda? Czy to była decyzja podejmowana na różnych etapach leczenia?
1: Absolutnie nie. Byliśmy przekonani, że uda się praktycznie od razu. Co więcej, przy pierwszym in vitro spotkaliśmy też parę, która była w szpitalu, miała trzecią próbę. Z pierwszej próby mieli dzidziusia i kolejne dwie chcieli mieć drugie dziecko i kolejne dwie były nieudane i byli właśnie przy kolejnej. I ja tak sobie pomyślałam, nigdy w życiu. 1-2 razy i kończymy, nie dam rady, to w ogóle jest dla mnie za dużo i gdzie ja w ogóle jestem. I z ogromnym szacunkiem i takim podziwem patrzyliśmy na tą parę, że się w ogóle zdecydowali. Oni, żeby przyjechać do placówki in vitro, pokonywali 500 kilometrów, więc to też były ogromne też nakłady i emocje i finansowe, no wszystko. I ja mówię, nie, my 1-2 razy i podziękujemy.
0: No to jak to się stało, że doszliście do 10?
1: Chyba nadzieja umiera ostatnio.
0: Czyli jednak była.
1: Czyli jednak była. I tak sobie myślę, że to było trochę zgubne, dlatego że to się mogło skończyć zupełnie inaczej. A in vitro oprócz tego, znaczy pozornie nie eksploatuje, przynajmniej ja miałam takie poczucie. Natomiast finalnie, jak już pojawił się na świecie mój syn, tak

skracam tą historię, to mi wywaliło bezpieczniki. To znaczy, okazało się, że to napięcie przez 10 lat, które było,

0: totalnie zresetować. I te 10 lat tego napięcia spowodowało to, że po prostu doszło do jakiegoś takiego załamania, które trwało wprawdzie krótko, ale bardzo dużo mnie kosztowało i bardzo dużo też siły, żeby wrócić i zacząć się opiekować tym maleństwem, które pojawiło się na świecie. Więc okazało się, że te 10 lat, które pozornie ja funkcjonowałam, rozwijałam się zawodowo, bardzo dużo też podróżowaliśmy, staraliśmy się nie odpuszczać tego życia pomiędzy procedurami in vitro, no okazało się, że jak się synek pojawił, to jednak ten koszt musiałam ponieść.
1: Jak sobie poradziłaś? Od razu wiedziałaś, że potrzebujesz jakiegoś wsparcia z zewnątrz?
0: Tak. Ja skorzystałam bardzo szybko ze wsparcia z zewnątrz. Bardzo mi to pomogło. I dzięki temu jestem tutaj, jestem szczęśliwa, spełniam się i realizuję. No ale mogło być zupełnie inaczej.
1: A jakie miałaś myśli? Bo mam wrażenie, że my mamy po staraniach, często mamy gdzieś z tyłu głowy, tyle czekałam na to dziecko, na te dzieci, że nie mam prawa teraz do jakiejś słabości, do narzekania, do kryzysów, no bo przecież tak bardzo tego chciałam, że teraz muszę być na 100, na 200%. Też miałaś takie myśli?
0: Nie. Takich myśli nie miałam. Miałam bardzo duże poczucie takiej, już jak się synek pojawił na świecie, niesprawiedliwości, że musiałam na niego tyle czekać. I to poczucie niesprawiedliwości ustąpiło dopiero po jakimś pół roku, kiedy przepracowałam i kiedy nauczyłam się cieszyć z tego, że on jest. I to było chyba taka najbardziej dojmująca myśl, że kurczę, dlaczego niektórzy mogą mieć od razu, a ja musiałam na to szczęście tyle czekać.
1: Gdy sobie myślę, że tak długo trwało wasze leczenie, ta walka o synka, o dziecko w ogóle, to bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić, jak byliście w stanie udźwignąć w ogóle ten ciężar. Mówisz, że akurat u ciebie pod kątem fizycznym to nie było aż takie duże obciążenie, no ale pod kątem psychicznym, organizacyjnym, zawodowym, towarzyskim, sportowym, no to wpływa po prostu na każdy aspekt życia. Jaka była wasza strategia? Co was uratowało, że nadal jesteście razem, przetrwaliście jako związek, no i jesteście rodzicami?
0: Wiesz, to chyba powoli uczyliśmy się żyć pomiędzy tymi in vitro, bo nie ukrywam, że na początku ta nadzieja, że ta ciąża zaraz będzie, spowodowało, że z wielu rzeczy zrezygnowaliśmy. Czy to z rozwoju zawodowego na jakiś moment, czyli nie wiem, pojawiła się jakaś szansa na zmianę pracy, czy na jakąś, nie wiem, awans, no to nie, no bo ja za chwilę będę w ciąży i to nie będzie dobry czas. Albo na jakiś szalony wyjazd dłuższy. Czy to na pojawienie się na przykład psów? No nie, no bo zaraz będzie dziecko, to pies, no to duży, no nie, to nie jest dobry pomysł. I w pewnym momencie to trochę trwało, to nie był rok, dwa, bo my czekaliśmy na naturalną ciążę 2 lata i zanim podeszliśmy do in vitro, no to kolejny czas, no to może kolejna próba się uda, więc myślę, że zajęło nam to z jakieś 4 lata, to jest wbrew pozorom bardzo długo, że kurczę, my musimy normalnie żyć. My musimy zacząć funkcjonować, my musimy zacząć podróżować, musimy się cieszyć życiem i to chyba było rozwiązanie. Nie zawsze się to udawało. To nie było tak, że po 4 latach zmieniliśmy podejście i staliśmy się szczęśliwi. Nie, nam cały czas gdzieś z tyłu głowy był ten cień, że jednak pragniemy tego dziecka, a z drugiej strony chcieliśmy być szczęśliwi, mimo braku posiadania potomstwa. Tak? Więc jakby to było bardzo trudne. To nauczyć się tego, no nie nauczyliśmy się tego do ostatniego jakby momentu, nie pogodziliśmy się z tym, ale już byliśmy coraz bliżej z tym pogodzeniem się i zdaniem sobie szansy na to, żeby być szczęśliwym, mimo tego, że dzieci nie mamy.
1: A jak sobie wyobrażałaś swoje życie bez dziecka, bez możliwości bycia mamą?
0: Wiesz, to trzeba sobie zapełnić czas. I to jest chyba taka najtrudniejsza rzecz i odnaleźć też trochę sens życia i to jest bardzo trudne. Ja przyznam szczerze, że do końca tego nie odnalazłam i zaczynałam mieć świadomość, że muszę to zrobić. Muszę znaleźć sobie jakiś wyższy cel niż tylko chodzenie do pracy, niż podróże, to co mieliśmy od zawsze. Że musi w tym życiu się pojawić coś więcej, jeżeli tego dziecka nie będzie, żeby być szczęśliwym. Musi być jakiś pierwiastek, musi być jakiś sens. I to, było, i to chyba jest najtrudniejsze w ogóle w całej tej sytuacji.
1: Gdy ja byłam w tym momencie, że myślałam, że raczej nie będę już mamą, to trudno mi było sobie wyobrazić, co mogłoby być takim sensem. No i nie doszłam do tego momentu, w którym bym wymyśliła, co by to mogło być. No na szczęście moja historia też się skończyła tym, że jestem mamą, ale wyobrażam sobie, że to jest właśnie

0: właśnie jedna z trudniejszych rzeczy. A co wy jako para robiliście, co było dla was najbardziej wspierające w takim codziennym życiu? No bo wiadomo, że podróże to są takie dodatkowe bodźce, co taki czas, kiedy mamy bliższą relację, dzieje się coś fajnego, no ale jednak życie to jest życie i ono jest najczęściej w domu, między właśnie pracą, obowiązkami, leczeniem, staraniami o dziecko. Co cementowało wasz związek?
1: Wiesz, ja sobie myślę, że starania o dziecko to jest trochę taka sztafeta dwuosobowa. Mhm. I bardzo ważne jest, żeby wtedy, kiedy, jak to się mówi, jedno spada w dół, to drugie miało tą siłę je pociągnąć. I my tak trochę funkcjonowaliśmy. To znaczy, kiedy jedno miało spadek formy, no to drugie stawało na wysokości zadania i wtedy motywowało, czy to do aktywności sportowych, czy właśnie do jakiegoś kolejnego wyjazdu. I to nam się bardzo sprawdziło. I to nam się też sprawdza teraz przy wychowaniu gdzieś tam bąbla, że kiedy jedno nie ma siły, no to wtedy drugie ją uzupełnia. No bo bardzo trudnym momentem jest, kiedy dwie osoby przychodzą załamanie, przychodzą jakiś spadek formy. No i nie ma tego dodatkowego wsparcia, do tego dodatkowego tego powera, który by popchnęło. No u nas na szczęście właśnie było tak, że z reguły, kiedy jedno miało spadek, to drugie miało zwyżkę i miało tą siłę, żeby pomóc. No i tak żeśmy się trochę wymieniali przez te 10 lat, bo na tym to tak naprawdę polegało i myślę sobie, że właśnie to wsparcie takie naprzemienne, to nam się bardzo sprawdziło.
0: Czyli takie pełne partnerstwo.
1: Pełne partnerstwo, zrozumienie, ono nie jest zawsze, bo to nie jest idyla i czasami jest tak, że jest właśnie, dochodzi do jakiegoś załamania, że gdzieś tam na siebie wzajemnie warczymy, szczególnie właśnie w tym procesie in vitro tak było. No i jest niezrozumienie z tej drugiej strony, bo in vitro było miesiąc temu i nawet ta osoba, która warczy, nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest właśnie znowu rozgoryczenie, wkurzenie, poczucie niesprawiedliwości. A to in vitro nie było wczoraj, tylko było miesiąc temu. Ale dopadło cię w tym momencie. No i ta druga osoba tego nie wie. Ty nawet tego nie wiesz. No i to jest bardzo trudne, żeby zrobić sobie taką, wziąć 10 wdechów i powiedzieć, kurczę, no... Przyznać przed samą sobą, czy przed samym sobą, że to właśnie tego dotyczy, że jestem w danym momencie nieszczęśliwym i dać sobie do tego prawo i żeby ta druga osoba też ci dała do tego prawo. Mhm.
0: A jak wyglądała wasza droga medyczna? Czy przez cały ten czas byliście z jednym lekarzem, z jedną kliniką, czy szukaliście różnych rozwiązań?
1: Szukaliśmy. Leczyliśmy się zarówno w miejscu zamieszkania, czyli akurat w naszym przypadku w Warszawie, ale w ogóle zaczęliśmy od Białegostoku i tam korzystaliśmy z pomocy klinik. Za każdym razem staraliśmy się, żeby to było z polecenia, ale ostatnia klinika, którą wybraliśmy, to już trochę tak było, że ona się gdzieś tam przewijała od początku naszej drogi. No i akurat trafiliśmy szczęśliwie, że jakby z sukcesem. Natomiast tak sobie myślę, że te zmiany są potrzebne. Mimo, że procedury są do siebie bardzo podobne. Nasz przypadek był też stosunkowo, zabrzmi to dosyć absurdalnie, ale był stosunkowo prosty, bo my nie mieliśmy żadnych potknięć do momentu transferu, czyli przeniesienia zarodka do macicy. Wszystko było ok, więc jakby nie potrzebowaliśmy tutaj żadnych wyspecjalizowanych, żadnego indywidualnego, można powiedzieć, żadnej modyfikacji procedury nie była potrzebna. U nas po prostu gdzieś było, nie wiadomo do tej pory, jaka była przyczyna, że te zarodki się nie zagnieszczały. Tak, więc jakby to było to najłatwiejsze i najtrudniejsze, tak?
0: No właśnie to chciałam powiedzieć, że z jednej strony super, tak, no bo nie ma diagnozy, czyli wszystko w porządku, czyli te szanse są duże, a z drugiej strony pewnie frustracja, no bo skoro wszystko jest dobrze, no to dlaczego się nie udaje? No,
1: ogromna frustracja. Ogromna frustracja, poczucie niesprawiedliwości, wkurzenie, żeby nie powiedzieć mocniej. No bardzo trudne, to było trudne, tak? Kiedy słyszeliśmy historię, że u kogoś znaleźli przyczynę, nie wiem, podali leki, podali hormony, się udało. Zmodyfikowali procedurę i się udało. A u nas nie było potrzeby modyfikować procedurę, tak? Więc jakby zmienialiśmy lekarza i znowu lekarz mówił, dobra, no to zostajemy przy tym samym podejściu, no bo jakby u pani jest wszystko w porządku, tak? U pana jest wszystko w porządku. No to było bardzo frustrujące. Mhm.
0: Wiem, że po 9 próbach miałaś taki kryzys emocjonalny. Pisałaś mi o tym. To skąd decyzja wtedy, żeby jeszcze raz spróbować?
1: Znaczy, kryzys jest po każdej próbie, no bo to rozczarowanie jest ogromne. W ogóle generalnie procedura in vitro to jest czekanie. Na wszystko. Mhm. Na wyniki krwi, na, nie wiem, badanie komórek, na zapłodnienie. No, generalnie w procedurze się czeka. Sama

0: też jakby, no, jakby kobiety, które się starają, dobrze o tym wiedzą, że to jest, to się czeka i o tym trzeba wiedzieć, że to wszystko jakby najbardziej wartościowy tam jest czas i najtrudniejszy. Jeżeli chodzi o załamanie, to ja nie ukrywam, że miałam po każdym rozczarowaniu, po każdej negatywnym informacji, że się nie udało, bo przychodziło to załamanie. Ono było czasami krótsze, czasami dłuższe, to w zależności od tego, wiesz też, w jakim momencie byłam też, byliśmy życia. Natomiast ja już do ostatniej procedury absolutnie nie chciałam podchodzić. Byłam już tym zmęczona, miałam tego dosyć. Chciałam ten rozdział zamknąć i powiedzieć sobie, ja już to przepracowałam, mam to za sobą, idę dalej i szukam tego czynnika, który spowoduje, że jestem szczęśliwa i spełniona i to nie będzie dziecko. No i tutaj absolutnie to mój mąż jakby zdecydował o tym, że podchodzimy do tej procedury, żebyśmy dali sobie tą jeszcze jedną szansę. Ale moja perspektywa była taka, że to w ogóle już jest bez sensu. Także tutaj absolutnie jakby siła mojego męża spowodowała to, że podeszliśmy do tej procedury.
1: No i jakie to było uczucie, gdy się dowiedziałaś, pewnie najpierw z badań, a później był ten test ciążowy, że się udało?
0: Znaczy to w ogóle była taka też, w ogóle odebranie samego wyniku było dosyć zabawne, bo jechałam akurat w delegację, te wyniki przyszły. Ja mówię do mojego męża, weź sprawdź, tam jest login i hasło, bo ja już jestem pod czasem, muszę wychodzić. I absolutnie nie było nawet cienia nadziei. I to w ogóle było tak, że między kawą, pakowaniem się i szukaniem kluczyków do samochodu. I mój mąż mówi, ja tam się nie potrafię zalogować, za każdym razem ty to robisz, weź otwórz te wyniki, już miejmy to za sobą. No ja zobaczyłam ten wynik i mówię, wiesz co, to jest błąd, bo to chyba brakuje przecinka. No ale mój mąż mówi, nie, no to nie ma żadnego błędu. No i zadzwoniłam do kliniki, żeby potwierdzić te wyniki. No i okazało się, że jestem w ciąży.
1: Pojechałaś w tę delegację?
0: Tak, pojechałam w tę delegację. Ona była pod Warszawą, niedaleko, ale musiało mnie to dużo kosztować, żeby prowadzić samochód, bo byłam cała rozedrgana i w ogóle, no, żeby była jasność, tam nie było grama szczęścia. To był ogromny strach. To był ogromny strach i lęk. I jak ja wytrzymam teraz te 9 miesięcy?
1: Ale lęk i strach o życie, zdrowie dziecka, czy
0: ciąża? Że to się nie uda. Aha. Że to się nie uda. Znaczy to też jest bardzo trudne, bo te 9 miesięcy dla mnie to był koszmar.
1: Dla mnie też. A spodziewałam się, że to będzie w ogóle, wiesz, najlepszy czas w moim życiu, że zostanę królową Instagrama, że codziennie będą rolki, po prostu jak ja się wspaniale czuję i jak czekam na to dziecko, no później się dowiedziałam, że dzieci. A właśnie 8 miesięcy totalnego stresu.
0: No tak, no właśnie, no to u mnie to też był ogromny stres, takie też wyparcie, że ta ciąża właśnie, to na pewno to się nie uda. Częste wizyty u lekarza, mimo że ciąża przebiegała prawidłowo, ja się całkiem nieźle w niej czułam, wszystko było w porządku. Ja przez całą ciążę nie kupiłam nawet jednej rzeczy. Nawet nie to, żeby nie zapeszyć, tylko po prostu, żeby nie było rozczarowania, jak się nie uda. Więc no to był bardzo trudny czas.
1: Czyli jednak jest coś w tym, że niepłodność wpływa na ciążę i później na macierzyństwo? Rodzicielstwo może bardziej nawet.
0: Nie wiem, czy na rodzicielstwo, na ciążę na pewno. Znaczy w moim przypadku, tak, z mojej perspektywy. No, myślę sobie, może gdybyśmy w tą ciążę zaszli po pierwszym in vitro, czy po drugim i byłoby to łatwiej, bo tak też obserwuję wśród ludzi, że jeżeli to staranie jest krótsze, to oni bardziej tą ciążą potrafią się cieszyć, bo nie widzą zagrożeń i nie wiedzą... Znaczy moja perspektywa była taka, że mnie to kosztowało tyle, że jak stracę tą ciążę, to już nie będę miała siły na nic.
1: Że już nie masz kolejnych 10 lat na to.
0: Tak, tak. Nawet nie chodzi o czas, ale chyba o siłę właśnie. Więc to chyba było najtrudniejsze, że ta strata już może mnie kosztować wszystko tak naprawdę.
1: A co byś doradziła parom, które są na początku tej drogi albo w trakcie? Bo jednak niepłodność, ta walka o dziecko łączy się z wieloma bardzo trudnymi emocjami. Często łączy się z trudem fizycznym, psychicznym, finansowym, logistycznym, z jakimś takim poczuciem winy, z przerzucaniem tej winy między partnerami. No nie jest to łatwe dla związku. Wam się udało i zastanawiam się, co byś doradziła, co robić, żeby właśnie jakoś złagodzić tę sytuację.
0: Wiesz co, chyba nie mieć oczekiwań. Wiem, że łatwo powiedzieć.

0: Tym bardziej, że ja jestem w tej uprzywilejowanej już pozycji, że mam synka. Ale jeszcze raz powtarzam, że ja nie chcę, żeby moja historia dawała komukolwiek nadzieję. Tylko bardziej pokazywała, że ten brak oczekiwań, bo im większe są oczekiwania, tym większe jest rozczarowanie. Mhm. I ja to po prostu przepracowałam, że kolejne in vitro, ja do nich podchodziłam już, mówiąc szczerze, czysto mechanicznie, jak do kolejnej procedury, trochę jak pójście do dentysty. No jest trochę nieprzyjemnie, trochę się trzeba pokłuć i trzeba to po prostu przetrwać. Bo pierwsze dwa czy trzy transfery, no, powodowały to, że to, ta euforia i że to się uda, były tak duże, że ten spadek później kosztował mnie po prostu, to załamanie było tak duże, że ja nie byłam się w stanie podnieść. Potrzebowałam tydzień, dwa po prostu przeleżeć w łóżku i przepłakać, zanim byłam w stanie funkcjonować. A kolejne procedury to było ok, to było mega wkurzenie, mega gniew i mega smutek, ale ja już mogłam normalnie funkcjonować. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to potem wybiło. Ale no, generalnie w tym momencie byłam w stanie funkcjonować, bo już nie było tego oczekiwania. Bardziej byłam nastawiona na to, że to się nie uda, niż że się uda. Więc ja nie chcę mówić, żeby podchodzić do tego z założeniem, że się nie uda, ale nie mieć oczekiwań.
1: Trudne.
0: Trudne, ale... bardzo trudne, no bo to trochę tak jest jakby wbrew, tak. Bo jeżeli się podchodzi do czegoś, wykłada się te, nie wiem, pieniądze, czas, emocje.
1: No i zazwyczaj jest to największe marzenie.
0: Tak. Tak, ale myślę, że ten dystans jest tutaj bardzo ważny. Mhm.
1: Twoja droga jest długa. Zastanawiam się, jak ty oceniasz takie podejście społeczne do tematu niepłodności, do tematu in vitro na przestrzeni tych lat. Z czym ty się spotkałaś? Czy widzisz jakieś zmiany? Czy to tabu w jakimś stopniu się zmniejszyło?
0: Wiesz co, myślę sobie, że to tabu zależy trochę od nas, mhm. od osób, które walczą z niepłodnością. Ja w wielu kręgach znajomych mówi, jakby było to wiadome, że my walczymy o dziecko i że zmagamy się z procedurami in vitro. Raczej nie robiliśmy z tego tajemnicy, ale to była nasza droga, to była nasza decyzja. Mhm. Czy się zmienia? Trudno mi jest powiedzieć, bo tak jak mówię, to ja zdecydowałam o tym, że chcę o tym mówić. Jeszcze zanim się pojawiło nasze dziecko, to o tym mówiliśmy, że jesteśmy w procedurach, szczególnie
1: wśród
0: bliższych.
1: Czyli nie spotkało cię nic niemiłego, jakiś brak zrozumienia?
0: Nie, nigdy. Natomiast bardzo irytowało mnie to, że jak ktoś mówił, że los tak chciał, albo nie wiem, że Bóg tak chciał, że nie możemy mieć dzieci, bo gdybym faktycznie szła tą drogą, to mojego synka by dzisiaj nie było, bo bym po prostu po kolejnych prób nie podjęła. I to wrodziło we mnie ogromny bunt i taką taki po prostu, że coś poza mną o tym decyduje. To jest w ogóle bardzo trudne, no bo trochę ta niepłodność to takie jest wyciągnięcie tej decyzyjności z naszych mhm. rąk. I to mnie bardzo frustrowało, jak ktoś tak mówił. I to bardzo bolało. I to być może też w ogóle dawało mi taką siłę, żeby podjąć kolejną walkę, że no nie, nikt za mnie decydować nie będzie, tak? Jakby ja decyduję o swoim życiu i jak zdecyduję, że już chcę skończyć, to tak będzie. Ale nie chcę, żeby to była jakaś siła wyższa, los czy cokolwiek innego.
1: A co ciebie w trakcie starań wspierało od strony bliskich, przyjaciół, znajomych, rodziny? Jak rozmawiać z osobami w staraniach, żeby wspierać, a nie irytować?
0: O, to bardzo trudne jest. Myślę sobie, że dać możliwość decydowania tej osobie, kiedy chcę mówić, a kiedy nie. Bo były takie momenty, kiedy ja chciałam się z tym dzielić i ja byłam na to gotowa w danym momencie, a były takie momenty, kiedy mnie to, nie wiem, krępowało, irytowało i absolutnie to nie była przestrzeń na rozmowę. I myślę sobie, że po prostu uszanować... Niepłodność to choroba i myślę, że jak w każdej chorobie, po prostu uszanować potrzeby osób, które się z tym wyzwaniem zmagają. I to jest chyba najważniejsze, żeby nie wypytywać, ale jak ta osoba ma potrzebę mówić, to wysłuchać. I myślę, że to jest najważniejsze. Mhm.
1: A o czym ty dzisiaj marzysz?
0: Nie wiem. Wiesz co, jak dzisiaj się szykowałam tutaj, w ogóle mam od jakiegoś czasu, myślę, że to od pół roku to był taki moment krytyczny, takie przełamanie, jakieś, nie wiem, nic się takiego nie wydarzyło w moim życiu, pół roku, odkąd jest mój syn na świecie, kiedy się poczułam szczęśliwa. I naprawdę chciałabym, żeby to szczęście trwało jak najdłużej. To jest chyba trochę takie moje marzenie, że ja wreszcie czuję, że jestem w dobrym miejscu.
1: Mhm. W domu, w rodzinie, jako
0: tak,
1: mama.
0: Tak, tak. Mhm. Wreszcie tak jakby osiadłam troszkę, poczułam taki spokój.

0: czuję taką siłę też i gotowość poczułam, bo już wróciłam do pracy i takim moim chyba największym marzeniem to jest połączenie tego swojego, to brzmi górnolotnie, ale rozwoju zawodowego, ale ja nie mówię tu o jakiejś karierze, tylko po prostu, żeby się realizować, spełniać, być też wśród ludzi, ale żeby mieć też szczęśliwą rodzinę. To takie bardzo generikowe, ale no tak jest. Mhm.
1: Niby jest to proste, ale w realizacji wcale niekoniecznie, więc tego ci życzę, tego spokoju, szczęścia, no i udanej podróży kamperowej z maleństwem na pokładzie, może jeszcze nawet z psami, nie wiem, czy psy też z wami kamperują.
0: Podróżują, tak.
1: Ale jeśli tak, no to żeby te wakacje były jak najbardziej udane. Ewa Kwiecińska dzisiaj była gościnią podcastu N97. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

końcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake,